0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Na swoim koncie ma tytuły Mistrzyni Polski, Europy oraz Mistrzostwo Szkocji Karate Kyokushin. Mowa o Bielczance Weronice Olesiejuk, która na co dzień prowadzi wspólnie z mężem klub karate.
2: Dzień dobry, nazywam się Weronika Olesiejuk.
3: Dzień dobry, Wojciech Paszkowski.
4: Weronika Olesiejuk, która jest mistrzynią Polski, Europy w karate?
2: Tak, a także jeszcze Szkocji.
4: Powiedz mi, kiedy twoja przygoda z karate w ogóle zaczęła się?
2: Moja przygoda z karate zaczęła się około 2011 roku, więc już grubo ponad 14 lat. Na samym początku przyszłam jako taka totalnie początkująca osoba, w ogóle sobie nie radziłam, nie wiedziałam, co mam zrobić, nie potrafiłam połączyć rąk z nogami, nie potrafiłam zrobić żadnego kopnięcia, wyprowadzić żadnego ciosu. Wyglądało to na pewno przekomicznie, ale zawzięłam się w sobie i z tego właśnie przeszło to dalej. Aktualnie jestem też instruktorem, nie tylko zawodniczką.
4: A jeżeli chodzi o karate, to była pierwsza dyscyplina, z którą zaczęłaś obcować, czy jednak były jakieś wcześniej dyscypliny?
2: Nie, wcześniej trenowałam siatkówkę, jeszcze wcześniej tańce gimnastyczne w szkole podstawowej. Sport zawsze towarzyszył w moim życiu.
4: Czyli to nie było tak, że za namową zaczęłaś karate uprawiać?
2: Nie, tak naprawdę na karate poszłam przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Uczęszczałam tam, ponieważ ksiądz w klasie nas namówił na to, żeby tam pójść. I ja tam poszłam, spotkałam tam znajomego, który właśnie bardzo intensywnie opowiadał o tym karate. Ja wtedy gdzieś zaczęłam się podłamywać z tą siatkówką i szukałam dla siebie nowej dyscypliny sportowej, bo nie wyobrażałam sobie w ogóle życia bez sportu. Zawsze gdzieś jakieś bieganie, coś porobić w domu, ćwiczenia fizyczne, natomiast potrzebowałam czegoś takiego, gdzie będę mogła pójść i z grupą poćwiczyć. I właśnie kolega tak mnie namówił na to karate. Poszłam na karate, już zostałam. Tak jak wcześniej wspomniałam, już ponad kilkanaście lat to karate trenuję sukcesywnie.
4: I nie przestraszyło ciebie to, że jednak karate jest trochę taką agresywną sztuką walki?
2: Absolutnie. Nawet pamiętam swoje pierwsze treningi karate, kiedy przyszło do moich pierwszych walk i miałam problem z tym, żeby uderzyć kogoś w ogóle tak bez żadnego powodu. I pamiętam, że wtedy troszkę inaczej to wszystko wyglądało. Wtedy jeszcze inna osoba prowadziła te treningi i było takie podejście, że jak nie ty, no to ja. I ktoś inny mnie tak skopał, że po prostu wylądowałam na podłodze i od tamtego czasu się przełamałam, że jednak ja też mogę kogoś uderzyć. Oczywiście na treningach, poza treningami tego nie używam.
4: To, żeby przystąpić z kimś do walki, wyobrażasz sobie, że on ci krzywdę zrobił, żeby tą złość wzbudzić w sobie i żeby jednak skutecznie walczyć?
2: Jeżeli chodzi o kwestie typowo treningowe, to już mam to wypracowane, że potrafię walczyć bez złości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię uliczną, raczej unikam w ogóle jakichkolwiek konfrontacji. Tak jak się mówi, najlepszą obroną jest ucieczka. Więc absolutnie nie próbuję w sobie nie wzbudzać tej agresji. Ostatnimi czasy wychodzi mi to dużo lepiej niż kiedyś.
4: A zdarzyło się, że któryś z kolegów próbował użyć siły fizycznej wobec ciebie i nagle okazało się, że ocknął się na podłodze?
2: Może aż do tego stopnia nie, natomiast mój brat regularnie, jak jeszcze mieszkaliśmy razem, mój brat regularnie gdzieś mnie prowokował i oczywiście te bójki wychodziły. Natomiast zauważyłam, że odkąd zaczęłam właśnie trenować karate, to sobie lepiej trochę z nim radziłam, bo to jednak starszy brat, silniejszy, większy i zaczęłam sobie po prostu też w tym radzić, ale też nabrałam takiej pewności siebie, bo w szkole raczej nie byłam osobą pewną siebie, nie byłam taką osobą, która gdzieś w klasie była tą taką tak zwaną gwiazdeczką i zdarzało się, że koledzy w klasie mi dokuczali, a właśnie przez karate udało mi się zdążyć do tego, że nie przejmowałam się tym absolutnie, szłam po prostu po swoje i absolutnie nie zwracam na to uwagi.
4: Kto trenuje ciebie?
2: Mój mąż. Mój mąż jest moim trenerem, Wojciech Paszkowski, i tak naprawdę on jest moim trenerem od 2013 roku. Sporo, tak. I
4: zaraz, to jako dzieci zaczynaliście.
2: Mój mąż troszkę już jako osoba taka bardzo pełnoletnia, ponieważ pomiędzy nami jest 6 lat różnicy i on już wtedy zaczynał, zresztą jak ja przyszłam na treningi, to on już miał niebieski pas, więc to jest już naprawdę dosyć wysoko patrząc po takiej przygodzie karate. Ja zaczęłam troszkę później i od samego początku zwróciłam na niego uwagę, ale on jeszcze wtedy na mnie nie.
4: To kiedy zaiskrzyło?
2: Dużo, dużo później. Z jakieś 5 lat później, w 2016 roku dopiero.
4: Wspólnie prowadzicie klub karate Kyokushin w Białej Podlaskiej. Dlatego, że zaczęliście ćwiczyć, stwierdziliście, że okej, jesteście już na tyle wyćwiczeni, macie taką wiedzę, że jesteście w stanie innych ćwiczyć?
2: Tutaj doszło do tego w ten sposób, że osoba, która wcześniej była naszym trenerem, wyjechała dalej i nasz taki główny egzaminator, Shihan, to jest taki tytuł takiego głównego profesora w sztukach walki, postanowił, że właśnie mój mąż będzie idealnym kandydatem na bycie instruktorem, ponieważ ma wiedzę, potrafi ją przekazać. Wtedy jeszcze aktywnie też startował w różnych zawodach i był w stanie po prostu pokazać, że ta technika nie jest tylko w teorii, ale też w praktyce.
4: Jesteście idealnym małżeństwem?
5: Ciężko powiedzieć, sądzę, że tak.
4: To jest chyba takie dosyć ciekawe, jak żona mężem rzucała matę i mąż żoną.
5: Tak, zdarza się czasami podczas treningów.
4: A u ciebie kiedy ta pasja się zaszczepiła?
5: U mnie to jeszcze w klasie licealnej. Koledzy dali znak, że całkiem niedaleko mnie jest karate. To jeszcze było za jeszcze wcześniejszego instruktora, Mikołaja Omicińskiego. No i tak przyszedłem, zobaczyłem, całkiem fajnie. Całkiem spora grupa była, to była jeszcze bardzo taka łączona, taka bardzo wczesna młodzieżówka razem z dorosłymi. No i troszkę pociągnęły mnie te walki, kumite.
4: Stworzyliście własny klub, to ilu macie podopiecznych?
5: W samej Białej jest około 80 osób, natomiast klub nie tylko mieści się w Białej Podlaskiej, ale również i w Terespolu oraz w Małaszewiczach.
4: I to wszystko pod waszą banderą?
5: Tak, ale natomiast jeżeli chodzi o Terespol i Małaszewicze, to jest inny instruktor prowadzący, który też jest instruktorem tej naszego klubu. Jest to Dawid Pykacz.
4: Co jest takiego ważnego w karate, żeby się chciało chcieć?
2: Na pewno dyscyplina jest bardzo ważna. To, żeby widzieć cel wyżej niż w samych stopniach. I wiadomo, że dla dzieci najważniejsze są te stopnie, żeby zdawać egzaminy i żeby nosić wyższy stopień niż kolega, który stoi obok i żeby stać pierwszym na zbiórce, bo to jest pod względem stopniowym się staje. Kto ma wyższy stopień, ten staje z przodu. Natomiast u starszych jest to przede wszystkim ta zawziętość, że chce się dążyć, że chce się potrafić, żeby potrafić sobie poradzić na ulicy w razie jakiegokolwiek zagrożenia. I to jest przede wszystkim taka zawziętość.
4: Trudno trenuje się własną żonę?
5: Różnie bywa, tak. Troszkę więcej dyskusji jest czasami, ale ogólnie się dogadujemy.
4: Ale nie ma tego, co ty będziesz mi tu mówić, ja się nie muszę ciebie słuchać.
5: Nie, no aż tak to nie.
4: Czyli kto tu bardziej tupie nogą?
5: No chyba ja.
4: Czyli dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina. W którym momencie dochodzi się do takiego czegoś, że stwierdzasz, okej, jestem na tyle sprytna, żeby wziąć udział w zawodach, na przykład ogólnopolskich albo europejskich?
2: W moim przypadku na samym początku to była kwestia trenera, który powiedział, że jesteś gotowa i jedziesz na zawody. Tam nie było dyskusji, czy chcesz pojechać, czy nie, tylko po prostu jedziesz. Więc się wsadzało strój do torby i się jechało i to było tyle. Natomiast to były właśnie takie pierwsze zawody, można powiedzieć podwórkowe i pamiętam, że na swoich pierwszych zawodach wygrałam, miałam drugie miejsce. To były Mistrzostwa Polski i pamiętam, że to były dla mnie bardzo ciężkie psychicznie zawody, bo tą jedną walkę przegrałam, a po pierwszej wygranej miałam takie, że wow, ale super, na pewno dam radę sobie z drugą walką i w tej drugiej walce ta dziewczyna była ode mnie silniejsza i była lepsza. To mnie podłamało psychicznie trochę, natomiast za rok wystartowałam w kolejnych zawodach i już byłam troszkę taka silniejsza, podbudowana bardziej i to z biegiem czasu zaczęło rosnąć tak, że mimo tych przegranych, bo ja bardzo dużo na początku przegrywam, to nie było tak, że ja od razu byłam zwycięzcą, że byłam najlepsza na świecie i myślę, że to jest też takim kluczem do tego, żeby nie obrosnąć w laurach, bo to jest bardzo później trudne, jeżeli cały czas ktoś wygrywa i nagle się spotka z przegraną i to jest takie uderzenie po prostu w głowę, że coś jest nie tak. A jeżeli ktoś przegrywał i zaczął zauważać swoje progresy i to, że zaczęło się być lepszym i właśnie dzięki temu zauważyłam, że moja technika jest lepsza, że te kopnięcia, uderzenia przynoszą na pewno jakieś wrażenie na osobach, z którymi trenuję, a trenowałam na początku z mężczyznami starszymi ode mnie, więc naprawdę było to dużo fajniej zauważyć, niż jakbym trenowała z kimś w swoim wieku, że zauważam, że to wow, no to jak na chłopaku o 4-5 lat ode mnie starszym robi to wrażenie, no to wiadomo, że mogę jechać na zawody jakiejś wyższej rangi. I tak później pojechałam właśnie na Mistrzostwa Anglii. Wtedy też trenowałam w Anglii, ponieważ się przeprowadziliśmy z rodzicami tam do Anglii i tam trenowałam. Mimo wszystko nadal podpisywałam wszystkie swoje osiągi pod ten klub, który tutaj jest tutaj w Białej, ponieważ cały czas byłam na łączach wtedy jeszcze z moim chłopakiem, nie mężem, i cały czas on mi rozpisywał plany treningowe, więc mogę powiedzieć, że dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu, że miałam tam miejsce do ćwiczenia, ale też byłam cały czas w kontakcie z nim, mogę powiedzieć, że osiągnąłam gdzieś te mistrzostwa wyższej rangi.
4: Czy przy pierwszym zwycięstwie w randze ogólnopolskiej, co było takie wow, Boże, ja to wygrałam?
2: Tak, na pewno było bardzo duże zdziwienie, że jakie w ogóle, jakim cudem ja dałam radę. Ja jestem astmatyczką. To była też taka terapia dla mnie na kwestii właśnie sportu, że jestem w stanie, pomimo swoich słabości, bo astma jest jakąś tam słabością, jestem w stanie wygrać. I że dałam radę, to była, pamiętam wtedy, runda trwała 2 minuty, a ja nie walczyłam jednej rundy, bo dziewczyna była równie dobra jak ja. I pamiętam, że wtedy walczyłyśmy 3 rundy, więc 3 rundy cały czas ciągłego napierania, ciągłej walki przez te 2 minuty non-stop. To było naprawdę bardzo duże wyzwanie i myślę, że tak, że to było bardzo duże zdziwienie, że dałam radę.
4: To jeśli trener mówi, że trzeba jechać na mistrzostwa, to co, trenerowi się nie odmawia?
5: Tak, warto się posłuchać, ponieważ jeżeli trener widzi, że idzie wszystko w dobrą stronę, a spróbujemy, to możemy naprawdę się miło zaskoczyć.
4: No i teraz pytanie, czy boisz się trenera w końcu, czy nie? Czy po prostu nie potrafisz jemu odmówić?
2: Aktualnie jest to raczej moja decyzja i tego, że ja widzę możliwość. Wcześniej to była raczej decyzja trenera i tego, że on powiedział, a że ja powiedziałam okej, no to chyba była kwestia strachu przed trenerem, że jak powiem, że nie, no to kiedyś się może ta więcej szansa nie powtórzyć, prawda? Bo jeżeli raz odmówię, no to kolejny raz mogę nie dostać powołania.
4: Można powiedzieć, że dzięki twoim sukcesom rośnie też ranga waszego klubu.
2: Można tak powiedzieć, chociaż nie tylko ja tutaj zdobywam wysokie mistrzostwa. Mamy dużo utalentowanych zawodników i zawodniczek, gdzie naprawdę jeździmy na wysokiej rangi zawody i oni też zdobywają bardzo wysokie osiągnięcia.
4: Jak to jest z kontuzjami? Bolą czasami?
5: Bywają kontuzje, ale przeważnie w większości przypadków, jeżeli człowiek jest aktywny i dba o siebie, to automatycznie też szybciej się regeneruje.
4: Ważna jest elastyczność, sprawność?
5: Tak, bardzo jest ważna elastyczność i sprawność, dlatego też nie mniejszym na treningu się rozciągamy, tak żeby móc też jej wysoko kopać, tak żeby każdy zawodnik mógł, że tak powiem, znaleźć swojego konika.
4: A jaką macie radę dla początkujących karateków?
5: Czasami trzeba zacisnąć po prostu zęby i wziąć się za siebie.
4: Jesteś tego samego zdania?
2: Tak, jestem tego samego zdania i nawet jeżeli czasami rodzic powie dziecku, że no nie, chce mi się ciebie dzisiaj wieść na trening, odpuśćmy sobie dzisiaj, to wtedy ważne jest, żeby dziecko powiedziało, że nie, mamo, ja mam zajęcia i idę na te zajęcia.
4: Bywa, że dzieciaki po pierwszych, drugich zajęciach rezygnują?
2: Rzadko. Raczej zdarza nam się to, że dzieci wychodzą z treningu i podchodzą do mamy i mówią: mamo, wow, ale super, chodźmy kolejny raz, mamo, wow, wow. Więc to są bardziej takie reakcje.
4: To jakie grupy wiekowe prowadzicie?
5: Mamy tak, od grupy najmłodszej, czyli do 6 roku życia, to tak zwane aż takie przedszkolaczki. No, dzieci tutaj idzie takie, przechodzą taki tryb, co często też adaptacyjny do nowej grupy, żeby się zaadaptować. Później, jeżeli gdzieś tam nam troszkę podrosną, no to idą do grupy w przedziale od 7 do 9 roku życia. Następnie później już tam się droga rozwarstwia. Na jedną stronę to jeżeli przychodzi wiek już tych 10-12 lat grupa, jeżeli we wczesnym wieku zdobędą wyższy stopień i dobrze sobie radzą technicznie, to idą do tak zwanej grupy młodszej, zaawansowanej, gdzie tam już są takie osoby też młodsze jak oni, ale już które, że tak powiem, no już dłużej trenują, co przeważnie już niebieskie pasy, a później natomiast wszyscy razem się łączą do jednej grupy młodzież i dorośli.
4: Z tego co pamiętam, to tutaj w Białej organizowane były takie zawody w randze ogólnopolskiej. Czy wy też bierzecie udział w organizacji takich zawodów?
2: Zdarzyło nam się 3 razy organizować zawody. Raz to były Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, które odbyły się w Białej Podlaskiej w 2023 roku. Kolejne zawody to był Puchar Województwa Lubelskiego, który był też w 2013 roku, natomiast on odbył się w Terespolu. I 3 zawody to były zawody takie nasze klubowe, gdzie startowały dzieci od nas z klubu. To były Andrzejkowy turniej karate. I wtedy właśnie organizowaliśmy, to był 3. raz, jak organizowaliśmy zawody i wtedy to były zawody skierowane do członków naszego klubu, gdzie startowały właśnie też takie najmłodsze dzieci, też przedszkolaki od 4 roku życia.
4: Czy wy jako klub spotykacie się z innymi klubami z Polski, żeby razem wspólnie ćwiczyć, czy raczej do takich sytuacji nie dochodzi?
5: Jak najbardziej dochodzi do takich sytuacji. Przeważnie to nazywamy seminariami, gdzie się zjeżdżamy. Oczywiście to są przeważnie kluby z naszej organizacji i jak najbardziej z nimi trenujemy.
4: Jeździcie w Polskę?
5: Tak, jeździmy w Polskę jak najbardziej. W większości przypadków takie seminaria odbywają się w Ciechanowcu.
4: Dlaczego warto karate uprawiać?
2: Karate warto uprawiać, ponieważ buduje naszą pewność siebie, buduje tą dyscyplinę i to, że chcemy więcej dać od siebie, a nie tylko oczekiwać, że coś dostaniemy, bo tutaj musimy włożyć przede wszystkim siebie. Nie ma co liczyć na talent, sami musimy ten talent w sobie odnaleźć.
5: Jak najbardziej wyrabia charakter w człowieku, dyscyplinę. No i to taką przede wszystkim twardość, bo ponieważ karate kyokushin jest uważane za jeden z najbardziej takich twardych stylów karate, gdzie no trzeba zacisnąć, tak jak wcześniej powiedziałem, te zęby. Te walki są no mocne. W większości przypadków oczywiście na początku mamy coś takiego właśnie jak całe osprzętowienie, czyli takiej całą zbroj, tak powiem, zakuwamy takiego adepta karate, a wraz z biegiem czasu, jak przychodzi mu troszkę tych lat, no część ochraniaczy jest po prostu zdejmowana i osoba jest, że tak powiem, coraz bardziej twardsza i zawzięta sobie.
4: Czyli jednak ważne jest, żeby się obić trochę, żeby to ciało przyzwyczaić do pewnych ciosów zadawanych przez przeciwnika.
5: Jak najbardziej. To tak, że powiem, układ nerwowy no, musi się przyzwyczaić do tego bólu. Dlatego też na treningach często powtarzamy po prostu na sobie techniki tak, żeby mięśnie nauczyły się po prostu odpowiednio napinać i się rozluźniać w odpowiednim momencie.
4: Na szczęście to nie jest tak jak w boksie, że łuki brwiowe naruszone i buzia opuchnięta.
5: No właśnie rzadko kiedy bywa tak, że coś jest ścięte. W większości przypadków, jeżeli coś się dzieje, to są przeważnie gdzieś tam pobijane bardziej może piszczele, jak ktoś już tam próbuje sobie walczyć, że tak powiem, w takich lżejszych ochraniaczach na nogi, ponieważ są takie typowo takie twarde, mocne ochraniacze, to można, że tak powiem, dla początkujących osób. Natomiast dla osób, które chcą startować w zawodach, no są już takie bardziej piankowe, więc tam już trzeba patrzeć, gdzie się kopie, czasami można kopnąć gdzieś tam w nieodpowiednie miejsce, no i niestety troszkę gdzieś tam się pobijać.
4: Czy wy jako instruktorzy bardzo często namawiacie swoich podopiecznych, żeby brali udział w zawodach, bo już dostrzegacie, że są właśnie gotowi?
2: Tak, jak najbardziej i jest to bardzo częste i myślę, że tutaj kwestia namawiania ma znaczenie. Pokazania temu dziecku, że może osiągnąć więcej niż samo myśli, bo dzieci i rodzice też zresztą bardzo często zdarza się, że pytają, a czy to dziecko jest w ogóle gotowe, czy on sobie poradzi i my wtedy mówimy, że na treningach sobie radzi naprawdę bardzo dobrze i jeżeli wysyłamy jakieś dziecko na turniej, to znaczy, że my naprawdę widzimy ten potencjał i widzimy to, że to dziecko może dać sobie radę. Takim fajnym przykładem jest dziewczynka od nas z klubu, która ma jeszcze 5 lat, Alicja Sosnowska, która pojechała na swoje pierwsze zawody. Właśnie pierwsze zawody to były te u nas, te takie andrzejkowe, a później zaczęliśmy ją zabierać też na zawody zewnętrzne i w tym momencie dziewczynka wyrywa pierwsze miejsce w grapplingu. To jest taka forma walki dla dzieci młodszych, gdzie jeszcze właśnie nie używa się pięści, a bardziej się przewraca. Coś podobnego może do judo, jiu-jitsu, tylko bez żadnych dźwigni i bez rzutów dla takich maluszków. I ona właśnie wyrywa teraz pierwsze miejsce i możemy podać to jako przykład, że naprawdę widzimy potencjał w dzieciakach, nawet tych najmłodszych.
4: Czy wy tylko prowadzicie karate, czy też inne sztuki walki?
5: Mamy jeszcze jiu-jitsu, tylko to jest bardziej forma ta tradycyjna, nie brazylijskiego. Ją często bardziej przekładamy w formę dla tych młodszych osób, jak i też samoobrony. Dla młodszych osób z tego powodu, że dzieci dużo mniej, tak powiem, chętnie znoszą takie ciosy, kopnięcia. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no one są zapakowane w taką zbroję, czyli są całe, że tak powiem, w tych ochraniaczach. To też mi się podoba, ale jednak kładziemy, że tak powiem, na ten ogólny rozwój, więc też dokładamy po prostu takie obalenia osób, takie niskie typowo i przytrzymanie przy podłodze tam bez duszeń, bez dźwigni, więc dzieci też fajnie się przy tym rozwijają, bo to dla nich bardziej to wygląda jak zabawa niż jak sport.
4: Jak długo jesteście tutaj obecni w Białej Podlaskiej?
2: Jesteśmy od 2013 roku w Białej Podlaskiej. My prowadzimy, właściwie Wojtek zaczął pierwszy prowadzić klub od 2013 roku i od tego roku istniejemy.
4: Jakieś plany macie na przyszłość jako klub?
5: Tak, jak najbardziej. Dalej szkolić zawodników. Bardzo byśmy chcieli też wyszkolić kolejnych instruktorów. No i taką, tak powiem, małą ekspansję przeprowadzić, kolejne sekcje tworząc, no i po prostu propagując karate kyokushin.
4: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy trzeba jakieś warunki spełniać, żeby zacząć ćwiczyć karate?
2: Tak naprawdę, jeżeli osoba jest niepełnoletnia, jedyne czego potrzebuje, to jest zgoda rodzica, długie dresy, żeby sobie nie zedrzeć kolan w razie, gdyby się przejechało po macie, koszulka, której nie będzie szkoda w razie, gdyby się porwała i dobre chęci. To jest najważniejsze, żeby mieć ze sobą, bo tak jak powiedziałam, karate kyokushin jest naprawdę wartościową sztuką walki. Dzięki niej uczymy się też samoobrony. Myślę, że kobiety, dziewczyny to jest coś, co powinny przynajmniej spróbować, żeby potrafić się ewentualnie obronić. Mam nadzieję, że nigdy, ale gdyby przyszła potrzeba, no to wiemy, w jaki sposób zadziałać.
4: I nie musi być taka osoba od razu sprawna fizycznie, bo wy ten sprawny sprawność fizyczną wyrobicie w tych osobach?
5: Jak najbardziej tak. Wyrabiamy tą sprawność fizyczną w osobach, nawet tych mniej sprawnych. Dlatego przede wszystkim na początku kładziemy nacisk na taki ogólny rozwój osób. Dlatego też mamy duże podziały na tę grupę, tak żeby można było rozdysponować osoby, te, które już się odnajdują i gdzieś tam je szybciej, że tak powiem, przerzucić do tych starszych grup, gdzie tam troszkę są większe wyzwania, a jeżeli trzeba, to gdzieś tam przytrzymujemy osobę w młodszej grupie, żeby wyrobiła te w sobie podstawy.
4: Ile już macie takich osób, które kwalifikują się do zawodów?
5: To taka, tak powiem, liczba ciągle się zmieniająca, bo coraz osoby kolejne przychodzą i czasami wychodzą takie perełki, które przychodzą na pierwsze zajęcia i już naprawdę widać, że sobie dobrze radzą, są naprawdę silne, zwłaszcza tam gdzieś tam w kwestiach parterowych. Te dzieci sobie dobrze radzą, te, które są najbardziej, tak powiem, takie ruchliwe, czyli rodzic często ma z nimi duże problemy, bo to dziecko dużo się rusza, no ale jakby nie patrzeć, no te całe ciało jest naprawdę bardzo sprawne, więc szybko kładzie przeciwników, jest bardzo sprytne, ale takich stałych zawodników byśmy powiedzieli, że jest około tak między 40-50, w zależności na jakie zawody chcemy jechać.
2: Szykujemy się właśnie do zawodów Resovia Cup, które się odbędą w Rzeszowie, a następnie szykujemy się na Mistrzostwa Europy do Hagi.
4: To ja już życzę sukcesów. Karate Kyokushin Biała Podlaska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Instytut Budokai Karate Kyokushin Biała Podlaska. My również dziękujemy bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
1: Weronika od lat trenuje w stylu full contact. Jej trenerem jest jej mąż. Startowała między innymi w Pucharze Europy IKO, gdzie stanęła na podium, oraz w mocno obsadzonych zawodach w Wielkiej Brytanii. Oprócz pasji karate, zawodniczka jest również trenerką psów i behawiorystką. Angażuje aż 90% mięśni ciała, co sprawia, że jest efektywnym sposobem na poprawę kondycji i zdrowia bez nadmiernego obciążania organizmu. Mowa o Nordic Walking, czyli formie aktywności fizycznej, która coraz chętniej jest uprawiana w Białej Podlaskiej oraz w powiecie. A to za sprawą Krzysztofa Piecha, propagatora tej dyscypliny i jednocześnie wykładowcy w Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
6: Dr Krzysztof Piech, kierownik Zakładu Rekreacji i Turystyki filii AWF w Białej Podlaskiej.
4: Jeden z głównych organizatorów bardzo często takich spotkań z Nordic Walking.
6: No, może w tej chwili to już nie, bo już są inne osoby, które bardzo dobrze funkcjonują właśnie promując Nordic Walking, natomiast rzeczywiście z Nordic Walkingiem zetknąłem się bardzo dawno, bo jeszcze przed 2000 rokiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach dla nauczycieli wychowania fizycznego, tamten Nordic Walking się przewijał. Między innymi w Väljumäki w Finlandii, ten kraj jest uważany za twórcę tego systemu właśnie Nordic Walking, to tam po raz pierwszy miałem okazję chodzić tak profesjonalnie z kijkami i było to dla mnie takie dosyć duże zaskoczenie, ponieważ u nas Nordic Walking praktycznie był wtedy taką formą aktywności nieznaną albo bardzo mało znaną, natomiast tam okazało się, że jest prawdziwy instruktor, który prowadzi grupę, który przedstawia metodykę nauczania maszerowania z kijkami, że są oznakowane ścieżki specjalnie pod kątem Nordic Walkingu, że w niektórych miejscach są polany, a na tych polanach są tablice, można wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Okazało się, że jest specjalna technika maszerowania pod górę, że jak schodzimy z góry, to też jest już technika opracowana. I później, w momencie, kiedy już można było się w Polsce szkolić, zacząłem też uczestniczyć w różnego rodzaju kursach z Nordic Walkingu, a takim kluczowym momentem rozwoju Nordic Walkingu w Polsce było powołanie Polskiej Federacji Nordic Walking i to jest ogromna zasługa pana Gierda Bojke, który stworzył taką strukturę, gdzie wyszkolono wielu instruktorów, współpracował również bardzo szeroko na arenie międzynarodowej, a więc mogliśmy się szkolić także u zagranicznych instruktorów, a także Nordic Walking został wprowadzony w tą sferę sportu. Zaczęto organizować zawody Nordic Walking i Polska tutaj była pierwszym krajem. Zaczęły odbywać się takie zawody jak właśnie Mistrzostwa Polski, jak Puchar Polski i to bardzo wchłonęło ludzi. Początkowo Nordic Walking był taką formą aktywności, która skupiała głównie kobiety, ale w tej chwili, jeżeli popatrzymy się na statystyki z różnego rodzaju zawodów, okazuje się, że wielu mężczyzn również startuje. Początkowo Nordic Walking był taką formą aktywności, która skupiała ludzi w wieku, można powiedzieć, takim przedemerytalnym albo emerytalnym, czyli takie osoby starsze. Natomiast teraz coraz częściej już i młodsi ludzie zaczynają w tej aktywności uczestniczyć. Co jest tutaj ciekawe właśnie, że dużo się mówi o tym, że młode pokolenie jest nieaktywne ruchowo, że dzieci stronią od od ruchu, jest spora niechęć do uczestnictwa także w lekcjach wychowania fizycznego i na przykładzie Nordic Walkingu możemy zauważyć, że bardzo często właśnie te maszerujące babcie czy dziadkowie starają się przekazywać ten nawyk aktywności ruchowej w postaci Nordic Walkingu swoim wnukom i temu młodszemu pokoleniu, bo bardzo często widzimy, że w tych zawodach Nordic Walking czy w rajdach uczestniczą całe wielopokoleniowe rodziny, a więc no, jest to taka forma, którą jak najbardziej trzeba promować, prawda, zwracając uwagę na to, że to często dziadkowie stają się tymi nauczycielami wychowania fizycznego dla swoich wnuków i to, tak jak mówię, jest bardzo mocno widoczne. Ja mogę podać przykład takiego miejsca w Polsce, gdzie w przeciągu bodajże roku czasu bardzo szeroko Nordic Walking się rozwinął. Mówię tutaj o Bielsku Podlaskim, gdzie no, pojawiła się taka osoba, która zaczęła na taką szerszą skalę promować w swojej miejscowości Nordic Walking, a nawet organizują różnego rodzaju wyjazdy do pobliskich miejscowości i tam też jest ten właśnie Nordic Walking bardzo mocno promowany. U nas w Białej Podlaskiej to jest ogromna zasługa TKKF-u Krzna. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, pani Marta Manciuk prowadzi właśnie takie zajęcia i bywa, że jest nawet kilkadziesiąt osób. Niektóre osoby mają takie aspiracje sportowe, a więc startują w tych właśnie zawodach, czasami z sukcesami, a niektóre po prostu przychodzą po to, żeby sobie maszerować dla własnego dobrego samopoczucia, dla zdrowia, po to, żeby spotykać się z innymi osobami, żeby troszeczkę porozmawiać. Także w Białej Podlaskiej tutaj trzeba przyznać, że też jest taka dosyć silna grupa i ogromne zasługi to są właśnie taka KFU Krzna.
4: No właśnie o to miałem zapytać, bo niegdyś Nordic Walking, po raz pierwszy, kiedy zderzyliśmy się z Nordic Walkingiem i widzieliśmy tę osobę, która porusza się z kijkami, to myśleliśmy sobie, zgubił gdzieś narty. Jeżeli chodzi o popularność, czy ta popularność Nordic Walking również wkracza do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, czy tutaj też takie zajęcia są prowadzone? Macie takie dane?
6: Prowadzone są tego typu zajęcia również w szkołach i są w Polsce różnego rodzaju zarówno organizacje, które promują Nordic Walking w szkołach. Między innymi była taka akcja prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, która się nazywała Kijki zamiast telefonu. A więc instruktorzy Nordic Walkingu w szkołach prowadzili takie zajęcia dla uczniów. Nawet tutaj u nas w Białej Podlaskiej to bywały takie przypadki, kiedy na przykład jeden z rodziców, który fascynował się Nordic Walkingiem, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach Nordic Walkingu, chodził do szkoły i tam w szkole takowe zajęcia prowadził. Nauczyciele wychowania fizycznego, myślę, że w wielu szkołach w tej chwili już są kijki i tego typu zajęcia są prowadzone. Natomiast sądzę, że jeszcze w polskiej szkole i w obrębie wychowania fizycznego Nordic Walking nie ma należnego miejsca, że tutaj jeszcze jest duże pole do działania, na przykład w obrębie Akademii Wychowania Fizycznego, aby na stałe wprowadzić taki przedmiot do programu studiów, po to, żeby nauczyciele wychowania fizycznego, kończąc studia, byli do tego odpowiednio przygotowani, bo bardzo często tak jest, że z tej części związanej z promocją aktywności ruchowej, w tym Nordic Walkingu, to powiem tak w cudzysłowie, że nauczyciele wychowania fizycznego są wyautowywani, a to miejsce zajmują tak zwani pasjonaci, prawda? Więc tacy ludzie, którzy mają zupełnie inne wykształcenie, ale na pewnym etapie swojego życia zafascynowali się aktywnością ruchową, Nordic Walkingiem. Oni później robią sobie różnego rodzaju uprawnienia, czy w Polskiej Federacji Nordic Walking, czy w jakichś innych organizacjach. No i po prostu skupiają wokół siebie najpierw przyjaciół, znajomych, prawda? Potem te grupy się rozszerzają. No i na takiej zasadzie to zaczyna funkcjonować, ale myślę, że tutaj powinna być większa rola jeszcze Akademii Wychowania Fizycznego i nauczycieli wychowania fizycznego, gdyż oni z racji studiów są odpowiednio przygotowani do tego, żeby takie formy aktywności promować.
4: TKKF Krzna mocno propaguje ten Nordic Walking. Czy można powiedzieć, że u nas bardzo dynamicznie ta popularyzacja Nordic Walkingu się rozwija?
6: Myślę, że tak. Nordic Walking jest popularną tutaj formą aktywności, a także popularnym sportem.
4: Mówię o Białej Podlaskiej.
6: Świadczy o tym to, iż w plebiscytach kilkakrotnie zawodnicy z Nordic Walking znajdowali się tam w pierwszej piątce, z tego co pamiętam, a więc to pokazuje, że jest już taka grupa w obrębie właśnie tej aktywności, która potrafi docenić sukcesy swoich kolegów, prawda, czy koleżanek i oni są popularnością już nawet tak jak piłka nożna, czy inne dyscypliny, bo bodajże dwu czy trzykrotnie były takie plebiscyty, gdzie oni tam się w tych czołówkach znajdowali, a z tego co wiem, to wielu zawodników odnosi sukcesy, chociażby Piotr Wetoszka na przykład, czy Waldek Chryciuk, czy inne osoby odnoszą sukcesy czy w Pucharze Polskim, czy w różnego rodzaju zawodach, czy w Mistrzostwach Europy, bo takowe też się odbywają. A więc tutaj dzięki TKKF-owi Krzna widać, że w Białej Podlaskiej dużo ludzi z tej formy aktywności korzysta i tutaj no, są specjaliści, którzy właśnie zawsze pomogą po dobrym opanowaniu techniki i potrafią stworzyć taką atmosferę w tej grupie, że tam ludzi przybywa.
4: I ten Nordic Walking jest widoczny bardzo często podczas organizowanych w mieście pikników biegowych, bo oprócz biegania zawsze gdzieś ten Nordic Walking znajduje swoje miejsce.
6: No tak, to taką drugą organizacją, która bardzo tak pozytywnie wpływa na aktywność mieszkańców Białej Podlaskiej, no jest Klub Biała Biega. I w zasadzie w większości imprez, które są organizowane przez Klub Biała Biega, tak jak chociażby właśnie ten piknik biegowy, czy bieg lotników z Podlasia, czy na przykład bieg noworoczny, tam również jako jeden z elementów jest Nordic Walking.
4: To może teraz porozmawiajmy o tym, jak taki Nordic Walking wpływa na naszą sprawność fizyczną, jakie to mięśnie pracują, bo to mnie bardzo interesuje.
6: No tak, no to o walorach zdrowotnych, w ogóle aktywności ruchowej, no to w zasadzie już tam wszystko powiedziano i każdy, kto tam zaczyna uprawiać tą aktywność ruchową, doskonale o tym wie, prawda? Więc Nordic Walking wpływa na wszystkie układy nasze, na układ mięśniowy, na układ kostny, układ oddechowy, na układ krwionośny i to my doskonale o tym wiemy. Również wiemy o tym, że Nordic Walking jest taką formą, która bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. My się spotykamy, rozmawiamy, wystarczy przyjść na te zajęcia właśnie taka KFU Krzna. Tam po prostu ludzie przychodzą po to, żeby mieć ze sobą kontakt, żeby ze sobą rozmawiać i to im się podoba. Natomiast to, o czym mówiłem, jest taką rzeczą jeszcze mało docenianą, więc te osoby, które maszerują, one są doskonałym przykładem dla innych do tego, aby również włączać się do takiej aktywności. I tak jak mówiłem, że bardzo często jest już wiele takich przykładów, kiedy dziadkowie czy aktywni rodzice wpływają na to młodsze pokolenie, bo jeżeli jest taka babcia, która bierze udział w jakichś rajdach Nordic Walking czy w jakichś zawodach Nordic Walking i ona przyjeżdża z tych zawodów z medalem, tam każdy, kto bierze udział, otrzymuje taki medal, no to co ona najpierw robi? No chwali się swoim wnukom. Ona marzy o tym, żeby również wnuki w taki sposób spędzały swój czas wolny. Ja to robię takie dosyć szerokie badania teraz dotyczące tradycyjnych zabaw i gier w tej chwili w województwie podlaskim i tam zadaję dwa takie dodatkowe pytania takim najstarszym mieszkańcom tych terenów. Jedno dotyczy opinii na temat lekcji wychowania fizycznego wtedy, kiedy te osoby były w szkole podstawowej czy w szkole średniej, a drugie dotyczy opinii na temat aktywności ruchowej ich wnuków. I trzeba przyznać, że dziadkowie nie podchodzą tak bezkrytycznie do tego, co w tej chwili dzieje się z tym młodym pokoleniem. Bardzo często jest tak, że dziadkowie podkreślają, że tak, no moje wnuki to mają aktywne dwa kciuki na przykład. Albo, że tak, no moje wnuki to każdy ma swój pokój, ale jak chcą ze sobą porozmawiać, to nie idą do siebie, no tylko tam się łączą jakoś tam powiedzmy przez Skype'a czy jakoś inaczej. No babcia mówi, że bardzo się cieszyła, że przyjechały wnuki, ale wnuki zaraz się połączyły z Warszawą, bo z Warszawy przyjechały. No i tyle babcia widziała. Jedna z babci bardzo ciekawie tak opowiadała, że widząc to, że tam powiedzmy wnuczek już troszeczkę tam jest na takim etapie między nadwagą a otyłością, że tak trochę stroni od ruchu, a mieszka na sąsiednim osiedlu, tak jak dzieci podrzucają tego wnuczka do babci, żeby babcia się nim opiekowała, no to jak babcia odprowadza na to drugie osiedle, tam gdzie ten wnuczek mieszka, to tak go zagaduje, żeby się nie zorientował, że idą dłuższą drogą. Czyli to jest właśnie coś takiego, żeby brać pod uwagę w strategiach promocji aktywności ruchowej, żeby włączyć ten element dziadków do promowania aktywności ruchowej tego właśnie młodszego pokolenia. Tutaj myślę, że tak jak powiedziałem, że oni nie podchodzą bezkrytycznie, widzą powiedzmy te wszystkie negatywne aspekty tego życia ich wnuków, jak porównują ze swoim dzieciństwem, to bardzo często mówią, że to nie ma co porównywać. Że wtedy w ich dzieciństwie wszyscy byli aktywni. Wszyscy spędzali czas na podwórkach. Ulubionym miejscem w miastach to był trzepak. Lekcja wychowania fizycznego była najbardziej ulubionym przedmiotem. W tej chwili no, to troszeczkę się zmienia i w tych strategiach promocji aktywności ruchowej powinno się uwzględnić rodzinę, powinno się uwzględnić aktywnych ruchowo dziadków, bo oni mają dosyć duże przełożenie na to młodsze pokolenie. Zresztą, jak popatrzymy sobie na różne sposoby promowania aktywności ruchowej, no to jeżeli chodzi o osoby starsze, one przyniosły całkiem niezłe rezultaty. No bo kiedyś, na przykład w moim dzieciństwie, to było aktywne młode pokolenie. To my biegaliśmy po podwórkach, my się bawiliśmy, natomiast nasi rodzice, no to czasami tam jak była działka, to coś pracowali na działce, to były raczej takie aktywności użyteczne, zbieranie grzybów na przykład. Natomiast Tam to było chyba sporadiczne, że ktoś biegał na przykład, albo ktoś uprawiał jakieś inne formy aktywności ruchowej. No i minęło tam 50 lat, a może troszkę więcej i w zasadzie jest odwrotnie. To właśnie te programy, które były skierowane pod kątem tych osób starszych, chociażby na przykład uniwersytety trzeciego wieku, chociażby właśnie wprowadzanie różnego rodzaju tych zajęć ruchowych, one przyniosły całkiem dobry rezultat. I my teraz, jak tak popatrzymy sobie tam gdzieś w parkach czy na naszych ulicach, to widzimy bardzo dużo osób w takim wieku 60+, które się ruszają. To trzeba byłoby przenieść i wykorzystać do tego, żeby aktywizować ruchowo to młode pokolenie.
4: To jeszcze odnośnie Nordic Walking, powinienem zadać tak to pytanie. Po co te kijki? Przecież mogę maszerować bez kijków.
6: No tak. Kiedyś było na takiej zasadzie, ja może tak odpowiem, że jak już troszeczkę ktoś był taki starszy, jak gdzieś wychodził, to przeważnie używał jednej laski. No i to się kojarzyło nam z osobą niepełnosprawną. Natomiast myślę, że to bardzo dobrze oddziaływuje na psychikę tych ludzi takich troszeczkę starszych, ponieważ jak już mamy dwa kijki, to Nordic Walking jest uważany już w tej chwili za taką sportową aktywność. A więc jak wychodzę, no to ci, którzy się przyglądają, no to widzą, że jest to osoba jeszcze sprawna, to jest to osoba, która uprawia sport. I no wiadomo, że przy odpowiedniej technice, no to nawet ponad 90% mięśni jest zaangażowanych. Zaznaczam, że przy odpowiedniej technice, dlatego właśnie dobrze korzystać z jakiejś porady instruktora, żeby nas wprowadził. Natomiast ja chcę od razu podkreślić, że niezależnie od tego, czy mamy dobrą technikę, czy mamy gorszą technikę, najważniejszy jest ruch. Nawet czasami żartuję, jak mnie się pytają, że jak to tam z tymi kijkami trzeba maszerować, to mówię, że pod pachę można wziąć te kijki, po prostu iść. Tylko najważniejsze to jest to, żeby po prostu chodzić z uśmiechem na twarzy, żeby otoczenie, żeby inni widzieli, że nam to rzeczywiście sprawia przyjemność, no bo w tej chwili w ten sposób dobrze oddziaływujemy na otoczenie i w ten sposób możemy ludzi zachęcać do aktywności ruchowej. Ja mam nadzieję, że między innymi dzięki właśnie Nordic Walkingowi, dzięki tej pasji ludzi w wieku średnim i tych osób starszych, uda się też zaktywizować to młodsze pokolenie.
4: Ruch to zdrowie i tego się trzymajmy. Dziękuję za rozmowę.
6: Ja dziękuję również.
1: Uprawianie Nordic Walking odciąża stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup, a jednocześnie wzmacnia mięśnie ramion, pleców i brzucha. Zwiększa też spalanie kalorii nawet o 67% w porównaniu do zwykłego spaceru, a także poprawia wydolność tlenową. I nie tylko. Dlatego po kijki sięga coraz więcej Bielczan. Jest w posiadaniu kolekcji winyli liczącej ponad 5000 egzemplarzy oraz 2000 płyt CD. Mariusz Kuc ze Sławacinka Starego kolekcjonuje muzykę od 16 roku życia. Z pasjonatem rozmawiał Arek Michlewicz.
7: Czy słuchałem wszystkich płyt, no to ja wybieram takie płyty, te płyty z muzyką klasyczną na przykład. Ja traktuję to jak pójście do filharmonii, bo mam wiele nagrań i w ogóle ta muzyka jest taka, że ja tej płyty posłucham raz, być może potem za kolejne 10 lat drugi raz i nie uważam, żeby było w tym coś nie tak, bo do filharmonii przecież też nie chodzimy codziennie. Więc to i tak super szczęście móc sobie w domu zrobić prezent w postaci 45 czy więcej minut z muzyką, kiedy poświęcam się wyłącznie temu, kładę na talerz gramofonowy płytę, która jest dla mnie nieznana, to znaczy być może kiedyś tej muzyki słuchałem z płyty winylowej, może w radiu ją słyszałem, może fragment gdzieś tam, a może to jest po prostu muzyka jednego z ulubionych artystów, której nigdy nie słyszałem. I wtedy właśnie czuję się, jakbym szedł na taki koncert artysty do filharmonii. Co więcej, moi ulubieni artyści, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to są artyści z lat 40., 50., rzadko 60., potem już długo, długo, długo nic. Współczesnej muzyki klasycznej w ogóle nie zbieram, bo ona do mnie po prostu nie trafia. Te nowe wykonania są dla mnie zbyt techniczne. Nie przekonują mnie totalnie. Ja wiem, że w tych starych wydaniach, starych interpretacjach, już nazwijmy to po imieniu, one były trochę inne. Tam było mniej przywiązania do techniki, były bardziej wirtuozerskie, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale tam wyłapuje się czasami pewnego rodzaju błędy. Oczywiście nie jestem w stanie tego wszystkiego wyłapać, bo tak jak wspomniałem, nie czytam nut, nie znam zapisów nutowych. Natomiast jeżeli słucham tego samego dzieła, załóżmy, że jest to koncert fortepianowy Brahmsa, no to słuchałem go dziesiątki razy, jak nie setki, w różnych wykonaniach. Mam pewnie z 15 wydań różnych tej płyty z różnymi artystami. No i mniej więcej wiem, jak ta muzyka brzmi. I czasami zdarza się, że słyszę, że ktoś się potknął gdzieś tam, ale to nie przeszkadza, bo w tej muzyce chodzi o coś innego. Te dawne nagrania, te dawne wykonania i interpretacje, one mają coś, czego brakuje współczesnym wykonaniom, moim zdaniem. To jest taka dusza artysty, to jest coś, co sprawia, że tej muzyki słucha się z przyjemnością. pamięcią, przynajmniej ja tak mam. I jeżeli na skrzypcach gra Joanna Marz, załóżmy, czy Gioconda De Vito, ktokolwiek, no, z tych takich dawnych mistrzów, Józef Hasyt, Polak, zupełnie nieznany, a o którym kiedyś powiedziano, że Heifetz rodzi się raz na 100 lat, Hasyt raz na 200, to dużo mówi, a przecież Heifetz jest uważany za jednego z największych skrzypków wszechczasów, więc wspomniany Hasyt nagrał 25 minut muzyki w swoim krótkim życiu niestety, ale jak się tych wykonań słucha, no to po prostu trudno się oprzeć wrażeniu, że ma się do czynienia z absolutem, że dotyka się czegoś w rodzaju boskości, czegoś nieuchwytnego. Te nagrania często właśnie one nie są czyste pod względem interpretacyjnym, a czasami są. Ja nawet nie jestem w stanie zawsze tego rozpoznać, ale one dają mi poczucie, że właśnie dotykam tego absolutu i takie 25 minut z tą muzyką Józefa Hasyda sprawia, że totalnie odrywam się od rzeczywistości. Nie wiem, do czego to można porównać, do jakiejś medytacji, to są jakieś przeżycia transcendentalne, jakieś metafizyczne. To jest po prostu tak, że świadomość ucieka zupełnie gdzie indziej i tej muzyki słucham i obcuję z tą muzyką i to jest właśnie dla mnie taki koncert, na który się wybieram raz na jakiś czas. Mogę codziennie, nie zawsze mam na to czas, ale nawet jeżeli robię sobie taką przerwę na muzykę w ciągu dnia, czy wieczorem sobie takiej muzyki posłucham w ten sposób, że nie robię nic innego, a słucham, to właśnie czasami sięgam po taką płytę, której nigdy nie słuchałem i mam tą frajdę, że cofam się o te 50 lat, 70 lat wstecz, co nie jest możliwe, bo ja mam mniej niż 70 lat i mam okazję uczestniczyć w niezwykłym przeżyciu. Tym bardziej, że warto wspomnieć o tym, że te stare płyty nagrywano kiedyś tak, że muzycy siedzieli razem w studio albo w sali koncertowej, w zależności od tym, czy to był duży skład, czy mały skład, bo jeżeli to był kwartet smyczkowy, albo fortepian solo, albo jakiś duet typu fortepian i skrzypce, cokolwiek, czy wiolonczela, to w studio było. Większy skład był nagrywany w sali koncertowej, ale chodzi mi o to, że ci muzycy byli razem. Te nagrania to są często one take'i, czyli tak zwane, czy first take'i, czyli coś, co za pierwszym razem jest nagrane i to jest na płycie i my to mamy. Dzisiaj jak się nagrywa muzykę, niestety to słychać. Nagrywa się muzykę tak, że...
4: Jest pozbawiona wszelkich pomyłek.
7: No, to jest jedna rzecz. Zaraz jeszcze anegdotę na ten temat opowiem, ale chodzi o to, że ktoś nagrywa muzykę w studiu w Kalifornii, ktoś inny w Nowym Jorku, a ktoś inny w Berlinie, a jeszcze kto inny, nie wiem, w Londynie. Nagrywa swoją partię. Tu gitara, tam perkusja, tam bas, tam klawisze. Kto inny jeszcze dośpiewuje ze słuchawkami na uszach, słuchając tego podkładu, który już jest zgrany. I ta muzyka jest montowana. Realizatorzy dbają o to, żeby ona udawała, że jest nagrana razem. Czasami niestety się to udaje, ale często się nie udaje i ta muzyka po prostu brzmi sztucznie, bo nawet muzyka rockowa nagrywana w latach 70., na początku lat 80., kiedy wszyscy muzycy byli razem, oni na siebie patrzyli, czuli ten groove, jak to się mówiło przy nagrywaniu płyt, oni czuli po prostu, oddziaływali na siebie wspólnie. Muzyka improwizowana, czyli jazzowa, tym bardziej. Dzisiaj ja sobie nie wyobrażam tego, że a tak nagrywano i to się szczególnie zrobiło popularne po pandemii. Nawet muzykę jazzową nagrywa się tak, że ktoś gra swoją kwestię w jednym miejscu, ktoś inny w drugim. No i to się robi sztuczne, to się robi takie spreparowane.
4: Już jesteś w stanie rozpoznać taką muzykę, że jest w taki sposób realizowana.
7: Niestety czasami tak, ale poza tym współczesne nagrania naprawdę rzadko mnie interesują i choć uwielbiam Branforda Marsalisa, to jest moim zdaniem najlepszy saksofonista obecnie nagrywający jazzowy, czy Pata Metheny, czy kilku innych. Ja ich po prostu naprawdę uwielbiam, mam wszystkie ich nagrania, słucham ich z pasją, ale jest coraz gorzej. Podczas gdy, kiedy sięgam po płytę Bena Webstera, inny saksofonista, taki, który w latach 50., 60. nagrywał, no to po prostu jak się włączy tą starą płytę, tą starą muzykę, to jest coś, co... Ta muzyka płynie w taki sposób, że po prostu my ją czujemy całym ciałem, nie tylko uszami. I to jest właśnie coś, co też chyba ma związek ze sposobem, w jaki słuchamy muzyki. Mietek Stoch, słynny wujek Kamila Stocha, albo wujek słynnego Kamila Stocha, chociaż Mietek też jest słynny w swoich kręgach. Potężny kolekcjoner muzyki na płytach winylowych. On w Japonii mieszkał przez wiele lat i stamtąd przywiózł masę płyt, masę. Ja nie wiem, ale on ma ze 30 tysięcy płyt, tak jak o tysiącach już rozmawiamy.
4: Nawet.
7: Tak, więc Mietek Stoch mówi, że jego męczy słuchanie muzyki puszczanej z kompaktu, więc on po prostu, on od lat słucha muzyki z płyt winylowych i to jest chyba coś, co wiele osób to mówi. Jeżeli ktoś już zaczyna słuchać z czarnego krążka, ze sprzętu, który jest w miarę dobrze zestrojony ze sobą, to jest ważne, to ta muzyka oddziaływuje na nas właśnie na wielu poziomach, nie tylko uszy. Słuchamy jej ciałem, bo jak wyjaśnić na przykład fakt, że muzyka na kompakcie jest skompresowana, jest nagrywana w jakimś tam przedziale, ja się nie znam na tych cyfrach i na tych technicznych aspektach. Z tego, co wiem, to ta muzyka muzyka ma, załóżmy, od 20 Hz na dole do 20 tysięcy Hz, czyli 20 kHz na górze. To są, czyli niskie i wysokie tony. Podczas gdy muzyka z płyty winylowej, kiedy jest odtwarzana na dobrej wkładce, może sięgnąć 2 Hz na dole i 40 czy nawet więcej kHz, czyli jest jej jak więcej niż dwa razy tyle, jak już tak przez pryzmat fizyki spojrzymy na ten dźwięk. I ta muzyka, nawet jeżeli nie mamy świadomości, czy ona leci z płyty analogowej, czy z winylowej, to po prostu czujemy ją inaczej. I to właśnie czujemy, i to jest dobre określenie, my ją czujemy, my, nie to, że słyszymy, my ją czujemy. Ona oddziałuje na nas po prostu też przez ciało. Co więcej, ostatnio są jakieś badania, w ostatnich 10-15 latach widziałem takie badania, które mówiły o tym, że nawet jeżeli słyszymy głos ludzki, to słyszymy go, nawet jak uszy zatkamy, to słyszymy częściowo ten dźwięk, bo rezonans do nas dociera. Oczywiście przez te uszy zatkane delikatnie też, ale słyszymy, on oddziaływuje na nas w różny sposób. Ciało też słucha. Dobrym przykładem są stare kościoły, gdzie dobra akustyka sprawiała, że bez mikrofonu wszystko jest słychać. Dobre sale stare koncertowe, tam też

0: Japońskie płyty są bardzo cenione przez kolekcjonerów, bo Japończycy z bardzo dużą pieczołowitością te płyty produkują. Ich brzmienie jest ciepłe, miękkie, takie w stylu dawnych lat, naturalne. Mało efektywne, nie ma tam dużych basów i sopranów, co lubią współcześni słuchacze wychowani na MP3, bo MP3 to jest jeszcze bardziej skompresowany dźwięk niż na płycie kompaktowej, ponieważ on musi jeszcze zajmować mniej miejsca, więc wycina się z muzyki, no ja lubię na to mówić, że wycina się duszę, bo wycina się środek muzyki. Środek, czyli tony nie wysokie, nie niskie, ale te średnie. A w tych średnich tonach kryją się największe czary. Tam się kryje najwięcej informacji. Można to odnieść do głosu ludzkiego. Głos ludzki działa w tym takim średnim przedziale pasma, które słyszymy. Mało w nim sopranu, mało w nim basu. Natomiast jest bardzo dużo odcieni głosu. Każdy z nas mówi innym głosem. I to nam pokazuje, jak bogaty jest ten środek pasma dźwiękowego, gdzie ten głos znamy, każdy z nas zna setki, jak nie tysiące ludzi i nie ma dwóch osób, które mają ten sam głos. A to wszystko jest właśnie w tym środkowym paśmie. Podczas gdy basy i soprany, no one są trochę bardziej do siebie podobne niestety, więc wycina się tak naprawdę, wycinając środek, wycina się to, co najistotniejsze, wycina się duszę, ale to łatwo jest przykryć dudniącym basem i syczącym sopranem. I jeżeli muzyka służy nie do słuchania, a do nagłośniania dyskoteki, oczywiście nie mam nic przeciwko dyskotece, chodzi o fakt, jak to brzmi. Kiedy muzyki słucha się w samochodzie, gdzie gdzieś w środku pasma i tak silnik brzęczy, to bardziej nas interesują te skrajne basy i soprany. Muzyki słucha się jako zagłuszania rzeczywistości, jako tła do sprzątania, do wszystkiego. To tak naprawdę wtedy tego środka najmniej słyszymy i przyzwyczajając się do tego, że muzyka wypełnia, czy zagłusza ciszę, albo zagłusza dźwięki, inne dźwięki otoczenia, to nie zwracamy uwagi na to, jak brzmi muzyka, więc dopóki nie zaczniemy słuchać muzyki w sposób taki bardzo intencyjny, taki intencjonalny, taki świadomy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie odkryjemy tego piękna, które kryje się w środkowym paśmie muzyki brzmieniowym. Więc to jest trochę powód tego, że niespecjalnie ludziom, którzy słuchają muzyki jako wypełniacza tła, że im brakuje tego. Oni się przyzwyczaili do innego brzmienia. Ja nie chcę powiedzieć absolutnie, że to jest gorsze. Dla mnie osobiście tak, ale nie chcę powiedzieć, że to jest gorsze, bo ja nie lubię oceniać i nie uważam tego za słuszne. Jeżeli komuś sprawia to radość, no to już jest to, prawda? Natomiast ta dyskusja, która w internecie się rozpętała swego czasu, kiedy płyta winylowa zaczęła przeżywać trochę renesans, kiedy zaczęto wracać do tych starych wydań również i gdy stare wydania poszły bardzo w cenę, bo ludzie się kapnęli, ci, którzy słuchają, melomani, kapnęli się, że muzyka z winyla brzmi dużo lepiej niż z kompaktu, to szczególnie płyty z muzyką jazzową i klasyczną, muzyką filmową też, i to taką z lat 50., 60., muzyka filmowa jest najdroższą muzyką w ogóle, która jest na aukcjach, która osiąga najwyższe ceny. Taka z tamtych właśnie bardzo dawnych lat. Oni się kapnęli, że to brzmi inaczej i że słuchając muzyki właśnie tak z oddaniem, z poświęceniem uwagi tylko tej muzyce, ani niczemu innemu, że ta muzyka po prostu brzmi lepiej i zaczęli wracać do tych starych wydań i zaczęli je zbierać i te płyty zaczęły drożeć. No, ja miałem to szczęście, że masę płyt kupiłem w czasach, kiedy ona jeszcze, ta muzyka nie kosztowała fortuny, więc kupowałem pierwszą płytę King Crimson, pamiętam, pierwsze wydanie kupiłem na takim różowym labelu Islands, to jest taki, no potem, znaczy łatwo jest poznać akurat, niektóre płyty bardzo łatwo rozpoznać pierwsze tłoczenie. W każdym razie, tą płytę kupiłem jakieś dawno, lata temu za 200 zł za ten egzemplarz, który mam. Z czasem one już były po 500 zł. Oczywiście to nie jest tak, że wyjdziemy na ulicę i sprzedamy tą płytę za nie wiadomo ile. Poza tym to nie chodzi o pieniądze w zbieraniu muzyki. Natomiast miałem szczęście kupić masę płyt, które w świetnym stanie, nie płacąc za nie fortuny. I to właściwie uważam za swój duży sukces, bo dzięki temu mogłem sobie pozwolić na kupienie różnych płyt, na których mi zależy, których nie ma na kompaktach, wielu z nich tak swoją drogą do dzisiaj wydanych, zwłaszcza tej muzyki starej, klasycznej, muzyki poważnej czy muzyki jazzowej. Do dziś wiele tych tytułów jest absolutnie nieosiągalnych na płytach CD, ale płyta CD też zaczęła przeżywać renesans i ostatnimi laty też zaczęły drożeć, więc ja kiedyś, jak zacząłem kolekcjonować płyty winylowe, sprzedałem setki, jak nie tysiące płyt na kompaktach, na Allegro czy gdzieś tam, kupując te same tytuły oczywiście na płytach winylowych. Oczywiście teraz bym pewnie sprzedał dużo tych płyt drożej, natomiast to jest po prostu, to jest taka ciekawostka i sam się z tego śmieję.
1: Mając taką kolekcję płyt, no bo ja naliczyłem tych pozycji wstępnie, około 5000, widzę też literaturę masz dotyczącą winyli. Jak rozpoznajesz te płyty, które są najbardziej wartościowe?
0: To jest, znaczy ja nie szukam tych najbardziej wartościowych płyt, bo szukając, czy nie szukałem, bo dzisiaj kupuję ich dużo mniej, bo już po prostu, bo mam prawie wszystko, na czym mi zależy. Są tytuły, których jeszcze poszukuję. Owszem, można je dosyć prosto kupić, wydając 300 euro za tytuł, tytuł, ale to jakby nie o to chodzi.

0: ludzi.
1: Ale wiesz, które są najbardziej wartościowe?
0: Tak, natomiast z tych, które szukam, bo jest masa płyt, których nie znam. Muzyka elektroniczna na przykład jest też często bardzo wartościowa, czy muzyka filmowa, której ja też niespecjalnie poszukuję tych płyt, więc tymi się nie interesuję i tych nie śledzę, ale z tego obszaru, które znam, które mnie interesują, czyli muzyka jazzowa, taka w mniejszych składach, muzyka poważna, to tutaj jako taką świadomość sobie zbudowałem. Zbudowałem sobie z bardzo wielu źródeł, z internetu oczywiście, z literatury, bo wielu informacji nie znajdziemy w internecie, a mam książki, które pozwalają rozpoznać pierwsze tłoczenia płyt. Dlaczego te pierwsze tłoczenia są ważne? Dlatego, że one były najbardziej starannie przygotowane, wytłoczone na najlepszej jakości materiale winylowym. Często sygnowane przez artystów były te pierwsze tłoczenia, czyli mówiło to o tym, że artysta nagrywający daną płytę właśnie potwierdza swoim podpisem, że akurat właśnie tak powinna brzmieć ta płyta. Późniejsze tłoczenia były mniej staranne, mniej dopracowane, często gorzej brzmiące.
1: Wydawać by się mogło, że te współczesne tłoczenia będą lepszej jakości.
0: No i to jest właśnie pułapka, bo po pierwsze w latach, znaczy wróćmy do tego, co już nie pamiętam, czy to nagrywaliśmy, czy nie, ale większość płyt, współczesnych wydań płyt analogowych jest robionych na masterze płyty CD, więc nie ma sensu. Drugi aspekt to jest taki, że mamy gorszej jakości masę winylową i tu mówimy o latach, końcówce lat 70., całych latach 80. do początku lat 90. Potem, kiedy winyl znowu stał się jako nośnik popularny, zaczął być, zaczęto używać lepszego materiału, ale płyty z lat 80. one brzmią tragicznie, choćby ze względu na to, na jakiej materiale były nagrywane. W latach 70. księgowi też zaczęli rządzić wytwórniami, bo w latach 60. nikt nie zwracał uwagi na koszty, więc nie brano pod uwagę tego, czy masa winylowa i choćby ciężar płyty wytłoczone jest większy, mniejszy. Po prostu to miało brzmieć dobrze, miało być zrobione porządnie i tak było. Do dzisiaj mam płyty z lat 50., które były najwyraźniej mało słuchane albo bardzo szanowane przez pierwszych lub drugich właścicieli.
1: Jeszcze tak przerwę, bo to znaczy, że jak płyta jest ciężka, to znaczy, że z dobrego materiału została zrobiona?
0: Nie zawsze. Bywa ciężki zły materiał, bywa ciężki dobry materiał, ale kiedyś w latach 60. dobrego materiału, szczególnie płyty ze Stanów i z Anglii, one były zawsze, absolutnie zawsze brzmiały świetnie. Były to grubsze wydania. Natomiast gdzieś w połowie lat 70., czy wcześniej, przepraszam, po końcu lat 60., RCA, słynna wytwórnia amerykańska, wprowadziła taką płytę, taką serię płyt Flexi Disc. One były dwukrotnie, jeśli nie bardziej, cieńsze od swoich poprzedników. Jak się taką płytą pomachało, to ona prawie jak kartka tak latała, tak się może nie zginęła się zupełnie, ale tak falowała. Wtedy mówiono o tym, że to nie ma wpływu na dźwięk. Generalnie...
1: I wtedy pojawiły się takie pocztówki z winylem, że można było komuś wysłać z ulubionym utworem.
0: Pocztówki zawsze brzmiały tragicznie, po prostu to była zupełnie inna masa, na której je tłoczono i one po prostu, to taka ciekawostka, to takie jak właśnie pocztówki, to bardziej było, nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś było tak, że można było zamówić komuś piosenkę przez telefon albo samemu zadzwonić na melodyjkę tak zwaną i posłuchać, co tam grano, nie? To można do tego porównać, więc to po prostu to zawsze brzmiało potwornie źle, natomiast te płyty, o których mówiłem, Flexi, one to były normalne wydania, takie na 12 calach, w normalnych kopertach, w okładkach takich normalnych, tekturowych, natomiast sama płyta była bardzo cienka i taka lekko falująca i o ile pierwsze odsłuchania prawdopodobnie brzmiały dość podobnie do tych płyt wcześniejszych, to taka płyta, kiedy była słuchana dziesiątki albo i ponad 100 razy, to ta płyta zdecydowanie gorzej przetrwała te doświadczenia i po prostu one nie były tak głęboko tłoczone, te płyty. Tu może warto wspomnieć o głębokich tłoczeniach jeszcze za czasów mono, bo mono, kiedyś płyty były wyłącznie monofoniczne, tak były nagrywane, nie było technologii stereo, nie dało się zarejestrować dźwięku stereo na płycie, również na taśmie. Potem wynaleziono opcję nagrania dźwięku w stereo, ale nie było opcji odtwarzania jeszcze tego dźwięku stereo, więc, ale na wszelki wypadek już realizatorzy nagrań w studiach nagrywali w stereo od pewnego momentu.
1: To dlatego w niektórych urządzeniach pojawił się przycisk mono.
0: Tak, to potem było tak, że można było słuchać, mając dwa głośniki, można było słuchać mono i stereo. Płyty to dla tych, którzy mieli płyty nagrane w mono i w stereo. Mono grało w domach z jednego głośnika, ten głośnik najczęściej był ustawiony w rogu pomieszczenia i tak naprawdę stereo to jest taka jedna z super marketingowych ściem, która została wprowadzona na rynek, natomiast wszyscy to kupili. Stereo to jest dźwięk przestrzenny, ale ten dźwięk przestrzenny polega na przestrzeni prawo-lewo. Mono też ma przestrzeń, tylko ma przestrzeń w inny sposób pokazaną. Mono ma przestrzeń przód-tył. Stereo oczywiście ma też przestrzeń przód-tył, tylko to prawo-lewo nie do końca jest potrzebne, dopóki nie zaczniemy zwracać uwagi na bariery dźwiękowe, na różne jakieś takie sztuczki realizatorskie. Ja nie wiem, ja osobiście wolę, jeżeli mam do wyboru płytę, starą płytę w mono lub w stereo, to ja często wybieram płytę mono. One też, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, to jest ciekawostka, klasyczną w sumie też, ale to na jazzie najbardziej było słychać. Te płyty monofoniczne, wszystkie, one były tłoczone tak, że miały głębszy rowek. To się nazywało Deep Groove, taka seria płyt była, czy seria tłoczeń tak naprawdę. Natomiast warto wspomnieć, że igła i cała wkładka do płyty, do odsłuchu płyty nagranej w mono jest inna niż w stereo, więc jeżeli słuchamy wkładką stereo płyty mono, no to nie będzie tego efektu, który, tego dobrego efektu, który dawała ta technologia Deep Groove, czyli tego głębokiego tłoczenia. Rowek stereo, jak go powiększymy pod mikroskopem, to jest tak, że prawo-lewo takie są drgania igły, więc te rowki są w ten sposób robione tak prawo-lewo, że takie jest wahanie i ta igła w ten sposób odsłuchuje dźwięk, tak w skrócie mówiąc. Mono bardziej dół, czyli te rowki były tłoczone do płyt mono głębiej i igła wchodziła w rowek głębiej, dlatego stare płyty z lat 50., których trochę mam, które wydają się porysowane, to kiedy ich słuchamy na wkładce stereo, czyli do płyt tych takich stereofonicznych, gdzie igła nie wchodzi tak głęboko, jej szlif jest po prostu inny, to ona nie jest w stanie tego dźwięku w całości oddać, ale kiedy słuchamy takiej płyty na wkładce z igłą do odczytu mono, igła wchodzi na tyle głęboko w ten rowek, który jest, o ile tą płytę oczywiście umyjemy porządnie, czyli na przykład w ultradźwiękowej myjce, kiedy pozbędziemy się tego, co się tam nazbierało przez 50 albo 50, 70 lat, kiedy tą płytę dobrze doczyścimy, to tak naprawdę ta płyta, pomimo tego, że z zewnątrz wydaje się porysowana, ona w ogóle nie szumi, w ogóle nie trzeszczy, albo przynajmniej niewiele.
1: Rozumiem, że taką myjkę masz.
0: Tak, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Ha, mam prostownicę do płyt, z takich dziwnych rzeczy, bo płyty często bywają pofalowane, co też jest destrukcyjne dla dźwięku, ale też dla wkładki i dla igły. Więc no ja bardzo dbam o płyty i staram się kupować je wyłącznie w bardzo dobrym stanie. Zdarzyło mi się kilka zakupów, no ale jakby nie było innej opcji, trochę gorszego stanu, ale to jest wciąż, no to jest bardzo szeroki temat. Aspekty różne zbieractwa, kolekcjonowania płyt nie ma końca. Pytałeś o literaturę, w tej literaturze jest bardzo dużo opowieści. Mam książki, które mówią o różnych kolekcjonerach, opowiadają historię i to jest bardziej na zasadzie anegdot, czy jakichś tam rzeczy takich ciekawostek, natomiast właśnie dużo informacji jest na temat tłoczeń płyt, na temat dyskografii artystów, na temat wydań płyt, których nawet nie znajdziemy w internecie. Mam płyty, których nie ma w tym wspomnianym serwisie Discogs wylistowanych, a tam są miliony płyt. Ja bardzo szanuję na przykład wytwórnię Miłodia rosyjską, która zresztą rosyjscy, nie wszyscy, ale jest część rosyjskich artystów, którzy byli absolutnie doskonale wyszkoleni pod względem swojego kunsztu. No, choćby wspomnieć Szkolnikową, która grała cudownie, czy Elizabeth Gilels, no Daniel Szafran na wiolonczeli. Jest cała masa artystów pochodzenia rosyjskiego, którzy albo wyemigrowali, udało im się uciec z tego reżimu, albo Maria Greenberg, na przykład pianistka, nigdy nie uciekła i zawsze grała tam i była często też szykanowana przez władzę. Natomiast tam było wielu wybitnych artystów, którzy są szanowani do dzisiaj na całym świecie wśród melomanów. No i teraz, żeby zdobyć informacje o tych wydaniach, o tych płytach, udało mi się kupić książkę, którą napisał Amerykanin o wydaniach płyt Miłodii. Miłodia to jest wytwórnia, która wydała chyba najwięcej płyt na świecie do tej pory w ogóle. Ta książka ma, tam gdzieś leży, ona ma pewnie z 800 stron, a może i z 1200, nie wiem. Ale tam są wszystkie wydania płyt Miłodii, te, które mnie interesują do jakichś tam lat 80. Oczywiście te wszystkie płyty mnie nie interesują, ale wśród nich jest tych 5% pewnie, które mnie interesuje. Do dzisiaj poszukuję wielu płyt i one są niedostępne albo bardzo drogie. Ale ja wiem, które to właśnie dzięki takim informacjom. Tej książki oczywiście nie da się kupić ani na Amazonie, ani w Empiku, ani nigdzie indziej. Trzeba ją zamówić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie znaleźć, na jakimś eBayu, na jakichś aukcjach. Raz na ileś lat się pojawiają takie skarby. Czy taka sama dyskografia wytwórni jazzowej Blue Note na przykład, albo wiele innych pozycji takich, które w ogóle wspominają płyty, o których nie ma informacji nigdzie indziej. I to jest jedno ze źródeł też wiedzy, którą udało mi się zdobyć.
1: Temat rzeka. Ja oczywiście życzę udanych łowów. Myślę, że wielu naszych słuchaczy od dzisiaj przerzuci się na winyle, bo tyle informacji, co zawarłeś w naszej audycji, to w zasadzie można uznać za taką pigułkę i to, co przekona wszystkich do słuchania winyli. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
2: To był wywiad z Mariuszem Kucem, kolekcjonerem winyli i płyt CD, a przede wszystkim melomanem i człowiekiem wielu zainteresowań.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Kapela Ludowa Podlasiacy z Białej Podlaskiej od ponad 30 lat pielęgnuje i promuje muzykę ludową regionu. Skład grupy tworzą uczniowie i nauczyciele bielskich szkół i uczelni, którzy wspólnie wykonują pieśni i melodie z różnych regionów Polski.
4: Andrzej Karaś, szef Kapeli Ludowej Podlasiacy z Bielskiego Centrum Kultury Białej Podlaskiej.
1: Od początku?
4: Od początku.
1: Założyciel?
4: Założyciel.
1: Skąd pomysł przyszedł na to, żeby założyć kapelę Podlasiacy?
4: Pomysł to jest związany był z moją poprzednią pracą, gdzie byłem akompaniatorem w zespole pieśni i tańca Lublin. No i grałem też w kapeli na akordeonie przez 7 lat.
1: No i od czego zaczęło się werbowanie? Bo trzeba sięgnąć trochę do tych kart historii.
4: Nie było źle tak z tym werbowaniem. Na początku w kapeli było 5 osób. Mało. No ale to czegoś trzeba zacząć.
1: To 5 osób i kto na czym grał?
4: Ale wtedy to były tak skrzypce, trąbka, bębenek, akordeon i kontrabas. Prawie skład jak teraz. Teraz mamy podwójne obsady czasami tam.
1: No. Tylko śpiewaków więcej?
4: Więcej, zdecydowanie. Ale wtedy też były dziewczyny.
1: Ale to był jakiś casting?
4: No, trudno mówić o castingu, ale tak, ogłaszaliśmy się i przez prasę, i w mediach. To jeszcze wtedy media społecznościowe nie działały tak jak teraz, ale głównie przez prasę.
1: Cofając się lata wstecz, to trudno zapamiętać, kiedy był ten pierwszy koncert.
4: Zdecydowanie, ale na pewno był koncert, we wrześniu żeśmy zaczęli, to na pewno był koncert na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 1992 roku.
1: Prawie z nimi zaczynaliście.
4: Prawie. Nawet Jurka Owsiaka znam osobiście także.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi o sam dobór repertuaru?
4: Repertuar to jest przede wszystkim pieśni podlaskie, ale nie tylko. Gramy pieśni też z innych regionów Polski, takich jak Rzeszów, Łowicz, Śląsk, Lublin, no inne regiony, tańce narodowe. Naszym zadaniem też jest posiadać głównie swój repertuar, ale też akompaniujemy dziecięcemu zespołowi pieśni i tańca Podlasiacy.
1: Swoje utwory piszecie?
4: Nie.
1: Nikt jeszcze nie odważył się, żeby własne utwory stworzyć i zagrać jako Podlasiacy własny repertuar i może płyta, żeby powstała.
4: Znaczy, tutaj generalnie autorem jest lud. Nie ma autorów takich z imienia, z nazwiska, prawda? Także czerpiemy z folkloru podlaskiego.
1: Dobra, to teraz co macie, widzę bardziej sfeminizowaną grupę, czyli więcej dziewczyn niż facetów, czy jest tak pół na pół?
4: Mniej więcej pół na pół, dzisiaj wszystkich dziewczyn nie ma. Ile nas jest? 8. 8 dziewcząt jest. Właściwie to więcej chyba jest dziewczyn.
1: A to jest tak, że cały czas nabór prowadzicie, czy już skład jest na tyle wypełniony, że zaprzestaliście?
4: Znaczy, nigdy nie zaprzestajemy, bo część przychodzi, część odchodzi, część idzie na studia już. Chociaż mamy tutaj i studentkę w kapeli, która 11 lat już śpiewa z nami. A że studiuje w Białej Podlaskiej, to postanowiła, że będzie dalej z nami śpiewać.
1: To idę do najgrubszego głosu tej kapeli, czyli kontrabas.
5: Mariusz Polak.
1: I jak to się zaczęło? Kto namówił?
5: No oczywiście, że do Podlasiaków namówił mnie Andrzej, chociaż jeszcze pamiętam w pierwszym, kiedy się Podlasiacy zawiązywali, jeszcze rozmawiała ze mną, świętej pamięci Barbara Kendra. No wtedy jeszcze człowiek myślał zupełnie o innych priorytetach, o innych jakichś założeniach, które realizował, ale po jakimś czasie do tego pomysłu, że tak powiem, się uśmiechnąłem pozytywnym okiem, no i już kilkanaście lat tutaj taką przygodę z kapelą Podlasiacy i zespołem pieśni i tańca Podlasiacy kontynuuję.
1: Jeździcie na koncerty za granicę?
5: Ja nie byłem z Podlasiakami na koncertach zagranicznych. Nie pamiętam, czy... No byliśmy w Czarnogórze, dokładnie, Czarnogóra. Tak, Podlasiacy, Czarnogóra.
1: Czyli już pamięć zawodzi. Tyle tych koncertów było, że...
5: Koncertów i różnych formacji jednocześnie. I stąd może tak trochę pamięć zawodzi, ale tak, były koncerty zagraniczne.
1: Poznam ciebie z tworzenia też utworów, więc tu nie zachęcałeś, że może coś własnego.
5: Ja myślę, że polski folklor jest na tyle bogaty, że wystarczy prześledzić po prostu to bogactwo i tam naprawdę jest ogromna kopalnia wiedzy i ogromne źródło do czerpania inspiracji z polskiego folkloru. A tak jak wypowiadał się nasz kierownik, tutaj ludzie odpowiadają po prostu sami i wystarczy po prostu prześledzić troszeczkę to bogactwo folkloru podlaskiego, lubelskiego i przypomnieć dzieła wcześniejszych mistrzów.
1: Ale aranżujecie po swojemu.
5: To już aranżacją zajmuje się właśnie kierownik Andrzej Karaś i on tutaj główne skrzypce nadaje, główny nurt, jeśli chodzi o aranżację, a my jesteśmy od realizowania pomysłów muzycznych.
6: Sławomir Mielniczuk, skrzypce. Ja przygodę z kulturą zacząłem już tą ludową, gdzieś mniej więcej 40 lat temu chyba będzie w tym roku. Zaczynałem grać w kapeli.
1: Czyli szykuje się impreza 40-lecia.
6: Być może.
1: Koledzy się uśmiechnęli.
6: Zacząłem grać w podlaskiej kapeli ludowej przy Miejskim Domu Kultury. No i w międzyczasie, po iluś tam latach też dość bogatej działalności, tutaj mi pan Andrzej Karasz, kolega, kierownik, namówił na grę w zespole pieśni tańca studenckim Podlasie, czego śladu teraz u nas nie ma. Zresztą są tej kapeli naszej też stanowią m.in. klarneci Starek, właśnie Mariusz i też ja, no i oczywiście Andrzej Karasz, który był przedtem kierownikiem muzycznym zespołu Podlasie. I ponieważ Andrzej grał w dwóch zespołach, czyli tutaj w Podlasiakach i w AWF-ie, namówił mnie, żebym również zaczął grać w Podlasiakach. Tym bardziej, że tam już się kończyła pewna epoka Andrzeja Stępki, gdzie już on tam rezygnował z działalności tej tamtej kapeli. A ja ze względu na to, że przy tej okazji wiadomo było, że rola kierownika w dwóch kapel, to nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie jakaś niezgodność terminowa w wykonaniu. No akurat mi to pasowało. I od tej pory zacząłem grać w Podlasiakach do tej, no aż do dzisiaj.
1: Repertuar łatwy do grania?
6: No w sumie to tak, bo to jest muzyka ludowa. My mamy, ja nie miałem wcześniej do niej przekonania, do muzyki ludowej jako takiej. Ja w tej chwili się czuję takim, no, krzewicielem i z tego się cieszę. Tym bardziej, że i zarówno grają, co zresztą widać, coraz młodsze pokolenia, czyli my przekazujemy i sami jesteśmy przekaźnikiem tej właśnie kultury, która nie ginie w tym momencie. Zresztą przykładem jest również, są różnego rodzaju festiwale, takie lokalne, na przykład jakieś gminne, czy przeglądy kolęd i pastorałek na przykład, gdzie ta kultura jest przez młode pokolenia przekazywana, dalej kultywowana. Także no to jest naprawdę bardzo, bardzo w tej chwili takie zjawisko budujące, że ten folklor nie ginie.
7: Arkadiusz Szuśko, klarnet.
1: Bierzecie udział w konkursach?
7: Ostatnio rzadko, ale wcześniej bywało częściej.
1: A jak się znalazłeś w kapeli?
7: Ja zaczynałem też na Bielskim AWF-ie, bo ja tam jak zaczynałem studiować, poznałem Andrzeja. A że tak jak Sławek mówił, był kierownikiem dwóch kapel, to mnie ściągnął i tutaj. I tak już jestem. 99 bodaj. I Mariusz Polak też tak podobnie. Myśmy razem zaczynali na AWF-ie i potem przyszli tutaj razem. I tak, że dzisiaj w różnych formacjach.
1: Kierownik trzyma rygor, tupie nogą czasami?
7: Jak chce się na mnie zemścić, to mi daje co robić. Tak mi aranżuje nuty, że mam aż czarne, jak widać.
1: Bywają trudne chwile?
7: Nie, raczej nie.
8: Aleksandra Tejneka.
1: To jak twoja przygoda z Podlasiakami się zaczęła?
8: Pan Andrzej, na początek tańczyłam w zespole tańca ludowego Podlasiacy i pan Andrzej zaproponował mi, abym przyszła do kapeli.
1: Od razu wiedziałaś, że będziesz chciała to robić?
8: Nie.
1: Repertuar nie przekonał cię na początku?
8: Po prostu miałam wtedy też inne zajęcia dodatkowe i nie wiedziałam, czy znajdę czas.
1: A jednak?
8: Tak.
1: Bywają takie utwory, które są trudne do zaśpiewania?
8: To są tak, tym bardziej, że dzielimy się na głosy.
9: Ola akurat śpiewa drugim głosem, więc drugi głos jest zawsze trudniejszy, bo to jest druga melodia i trzeba się nauczyć i pilnować się, żeby nie pójść za głosem, za osobą, która śpiewa pierwszym głosem. Drugi głos jest zawsze trudniejszy, no nie oszukujmy się. I jeszcze chciałem powiedzieć, że Ola to jest jedna z tych najsolidniejszych osób, jeśli chodzi o frekwencję. To muszę bezwzględnie podkreślić. Tylko choroba ją może zmóc i wtedy nie przychodzi, a tak jest zawsze. Jeszcze jedna rzecz, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałbym powiedzieć, naszym sukcesem to nie tylko jest występowanie tutaj, czy na festiwalach, czy tak jak ciągle występujemy na 50-leciu pożycia małżeńskiego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, gdzie Urząd Stanu Cywilnego...
1: Tu już jesteście chyba taką marką jubileuszu tego Złotych Godów.
9: Mam nadzieję. No, stroje robią swoje. Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że mamy super wychowanków, którzy zaszczepili się tutaj u nas. Trzeba by tu wspomnieć Anię Kirylu, która na akordeonie grała przez wiele lat z nami, a później grała w Uniwersytecie Gdańskim. O braciach Brygoła, Sylwku i Kamilu, którzy później grali w Politechnice Warszawskiej. W Politechnice Warszawskiej grała też Iga Szołucha. Piotrek Papiński grał w UMCS-ie, a tutaj zaczynał. Także gdzieś tam idą nasi, a jeszcze Zadrożniak oczywiście, Paweł Zadrożniak, no świetny trębacz, ciągle go wspominamy, wirtuoz trąbki.
1: To sporo tych osób przewinęło się przez waszą kapelę.
9: Myślę, że jeśli chodzi o muzyków, to może ze 20, no dziewczyn to już nie policzę, na pewno więcej, ze dwa razy więcej.
1: To rotacja wśród muzyków, to nie spodziewałem się, to co, rytmu nie dotrzymali?
9: Nie, no oprócz takiego stałego trzonu, który tutaj zresztą widać obecnie, panowie, którzy się przedstawiali, to jest też, zachęcamy młodzież, ta teraz jest Szymek, który być może zacznie z nami grać na akordeonie, czasami gra na bębenku, jak jest taka potrzeba, także młodzież grającą też zachęcamy i zapraszamy do nas.
1: To najmłodszy albo najmłodsza członkini kapeli? Ile ma?
9: Wiktoria, ale to chodzi o staż czy wiekiem? Staż. Najmłodsza wiekiem to Aniela. Aniela jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
1: To młodo zaczyna. A najstarsza?
9: Najstarsza to jest Amelka.
1: Studentka.
9: Studentka. Studentka anglistyki na uczelni bialskiej.
1: To już o wiek nie pytamy, bo nie wypada w takim razie.
10: Szymon Kopacz.
1: I podobno na dwóch instrumentach będziesz tutaj grać.
10: Na razie za dużo akordeonów jest w kapeli, więc nie gram. Ale jak pan Adam nie może grać na bębnie, to ja go zastępuję.
1: To kto cię namówił do wstąpienia do kapeli?
10: No to ogólnie pan Andrzej Karaś.
1: Ale jak, złapał cię gdzieś na ulicy i mówi, słuchaj, jak potrafisz grać, to przychodź?
10: Od 6 roku życia uczy mnie grać na akordeonie, więc któregoś dnia mnie po prostu namówił, a że teraz mieszkam w Białej, to mogę chodzić na zajęcia.
1: A czy to już jest ten moment, kiedy uczeń przerósł mistrza?
10: Nie.
1: Jeszcze trzeba trochę poćwiczyć.
10: Jeszcze.
11: Adam Zieliński, gram w kapeli na bębenku.
1: To tak świeżo w sumie, to kto namówił?
11: Bo przeprowadziłem córkę i czekając na nią, zostałem zaproszony, żeby grać na bębnie.
1: Z przypadku?
11: Tak, z przypadku.
1: To ciekawe, to tak często się zdarza?
11: Nie wiem, czy często, nie znam wszystkich muzyków, więc trudno mi to określić.
9: A Adama rodzina jest bardzo muzykalna, bo Adama córka, która śpiewała wcześniej u nas w kapeli, odnosi sukcesy teraz w innej dziedzinie muzyki, w muzyce rozrywkowej, jazzowej, a to już Adam, ojciec, więcej by powiedział na ten temat. Ale Adam ma wykształcenie politechniczne i gra z nami. Jakaś to chyba dla niego jest odskocznia od tej pracy zawodowej, tak.
1: Czyli wszyscy się raczej tutaj rehabilitujecie trochę po pracy zawodowej, tak?
9: Nie wiem, co pan ma na myśli, ale...
1: W sensie relaksujecie.
9: Nie, no na pewno tak.
1: To jest to wasze hasło główne? Prawdziwi muzycy potrafią zagrać na trzeźwo, ale my ryzykować nie będziemy?
9: To może aż tak, to nie. To jest w rodzaju żartu, nie? Chociaż Kraina Bugu kiedyś tak nam tu właśnie zjeść.
1: Miodem i bimbrem płynąca.
9: Tak, miodem i bimbrem płynąca właśnie umieściła w artykule ten napis. Prawdziwi muzycy potrafią zagrać i tak dalej.
1: No dobrze, jakieś plany macie na ten rok albo w ogóle na przyszłość?
9: Plany to my mamy takie, żeby znowu koncert zagrać, bo graliśmy teraz duży koncert 2 lutego w Białej Podlaskiej. No to duży koncert, bo 1,5 godziny to jest dużo. Dużo muzyki, dużo wykonawców. Wszystkie 4 grupy tańczyły. A teraz koncert będzie w marcu. Jeszcze nie znamy terminu, ale wszystkich zapraszamy, wszystkich słuchaczy.
1: To jeszcze tak na koniec, macie płytę z własnymi wykonaniami?
9: Mamy płytę DVD, ale już się troszkę zestarzała, bo 10 lat temu nagraliśmy płytę.
1: Czyli wersja studyjna czeka.
9: Czeka.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę, Kapela Podlasiacy.
9: Dziękujemy bardzo.
2: Kapela Podlasiacy wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, odwiedzając m.in. Ukrainę, Białoruś, Hiszpanię, Austrię czy Francję. Uhonorowano ją także Bialską Nagrodą Kultury imienia Anny Sanguszków-Radziwiłłowej za swoje wieloletnie osiągnięcia. Istnieją od 2019 roku i zrzeszają mieszkańców miejscowości Styrzyniec w gminie Biała Podlaska. Mowa o tamtejszym kole gospodyń wiejskich, które dość dynamicznie się rozwija, angażując w wiele inicjatyw nowo osiedlających się mieszkańców.
12: Bogumiła Chodun, członek koła gospodyń wiejskich w Styrzyńcu. Formalnie koło gospodyń wiejskich w Styrzyńcu istnieje od 17 kwietnia 2019 roku. Wtedy zostało zarejestrowane za pośrednictwem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Grupa założycielska liczyła wówczas 43 członków, a obecnie są nas 84 osoby.
1: A same kobiety czy mężczyźni również?
12: I kobiety, i mężczyźni.
1: To ilu tych mężczyzn?
12: Musiałabym się uciec do przewodniczącej, ale przynajmniej 1/4 całej ilości to będą nasi mężowie, synowie.
1: To sporo, chętnie wstępowali do koła?
12: Chętnie. Zaraz powiem dlaczego, a jeszcze nawiążę, dlaczego powiedziałam, że formalnie koło gospodyń wiejskich istnieje od 17 kwietnia 2019 roku. Ponieważ tak naprawdę koło gospodyń wiejskich w Styżyńcu, jako taka struktura zrzeszająca kobiety wiejskie chcące działać dla społeczności Styżyńca, istniała wiele dziesiątków lat wcześniej, nawet nie lat, a dziesiątków lat. Koło gospodyń wiejskich miało jako swój majątek naczynia, które wypożyczało na uroczyste okazje dla mieszkańców naszej wsi. Łamaczkę dolną, takie sprzęty, które... Tak, szatkownica. Także koło gospodyń wiejskich, takie nieformalne, działało na rzecz naszej miejscowości, biorąc udział w różnych uroczystościach gminnych, parafialnych. Włączaliśmy się w organizację dożynek gminnych w 2005 roku, jeszcze wówczas koło gospodyń wiejskich tak nazwane w Styżyńcu nie istniało. No ale tak naprawdę to działało.
1: Czyli był pomysł, żeby zainicjować powstanie koła gospodyń w Styżyńcu?
12: Myślę, że pomysł wypłynął od tych osób działających nieformalnie, bo wypożyczalnia naczyń nadal działała i sformalizowanie działalności koła gospodyń wiejskich miało podłoże praktyczne. Dowiedzieliśmy się, że koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na różnorodną pomoc instruktażową ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale też na dofinansowanie przez państwo różnorodnych przedsięwzięć. No i to nas bardzo zainteresowało.
1: A czy w momencie, kiedy kompletowałyście panie całe koło, to szukałyście tych pań, które wyróżniają się jakimś talentem?
12: Kiedy?
1: Na przykład specjalistka od pierogów, specjalistka od babek, specjalistka od jeszcze innych rzeczy?
12: Zaczęłyśmy od tego, że sporządziłyśmy listę osób faktycznie do tej pory angażujących się, działających. No, ale zależało nam też, chociażby ze względów finansowych, na tym, żeby tych członków było jak najwięcej, ale też takich faktycznie działających członków. I stąd się wzięli mężczyźni w naszym kole. Dlatego, czy formalnie, czy nieformalnie mężczyźni byli zawsze kobietom potrzebni, po prostu jako siła wspierająca. Są takie zadania, których kobieta jako słaba płeć po prostu nie jest w stanie sama wykonać. A mężczyźni jeżdżą pojazdami typu ciągnik, czy przenoszą powiedzmy jakieś ciężkie przedmioty, czy zresztą mają męskie spojrzenie na wiele spraw, na które my mamy to takie bardziej kobiece i to spojrzenie też nam jest potrzebne przy realizacji różnych celów, dlatego ci mężczyźni się w naszym kole pojawili. Byli nam potrzebni. Chcę też powiedzieć, że wtedy, kiedy myśmy sobie wymyślili, że sformalizujemy działalność koła, nie bardzo wiedzieliśmy, jak ten temat po prostu ugryźć, jak to się mówi, jak się przymierzyć do tego formalizowania działalności. I wtedy bardzo dużo pomogła nam pani Sfeklej. Ona była wyznaczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pomocy tworzącym się kołom gospodyń, ale też stale mogliśmy liczyć na pomoc GOKU w Białej Podlaskiej i tutaj krzątającej się obok nas pani Małgosi Hanas, która jest instruktorem Klubu Kultury w Styżyńcu.
1: A jeszcze mam pytanie, czy ten zespół ludowy, który tutaj działa w Styżyńcu, to pod waszą banderą koła gospodyń działa?
12: Nie pod banderą koła gospodyń. Zespół Barwinek jest zespołem działającym w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Ale Styżyniec to nie jest taka ogromna miejscowość i często członkowie zespołu Barwinek są równocześnie członkami koła gospodyń wiejskich oraz członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Styżyńca, które działa tutaj na naszym terenie. I te wszystkie organizacje, że tak to można określić, mają jeden wspólny cel. Oczywiście w statutach czy stowarzyszenia, czy koła gospodyń będzie wiele celów wymienionych, ale tym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej. Społeczność Styżyńca przez powiedzmy 20 ostatnich lat bardzo się zmieniła i wzbogaciła o nowych mieszkańców tej miejscowości. I zależy nam, żeby ci nowi mieszkańcy zintegrowali się, zasymilowali się z tymi, którzy zaliczają się do tych korzennych mieszkańców. I to nam się chyba dzięki istnieniu tych organizacji udaje, czego przykładem jest nasza obecna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pani Gabriela Skraburska. Z tym, że pani Gabrysia tak jak gdyby przez koneksje rodzinne, bo męża ma jako rdzennego mieszkańca Styżyńca, więc ją może łatwiej było ją wtopić. A do tych mieszkańców, na przykład jeżeli rodzina pojawia się i mąż i żona z innego środowiska, no to trzeba ich tak troszeczkę bardziej szczególnie zaopiekować i do tego mają między innymi służyć przedsięwzięcia podejmowane przez te organizacje. Chciałabym też nawiązać, bo powiedziałam, że przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Styżyńcu jest obecnie pani Gabrysia, a wcześniej przez 5 lat działał...
1: Czyli pani Gabrysia wraz z nowym zarządem weszła na przewodniczącą.
12: Tak, a wcześniej w skład zarządu wchodziła pani Elżbieta Koleśnik jako przewodnicząca, pani tutaj obecna Jadwiga Cokalska, ty byłaś zastępcą, Jadziu, i jeszcze skarbnik to była Zenobia Michałowska. I niestety stało się tak nieszczęśliwie, że nam nasza przewodnicząca bardzo zaangażowana przedwcześnie zmarła i trzeba było dokonać nowych wyborów. I wtedy my, starsze członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, pomyślałyśmy, że już czas przekazać władzę młodszemu pokoleniu, a my będziemy dalej działać jako ta siła wspierająca. I ponieważ te 5 lat to było dosyć owocne 5 lat pracy Koła Gospodyń Wiejskich, to chciałabym, żeby teraz pani Jadzia Cokalska, tak jako członek zarządu, powiedziała, co tam udało się zrobić.
1: No właśnie, czym głównie zajmuje się koło?
13: Braliśmy udział w corocznych dożynkach gminnych, przy wiciu wianka dożynkowego, przygotowywania stoiska reprezentującego Styżyniec z tradycyjnymi daniami i ciastami. Braliśmy udział w konkursach kulinarnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Białej Podlaskiej. Udział w szkoleniach i spotkaniach aktywistów działających w kołach gospodyń wiejskich, organizowanych przy spotkaniu integracyjnym dla członków własnego koła gospodyń. Było to kiszenie kapusty, ubijanie masła, wieczór z dynią, organizowaliśmy wicie wieńców adwentowego przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i robienie stroików świątecznych, wieczór organizowany z kolędą, smażenie faworków, wicie palm wielkanocnych, smaki jesieni. To była cykliczna impreza, wsparcie dla Gminnego Ośrodka Kultury, wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla której robiliśmy pierogi.
1: Właśnie, pierogi, czyli jednak panie się specjalizujecie też w kulinaria.
13: Tak, jak najbardziej, pierogi, pyzy. No i braliśmy udział w imprezach kulturalnych też, wyjazd na sztukę teatralną do Siedlec, wyjazd na koncert Michała Bajora do Białej Podlaskiej i współudział w organizacji kilku zabaw karnawałowych.
1: Przechodzimy do pani przewodniczącej. To jak nowa przewodnicząca nastaje, to przychodzi z nowymi pomysłami. Jakie to były pomysły i jakie są plany na dalszy rozwój koła?
14: Gabriela Skarburska, przewodnicząca tak obecna Koła Gospodyń Wiejskiej w Styżyńcu. Tymi nowymi pomysłami to jest tak, że oczywiście są, ale też kontynuujemy to, co było. Zaczęliśmy od tradycyjnie, bo były pączki, tłusty czwartek. Wiliśmy palmę wielkanocną, ale też bierzemy udział w programie Biedronki, danie wspólnych chwil, także jesteśmy tutaj w połowie tego programu. Zorganizowaliśmy 3 spotkania dla seniorów, 3 jeszcze przed nami.
1: Ja cały czas mam to pytanie, w czym specjalizujecie się? Czy to pierogi, czy pyzy, a jeśli tak, to z jakim nadzieniem na przykład? Macie taki sztandarowy produkt, który robi niebo w gębie na każdym festynie?
14: Pyzy. Pyzy z soczewicą albo kluski śląskie, tak. I one cały czas się na każdych festynach przewijają, ale też pani pewnie robią fenomenalne racuchy. Jeżeli jest jakakolwiek impreza organizowana przez GOK, my tu się bardzo wspieramy, bo mamy i smaki jesieni w Styżnicu, jak są cykliczne rajdy rowerowe na 3 maja, to one też często się tu kończą i te racuchy zawsze są, bo są pyszne. Mamy zresztą taką kuchnię, która wygląda jak kuchnia fajerkowa i tam też są smażone placki, to też taki znak ziemniaczany, tak, to jest też znak rozpoznawczy Styżyńca.
1: Jesteście jednym z niewielu kół gospodyń, które specjalizują się w pyzach, bo większość jednak stawia na pierogi, a panie poszły w pyzy. To już coś. Czy startujecie w konkursach jakichś ze swoimi potrawami?
14: Jeszcze nie, chyba nie miałyśmy okazji do tej pory.
15: Ale poprzedni zarząd, działając, brał udział w tych konkursach kulinarnych z okazji dożynek. Wielkanocnym to jeżeli chodziło o palmę, jeżeli chodzi o kulinaria, to właśnie z racji dożynek i tam były bardziej wypieki, nie tyle to, co na swoim stoisku mieliśmy jako wieś Styżyniec, czyli te pyzy, pierogi, placki, ciasta też, tylko był określony regulamin konkursu kulinarnego i osoby, które zdecydowały się uczestniczyć, po prostu stosowały się do wymogów regulaminu. Albo ciasto drożdżowe tradycyjne, albo chleb jakiś tam. Ja akurat mówię jakiś tam, dlatego że moją domeną nie są kulinaria, ale przez to, że należę do koła gospodyń wiejskich i mam okazję korzystać z doświadczeń koleżanek i starszych i młodszych i bardziej biegłych w tej sztuce kulinarnej i wzbogacać swoje umiejętności. Temu też służą spotkania koła gospodyń wiejskich, ale tak, koło gospodyń wiejskich to nie tylko kulinaria, prawda? To też działalność kulturotwórcza albo przybliżanie tradycji miejscowości także jej rdzennym mieszkańcom, bo nie wszyscy sobie zdawali z tego sprawę.
1: Spotykacie się jako koła gospodyń? Jakieś wspólne macie takie zjazdy?
15: Jako koła gospodyń to tak, Jadzia brała udział w kongresie. Tak. To bardziej zarząd wtedy wyjeżdżał, a ja jako szary członek uczestniczę w tych lokalnych zebraniach.
1: A czy jako koło gospodyń wiejskich zrzeszacie też rękodzielników?
14: Oficjalnie takich zarejestrowanych, powiedzmy, rękodzielników to tu nie mamy. Mamy w Styżnicu malarza, który nas wspomaga. Mamy panie uzdolnione manualnie, mamy florystkę, zresztą córkę tutaj pani Bogusi, która nam pięknie zaprojektowała wianek i go wije, ale właśnie bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, najczęściej tych organizowanych przez GOK na razie i z większymi, mniejszymi sukcesami udaje nam się. Właśnie staramy się angażować osoby tutaj stąd, pokazywać ludziom, że potrafią, że mogą czegoś nauczyć inne osoby, a przy tym właśnie się zintegrować z tą wioską. Bo tak jak wspomniała wcześniej pani Bogusia, ja się wychowałam w Białej. W Styżnicu mieszkam od 5 lat. Mój mąż jest, moja teściowa mieszka tutaj, tak? I ona też jest w zespole, śpiewa w Barwinku. I tak oni mnie jakby trochę zmotywowali, tak wciągnęli w to towarzystwo, w to życie Styżyńcy, w społeczność. Ale dla mnie takim momentem przełomowym była rozmowa kiedyś z panem urzędnikiem z Lublina, bo jakoś tam dzwoniłam, rozwiązywałam sprawę, prosił mnie o podanie miejscowości, powiedziałam Styżyniec, a to sypialnia Białej. I tak mi to trochę tak źle zabrzmiało i utkwiło w pamięci, bo też nie chciałabym mieszkać w takim anonimowym miejscu. Styżyniec bardzo się rozrasta. W tej chwili to jest jeden wielki plac budowy i rzeczywiście są ludzie, którzy traktują ten Styżyniec jako sypialnię. Tak? Swoje życie, całe życie mają w Białej.
1: Włączają się w takie życie Styżyńca, czy niechętnie?
14: Różnie. I właśnie my jesteśmy od tego, żeby ich zachęcić, pokazać, wciągnąć. W ubiegłą sobotę mieliśmy spływ kajakowy. Ten spływ kajakowy to już jest taka nasza tradycja młodzieżowa, jak to pani Bogusia powiedziała, chociaż ta młodzież to już jest w wieku średnim w tej chwili, ale tak, to się zaczęło dawno temu. No i były, już pojawiają się takie pary, które są najezdne, tak? Nowe tutaj w Styżyńcu, bo staramy się chodzić, rozmawiać i zapraszać. To wie pan, jak to jest. Jak się zrobi ogłoszenie i zapraszamy, przyjdźcie, albo proszę, trzeba zrobić to i to, to czasami jest problem. Ale jak się pójdzie osobiście, zaprosi, czy mógłbyś coś zrobić, czy mógłbyś przyjść, organizujemy to, a to, czy chcesz się włączyć, to ten odzew jest dużo większy i właśnie tutaj staramy się wychodzić, żeby ten strzyżniec nie był sypialnią, nie był anonimowy, żeby był rzeczywiście taką społecznością.
1: A jeżeli chodzi o młode osoby, to dużo młodych osób jest zainteresowana członkostwem w waszym kole?
14: Dużo. Powiedziałabym, że dużo. Tym bardziej, że tak jak moja przedmówczyni mówiła, mamy tu trzy organizacje. Taki jest zespół Barwinek.
15: Jeszcze zapomniałam wspomnieć o szkole, która jest integralną jak gdyby częścią tego środowiska. I kulturotwórczą, i wspierającą. Także ze szkołą też współpracujemy.
16: Z obopólną korzyścią.
14: Tak jest, bo i przy festynach, które organizujemy,
15: nie gadułą chyba wyjdzie. Jest.
1: Mi to jest na rękę.
15: Bo tak, wspomniałam wcześniej, że nowy zarząd działa, że my jak gdyby widzieliśmy ich potencjał, wiedzieliśmy, że jak oddamy władzę w ich ręce, to będzie korzystna zmiana. I już minęło kilka miesięcy. I po tych kilku miesiącach widzę tę korzystną zmianę. Widzę wchodzącą nowoczesność, chociażby sposób porozumiewania się. Często są to te tak zwane mass media, tak? I widzę, że przepływ informacji jest bardzo płynny. Te dziewczyny są, mówię w tej chwili akurat o dziewczynach, ale panowie też, bo każda, czy większość z nich ma już męża i ten za pośrednictwem żony informacja do domu dociera. Ja to śledzę, bo jestem w tej grupie, mam możliwość i bardzo mi się to podoba, że właściwie to mają ze sobą systematyczny, to znaczy codzienny kontakt. Przewodnicząca Gabrysia rzuca hasło, naradzają się nad tym problemem i to mi się bardzo podoba i stale coś robią. Także nasze jak gdyby zaufanie nie było płonne, pokładane nadzieje się spełniają, a my, tak jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy po to, żeby wspierać, jesteśmy takie mentorki.
1: To było właśnie aktywne koło gospodyń wiejskich ze Styżyńca, któremu nie umkną nowi mieszkańcy, którzy postanowią się osiedlić w Styżyńcu. Zapewne wstąpią do waszego koła. Dziękuję panią za rozmowę.
15: Dziękujemy bardzo.
2: To była rozmowa Arka Michlewicza z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Styżyńcu, które w przeciwieństwie do innych kół zamiast w pierogach specjalizuje się w pyzach. Zaczęło się od organizowania obchodów Święta Niepodległości, później Dnia Papieskiego, aż wreszcie zapadła decyzja o sformalizowaniu grupy. Tak powstało Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Spódnice z Kłody Dużej w gminie Zalesie, mówi Janina Spyrka, pomysłodawczyni utworzenia koła.
1: Koło Gospodyń Wiejskich Kłodzianki.
17: Kłodzianki, tak, czerwone spódnice. Spyrka Janina Zofia, jestem mieszkanką Kłody Dużej i te koło gospodyń powstało w 2018 roku. Po prostu ono powstało. Tak było, że...
1: Ale nie byłyście panie reaktywacją starego koła?
17: Nie byłyśmy jeszcze razem. Było stulecie niepodległości. I z tej okazji chciałam bardzo coś wprowadzić w gminie, żeby była taka uroczystość, żeby taki był odzew, że też przy tym wschodzie, przy tej granicy jesteśmy patriotami. O swoją wioskę, żeby zadbać. W ogóle o wioskę, no mi się wydaje, że o gminę też, nie? No i postanowiłam, żeby zrobić coś takiego jak stulecie niepodległości. Po prostu taki festyn. I to był festyn na odpust. I na to zgromadziłam środki sponsorów i jechałam jakoś tutaj przez małą Kłodę i sama nic nie zrobię. Środki ze sponsorów łatwo było. Nie było żadnego problemu, żeby zdobyć. Tylko gorzej z ludźmi. Jechałam tu przez małą Kłodę od takiego pana sponsora, no i Jolanta stała, akurat od kombajna gdzieś tam szła i jeszcze jedna taka koleżanka Bożenka, no i ja jadę na rowerze i tak zagadałam, jeszcze mi się za bardzo tak dobrze nie znały i ja mówię, dziewczyny, taka i taka sprawa, chcę zrobić odpust stulecie niepodległości w Kłodzie Dużej, pomożecie mi, bo szukam ludzi młodych, wy takie młode, aktywne i tak dalej i one od razu, nie było, a kiedy, a co, a jak, nie było nic, no nie?
1: Było hasło, pomożecie, pomożemy.
17: Tak, od razu tak, były chętne dziewczynki, przyszły i co, no jak stulecie niepodległości, jak tego taki festyn patriotyczny, no to trzeba czerwone jakieś spódnice. A one były kelnerkami. No to poszły mi czerwone spódnice, białe bluzki, no korale chybaśmy mieli od razu wtedy, nie Jola? I wie pan, że...
1: Profesjonalne podejście.
17: No proszę pana, to wie pan, to było tak wymowne, ja panu powiem, w czym najbardziej było wymowne, że jak ja przypomnę sobie teraz, to takie wrażenie robi takie od serca. Puściliśmy w powietrze 100 biało-czerwonych balonów, jako flagę, żeśmy zrobili flagę, tam jeszcze z bibuły były na dole i to w Kłodzie Dużej na boisku boisku wszyscy dorośli ludzie stanęli w takim wielkim kręgu. Ja poprosiłam do świetlicy dzieci, jakie tam były dzieci malutkie, jak nie malutkie, no wszystkie dzieci szły, że wyniesiemy balony, no to dzieci biegły, nie? I my tą flagę wynieśliśmy na środek boiska. Był zespół Dobrynianki, w ogóle był zespół taki muzyczny, czteroosobowy i śpiewali piosenkę Coś o niebie, już ja nie pamiętam. Żeśmy taką śpiewali piosenkę i w tym czasie dzieci później odliczały od 10 do 0 i ja mówię, dzieci, puszczamy balony w górę. Tam muzyka gra, my tutaj odliczanie robimy, balony idą w górę. Przepięknie poszły balony na wschód. Ale to było wrażenie niesamowicie piękne, te 100 balonów, prawda, biało-czerwonych. No mieliśmy lody biało-czerwone, to żeśmy były...
1: Po tej inicjatywie, skoro tak to się wszystko fajnie udało i wyszło, to postanowiły panie zawiązać koło gospodyń.
17: I wtedy, wie pan, tak, dużo tego, że było. I wie pan, jeszcze było co? Później, bo to odpust był w sierpniu, a 11 listopada to wiadomo miesiące dalej, prawda? No i też pozyskiwałam środków i zakupiłam 100 flag, takich dużych, biało-czerwonych 100 flag. Znalazłam sponsora na drążki na flagi i tą drogę, że dziewczyny mi tak pomogły z małej kłody, sparły, od kłody dużej do kłody małej, pan nie orientuje się, jaki to jest ten odcinek, żeśmy zrobili akcję i żeśmy bili 100 flag w pasie drogowym. Jeszcze jeździłam do Białej.
1: To musiało być widowiskowe.
17: Pięknie. Wrażenie. Było wrażenie i powiem panu, że no mało kto się tym zainteresował, bo nie wiem, czy, no nie wiem, no mi się wydaje, że to powinno być dalej, iść w echo i tak dalej i ciągnąć to.
1: Marketing przysiadł.
17: No, nie będę tutaj mówić, że to tak było, nie, no, ale myśmy zrobiły, co mogliśmy. Ksiądz proboszcz nam pomógł w tym wszystkim, no tam miał być taki pan, który tam miał ruchem kierować, a nie będę już narzekać, będę mówić o samych dobrych rzeczach.
1: No to w którym momencie koło gospodyń wiejskich zostało zawiązane?
17: Proszę słuchać i dalej. Później, tak, słuchajcie, bo to nie było tak szybko. I to później, potem jeszcze myśmy zrobili, tak, dlaczego chcę panu to powiedzieć? Dlatego, że my byłyśmy aktywne. I to wszystko nasza aktywność, nasz czas, flagi, to jeszcze flagi były prasowane, pięknie wbijane, łomikiem, to wszystko, to wie pan, żeby ludzi tyle zorganizować, to jest czas. I one mi właśnie, te dziewczyny z mojej chłody pomagały bardzo. To naprawdę dzięki nim to wszystko jakoś tak, ja tam może troszeczkę tak kierowałam, tak może nieśmiało. I później jeszcze na 11 listopada, jak były te flagi wzdłuż drogi, to mieliśmy w świetlicy w Kłodzie Dużej wtedy jeszcze takie spotkanie, kto ty jesteś? Polak Mały. I też tam wchodzili do świetlicy ludzie i było 100 białych balonów, ale już dmuchali i wiązali flagę i czerwonych po 50, no nie, żeby było 100, po 50 dmuchali. Kto nadmuchał, to był wpuszczony do świetlicy. Kto nie nadmuchał, to po prostu stał za drzwiami, no nie. I te. Ale to tak dla zabawy było. No był tort, był pięknie, dziewczyny tu ciasto piekły, ciasty piekły. Kasia to się tak urobiła przy tym cieście tyle. A Jolanta, wie pan, coś pięknego. Tak zwane kiedyś takie kozy piekli, takie na oleju, jak do szkoły się chodziło. Nie wiem, pan takie młodziutki.
1: Ja tego nie kojarzę.
17: No i takie kozy, takie ciasto i rzucało się na olej, no nie? I Jolanta z mężem piekli te kozy pod lipą, na powierzchni, na przestrzeni i tak dalej. Nie, no wie pan, no dużo by to opowiadać. Były dziewczyny chętne. I właśnie, i to, że chętne, że tak my wszystko zrobili, co tego, to co dziewczyny, no to trzeba jakieś koło gospodarki, jakoś się związać, jakoś coś zrobić. Do tego tutaj nie ma tej Bożenki, nie wiem, czemu ona nie przyszła. I ona tak rzuciła hasło, że dziewczyny, no jak się będziemy nazywać? No jak? Czerwone spódnice. Bo od stulecia niepodległości tak się zaczęło, że myśmy się zaczęły spotykać i nam to wychodziło i ludzie ciasto upiekli i my. I jakoś fajnie było. Naprawdę. I od tamtej pory na 11 listopada zawsze spotykamy się. U nas jest pomnik w gminie. No to tam wiadomo, kwiaty złożyć, lampkę zapalić, prawda? Wszędzie idziemy w czerwonych spódnicach, wszędzie nie wstydzimy się. W kościele jest bardzo duży udział jako koło gospodyń i w tych spódnicach idziemy tak ubrane, adorujemy w procesji, niesiemy foletrony.
1: Czyli to są takie wasze mundurki koła gospodyń?
17: Takie o, takie ładne.
1: A już właśnie widzę, fajne.
17: No, pan, ja tak się ubrałam, bo sobie myślę, no trzeba pokazać czerwone spódnice. No wianków jeszcze nie mamy. Pomyślimy może kiedy o wiankach, no zobaczymy. I ja mówię o głowie. No dziewczynki, tak. Także i od tamtej pory tak się zaczęło i tego. No i dziewczyny już tam zarejestrowały się w tym, no w Białej. No i tak robią co roku coś robią, coś szykują. Ja chyba po 2 latach odeszłam, odeszła.
1: O przyczynę mogę zapytać? Czy to tajemnica?
17: Zachować?
1: Oczywiście, niech to będzie tajemnica.
17: Tak, i to już przejęły tutaj Kasia i tutaj taka Bożenka, nie ma jej w tej chwili, to tam nie wiem, kto tam jak jest, ale dziewczyny są dzielne, bo teraz znowu się zbliża stulecie, nie wiem, pan na pewno może słyszał, że 150-lecie Kończewskich tutaj u nas, no i stulecie w kościele parafialnym, podwójny jubileusz i dziewczyny jako koło gospodyń naprawdę mają co robić, bo wszyscy się na nie oglądają. Wszyscy się na nie oglądają. Jest ich tam ponoć 31 osób, prawda? Członkiem wszystkiego. Jak to teraz działa? Jak to one tam robią? To wie pan co? To już może ja przekażę tutaj Kasi, bo ona jest całą tą księgową, całym tym wszystkim prowadzi. A ja tak byłam na początku, bo mnie Kasia poprosiła, żebym ja przyszła się wyspowiadać z tego bałaganu, co zarządziłam i uciekłam.
1: To poczułem się jak ksiądz. Już zaraz rozgrzeszenia udzielę. Tymczasem panią Kasię zapytam, a mężczyzn macie w kole?
18: Oczywiście, że mamy. No bez mężczyzn to no, byłoby ciężko. Są potrzebni, chętnie pomagają.
1: Przeważnie. Ale to oni tylko pomagają, czy są też zrzeszeni w kole?
18: Są, nie wszyscy, ale kilku jest.
1: Mhm. A, czyli takie męskie prace. A jeżeli chodzi o koło, to macie jakiś swój taki sztandarowy produkt? Na przykład, nie wiem, bo niektóre koła specjalizują się, tak jak na przykład w Grabanowie, w pierogach.
18: U nas też pierogi, głównie pierogi. Mhm.
1: Czyli jednak te nadzienia to różnią się, bo każde koło inne farsze stosuje.
18: Tak, no zresztą nawet czasem jest niby to samo nadzienia, jednak smakuje inaczej. Zawsze tam jakaś gospodyni ma jakąś swoją tajemnicę, po swojemu jakoś przyprawi i jest jakoś inaczej już.
1: W ciągu roku czym dokładnie KGW się zajmuje? Bo może też macie rękodzielników.
18: To znaczy tak, no w sumie to cały rok coś się dzieje. Zaczynamy praktycznie od nowego roku, gdzie jest Orszak Trzech Króli. Bierzemy też w tym udział. To jest taka gminna uroczystość, parafialna, tak? Także to zaczynamy od tego. Tutaj co roku robimy już też, tradycją jest, że robimy kolędowanie dla wioski. No, kto przyjdzie, kto ma ochotę przyjść, to zapraszamy zawsze. Robimy Tłusty Czwartek, no różne takie tego typu imprezy, bal maskowy, tak? Aha. Tak jak już koleżanka wspomniała, przy kościele bardzo też dużo. Jeszcze też za Zosi kadencji jeszcze było robione na urodziny papieża. Też było 100 flag przy kościele, tak. Też były gołębie. Tak, no, Zosi dekoracja piękna, no.
17: Bo to było stulecie urodzin papieża i żeśmy się też zaangażowały jako koło gospodyń i zakupiliśmy też 100 flag papieskich. No nie, piękny papież, tak u szczytu tam na tym, na kościele, tam w Kalenicy, tak ładnie, żeśmy tam jego upieli, powiesili. I było też na wotum tego wszystkiego, żeby coś się działo i nie tylko flagi, żeby szepotały. To wypuściłyśmy 100 gołębi. I to też koło gospodyń.
1: Te 100 gołębi to skąd panie wzięły?
17: Wie pan co, okrzyk, kto na wsi ma gołębie, dawać do proboszcza. No. I tam już jak żeśmy powiedzieli o tych gołębiach, to oni między sobą się zorganizowali, chłopaki. Bo jest tutaj troszkę takich na wsi, co puszczają naloty i tu tego, także to też było duże wrażenie, zwłaszcza dla dzieci. I jeszcze wtedy, jak było też te stulecie całe, ten festim i tak dalej, to żeśmy dzieciom rozdali takie piękne, duże balony z helem za darmo dzieciom do domu. 100 balonów.
1: Potem te dzieci ten hel wdychały i się bawiły tym.
17: To znaczy, już my nie wiemy, jak tam, bo myśmy poszli już, poszliśmy na teren zabawy i żeśmy tam się bawili. No fajnie było, bo wie pan, i szaszłyki były, i kiełbaska była, i dla dzieci były animacje. I było, no jak coś się zrobi, to jakoś tych ludzi się udało się tak troszeczkę wyciągnąć do czegoś, żeby przyszli i ludzie chętnie idą, chętnie konsumują. Także później, wie pan, dobrze, po to jest zrobione, żeby ludzie zjedli i...
1: Czy pójdę tutaj, zapytam. Czyli bardziej tak specjalizujecie się w organizowaniu wszelkich różnych imprez takich integrujących lokalną społeczność, czy też idziecie w te kulinaria?
19: Kosińska Ryszarda. Idziemy również w kulinaria, jeździmy na konkursy teraz.
1: Udaje się wygrywać?
19: No tak, na Stadninie, w Porusiuku, w Janowie Podlaskim też jeździliśmy tam, także mieliśmy swoje dania i prace również, które tam tutaj wykonywałyśmy, to też pokazywałyśmy. Oczywiście piękne kwiaty, miałyśmy różne serwety piękne, także ładnie to bardzo wyglądało, tak estetycznie.
1: Czy tutaj panie macie każda swoją rolę?
20: Twarowska Jolanta. No tak, bo specjalizujemy się tak. Rysia to tak ciasto, nie, prawda? Kasia też takie dekupaż. Jest taka technika zdobienia, przepiękne wychodzą zakładki, zawieszki, słoiczki, lampiony. Kaśka jest rewelacyjna w tym, ona nas nauczyła. Jaja piękne. A to ja z palmami, tak, bo ja lubię te kwiatki. Narcyzy, żonkiles, krypiny pięknie wychodzą, palma konkursowa, palma na handel, także to nam się udaje.
1: Która z pań tutaj trzyma dyscyplinę?
21: Staramy się same jakoś siebie dyscyplinować, bo to tak, każda wie, co ma robić, każda, kiedy ma czas, wtedy pomoże. Nie, że ktoś, musisz zrobić, tylko tak, wszystkie trzymamy dyscyplinę. Jak trzeba się spiąć, to się spinamy po prostu.
1: Macie pani jakieś takie większe zadania, nie wiem, plany na przyszłość?
21: Ja myślę, że utrzymać to, co do tej pory, te takie stałe imprezy, bo tych imprez jest trochę też charytatywnie też działamy, wspieramy, no i tyle.
20: Tutaj mieliśmy taki ziołowy, prawda? Ziołowe takie warsztaty. W Świetlicy u nas przyszła taka społeczność wiejska, nasza, miejscowa. No co, przede wszystkim wspieramy tych mężczyzn, bo chcemy tutaj upamiętnić tutaj męczeńską śmierć rodziny Koniuszewskich. Tu jest mnóstwo godzin ciężkie roboty przy drzewie, przy stodółce. Jest taki plac, Rejmont to opisał w Ziemi Chełmskiej, taką historię Józefa i jego rodziny Koniuszewskich. No, nikt mu nie pomógł. Szedł biedny do Dubienieckiej, do Kalinki pod Parczew, ale no niestety nie udało się. Także w 1874 roku oni ponieśli taką śmierć męczeńską wtedy, kiedy w Drelowie

0: Typu no, pierogi, soczki, trochę dekupażu, palmy sprzedawałyśmy też przed Wielkanocą.
1: A imprezy są też koszyczkowe?
0: Różnie. Czasem są koszyczkowe, czasem są składkowe. To różnie bywa z imprezami.
1: Czy jako koło gospodyń wiejskich macie swój fanpage na Facebooku? Ktoś prowadzi?
0: Tak, mamy stronę na Facebooku.
1: I panie wszystkie zdjęcia robicie, a pani Kasia wrzuca?
0: No tak, tak to wygląda.
2: Był COVID, choroba. Ci producenci, co hodowali kwiaty tych i po prostu nie mogli sprzedać. I te kwiaty po prostu im zalegały, zostały na tym. I my jako koło gospodyń, żeśmy pojechali wtedy, i te kwiaty tam, formalnie to było załatwiane, że on, ten pan pozyskał jakieś pieniądze za to, że myśmy od niego wzięliśmy 700 chryzantem. I z tych chryzantem, białe chryzantemy na polu przy E30 był wypisany 11 listopada 2023 czy 2, już nie wiem jaki to był ten rok. Był to wypisany i to z lotu ptaka, wie pan, to wyglądało przepięknie. Było tak wyraźne, że jak ludzie jechali, to tam nie jeden trąbił, zastanawiał się, co się dzieje, bo to takie, wie pan, na polu coś napisana data 11 i tak dalej. No.
3: Zwracali bardzo uwagę, lampkę palił.
4: No skoro ktoś tak widzi i tak chce świętować urodziny Polski, no to po prostu poszedł, zapalił sobie lampkę i to był taki ładny gest imienny. Także to było takie bardzo widoczne.
1: Tak, i to było aktywne koło gospodyń wiejskich z Kłody Małej i Dużej. Kłodzianki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: KGW Czerwone Spódnice, w przeciwieństwie do innych kół, bardziej niż kulinariami, zajmuje się organizacją wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Działają na terenie gminy Drelów w powiecie bialskim od kilkudziesięciu lat. W przeciwieństwie do innych specjalizują się w wykonywaniu wieńców dożynkowych oraz palm świątecznych. Mowa o kole gospodyń wiejskich Czerwone Korale z Zachajek.
6: Anna Wróbel, jestem przewodniczącą koła gospodyń we wsi Zachajki od 2003 roku.
1: Nie jesteście panie nowym kołem czy reaktywowanym?
6: My jesteśmy reaktywowani.
1: Czyli ta historia sięga?
6: Ohoho, jeszcze wcześniej, ile to lat już?
7: Nazywam się Zofia Nazaruk i jestem w tej chwili członkinią koła gospodyń, a wcześniej jeszcze w latach 86, 88 byłam przewodniczącą koła gospodyń. No i wówczas też pierwsze robiliśmy wieńce dożynkowe i też osiągaliśmy pierwsze miejsca.
1: To była bardziej działalność właśnie odnośnie wieńców, czy w ogóle czym jeszcze panie się zajmowały? Czy to się różni ta działalność, która była kiedyś, od tej, którą teraz wykonujecie?
7: Raczej może to jest tak bardziej kontynuowane, bo wcześniej może było więcej takich warsztatów kulinarnych. Warsztatów były takie ogniska, na przykład święto ziemniakaśmy urządzali, to no takie różne, bardziej integralne z zapraszaniem innych kół.
1: Niektóre koła gospodyń wiejskich robiły też szkolenia zawodowe. Czy panie też w takim czymś uczestniczyły wtedy? Kursy na przykład.
7: Kursy, tak. Kursy właśnie pieczenia, kurs gotowania był. To kurs makijażu kiedyś tam. To już było później. Ale wcześniej to właśnie, no przeważnie tak. Kursy były tego gotowania, pieczenia.
1: To kiedy ten pomysł zrodził się, żeby reaktywować koło?
6: No jeszcze przed reaktywacją to miałyśmy dużo, dużo wszystkich. Bo tak właśnie były te konkursy na robienie sałatek, na robienie pierogi robione, dużo palmy wiłyśmy, tak.
1: Ale kto był tym inicjatorem, żeby reaktywować koło?
6: To znaczy u nas to taka ciągłość jest, tak jakby. Nie to, że tam reaktywować, tylko...
1: Aha, czyli tylko po prostu panie dopełniły formalności, tak, i zarejestrowały koło.
6: Tak, tak, tak. U nas jest ciągłość. Nie tak, że tam my coś przestałyśmy, bo jak co roku się robiło te palmy, bo u nas właśnie jest taki przegląd coroczny, to cały czas to się robiło. I po prostu tylko było to takie, tak, formalność.
1: Czym panie się specjalizujecie jako koło gospodyń? Idziecie bardziej w rękodzieło, czy może w kulinaria?
6: Chyba rękodzieło bardziej, tak, rękodzieło. Bo właśnie no, u nas to tak słyniemy raczej, no tutaj u nas w gminie, z Wicia Wieńców, bo zajęliśmy pierwsze miejsce na dożynkach prezydenckich.
1: Czyli ten napis nie bez kozery jest nad świetlicą, czyli pracownia rękodzieła.
6: No tak, o, miałyśmy tutaj jeszcze warsztaty ze słomy, z wyplatania słomy, z lepienia z gliny, także tutaj no dużo. Dużo tego było wszystkiego. To jest nie sposób tego przez tyle lat, no to by trzeba było całą kronikę.
1: Ile teraz panie macie członkiń, członków w kole?
6: U nas są same panie, 12 osób.
1: Raczej takich aktywnych pewnie osób.
6: Tak, tak, takich aktywnych, że w każdej chwili można na każdą panią liczyć. A jak trzeba coś pomóc, to ludzie chętnie pomagają.
1: To w sumie jestem zdziwiony, bo jesteście jednym z pierwszych kół, które

0: idzie w kulinaria, tylko bardziej w rękodzieło. Czyli nie ma tych słynnych pierogów, nie? Nic z tych rzeczy?
1: No, jak gdzieś coś trzeba zrobić, jakieś pierogi, czy stoisko, czy coś, no to my to robimy. Przecież przy każdych dożynkach robimy, wystawiamy swoje stoisko. No, gdzie trzeba, czy gdzieś trzeba coś pojechać, jakieś jest, no, gdzieś spotkanie, gdzie trzeba coś zaprezentować, to chętnie bierzemy udział.
0: Tylko jeżeli chodzi o te konkursy, no to tylko raz w roku można z wieńcem wystartować, a tak oprócz tego jakieś inne konkursy?
1: No Palma, konkursów to bardzo nie ma. No u nas to jeszcze tutaj, no my to jesteśmy tak jakby i w kole gospodyń i jako zespół jeszcze budowy. No to tutaj mamy też dużo takich różnych wyjazdów, bo mamy właśnie i
0: ma... A zespół się nazywa?
1: Też Czerwone Korale. No bo jako Czerwone Korale jesteśmy jako zespół i stwierdziły, że nazwiemy i koło gospodyń Czerwone Korale. Tylko po prostu jeszcze więcej osób jest.
0: Czerwone Korale, bo co, jarzębiny tutaj dużo rosło?
1: Czy ja wiem, może to od śpiewania, od piosenki?
2: Tak, bo pierwszą piosenkę, któreśmy wykonały, znaczy w swoim zespole, jako nas pięć było kobiet i pan, dwóch panów, to była piosenka pod tytułem Czerwone Korale. Tak na wyjeździeśmy mieli. No i tak po prostu nam to przypadło to do gustu, że nazwiemy swój zespół, tak.
0: I tak już zostało. No dobrze, a macie Pani jakieś takie plany większe na przyszłość?
1: No tak, zaczęłyśmy organizować dla seniorów spotkanie. W tamtym roku już było pierwsze spotkanie i seniorzy byli bardzo zachwyceni. Właśnie zespół uświetnia to wszystko. Śpiewamy, panowie grają, także no, byli seniorzy bardzo zadowoleni. Coroczne mamy takie spotkania, jesienne spotkania z folklorem, gdzie zapraszamy z zewnątrz, z innych miejscowości i z gminy, i spoza gminy. Zapraszamy właśnie do nas i zespoły, i z kół gospodyń. Takie robimy coroczne spotkania. No, tak myślimy, że może coś zrobić dla dzieci. Może na drugi rok coś zrobimy dla dzieci też. Jakieś takie spotkanie, żeby tutaj sobie przyszły jakieś konkursy.
0: Czy to miejsce, w którym znajdujemy się, to tutaj panie urzędują oficjalnie?
1: Tak, tak. Tutaj jest tak jakby zarejestrowana siedziba koła i tutaj.
0: Takie fajne miejsce pod imprezy koszyczkowe.
1: Tak, no dbamy tutaj właśnie o ten dom, kosimy trawę, no żeby ładnie tu wszystko wokół wyglądało i przecież nasadzenia porobiliśmy razem, no panowie też pomagali.
2: Tak, ale w własnym zakresie.
1: Tak, tak, wszystko w własnym zakresie, wszystko społecznie.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o remont świetlicy, bo widzę, że ten remont był niegdyś wykonany, czy to też w czynie społecznym wszystko same panie zrobiły?
1: Nie, tutaj był przetarg, to był projekt unijny, bo to była dobudowa, rozbudowa i to był właśnie projekt i to z tego projektu.
2: To było raczej pod patronatem gminy, to było ale mamy wyposażone kuchnię dobrze, także mamy naczynia, mamy wszystko, wyposażenie całej kuchni. Jeżeli tu trzeba coś tam zorganizować, jakąś imprezę, czy nawet i z zewnątrz, jeżeli ktoś tam sobie życzy ze wsi, że jakąś tam uroczystość rodzinną, no to tu się chętnie odbywa, tak.
0: Czyli panie zajmujecie się cateringiem, jak ktoś imprezę chce tu zorganizować?
2: Raczej chyba tak podpowiadamy trochę, ale ludzie robią to w swoim zakresie, bo no my po prostu tak typowo na catering to nie mamy zwoleń takich.
1: Naczyń jeszcze, no to jest po prostu jeszcze wszystko w powijakach, no bo nawet to te całe wyposażenie, co mamy, kuchni, to po prostu kupowałyśmy to z nagród, z wieńców, co dostawałyśmy, pieniążki. Wszystko, to te wszystkie pieniądze z nagród, to wszystko poszło w wyposażenie. Naczynia, obrót, brusy, garki, no takie wszystko, co potrzebne jest, towarnik, no takich dużo rzeczy. O to wszystko pokupiłyśmy właśnie z nagród.
0: Czy z gminy też, panie, coś finansowo jesteście wspierane, czy jednak próbujecie własnymi środkami działać?
1: Czasami tak, czy na jakoś właśnie, czy właśnie jesienne spotkanie, jak robimy, to oczywiście to jest wsparcie. Ale tak na to wyposażenie, no jak już jakieś coś większego trzeba kupić, no to wójt nam coś tam dokłada. Bo teraz okupiliśmy sobie wyparzarkę, to właśnie z tej dotacji. Jest świetna sprawa, bo przedtem mieliśmy taką zwykłą zmywarkę, ale ta wyparzarka, no to przecież to jest świetna sprawa.
0: Duże jest zainteresowanie wynajmem tej świetlicy?
1: No, tutaj to jest tak komunie, takie mniejsze imprezy, bo jako typowo wesela to nie, tylko takie mniejsze jakieś tam rocznice, komunie, urodziny, jakieś o takie coś.
0: A jakieś wypieki może? Nic z tych rzeczy? Nie, czyli tak bardziej ogólnie organizacja imprez.
1: Przedtem jeszcze do zreaktywowania tego koła, to tak no bardzo poszłyśmy w wieńce, bo no mówię, no tutaj mam spisane przecież to mamy przecież tyle miejsc,
0: No właśnie widzę, że kilkanaście razy pani nagrody zdobyły.
1: Mieliśmy tutaj ponad 20, śmiało mogę powiedzieć, ponad 20 razy pierwsze miejsca, drugie miejsca w powiatowych, w gminnych, w wojewódzkich i w na prezydenckich pierwsze.
0: A czy pani jako koło gospodyń wiejskich jeździcie czasami na jakieś takie wycieczki krajoznawcze, czy jednak tutaj skupiacie się na działaniach lokalnych?
1: Byłyśmy w tamtym roku w Fabryce Bombek. Świetna, świetna wycieczka, polecam każdemu. To było z warsztatami zdobienia. To był Wołomin pod Warszawą i były warsztaty zdobienia bombek. Później sobie panie pokupiły bombek, były tak szczęśliwe. W tym samym dniu jeszcze mieliśmy zwiedzanie w zamek w Wielanowie plus ogrody.
0: Bywa tak, że panie jeżdżą gdzieś w Polskę do innych kół gospodyń wiejskich i szkolicie inne gospodynie w robieniu wieńców?
1: No na razie nam się tak nie zdarzyło. My byśmy pojechały chętnie.
0: Ale tyle nagród, to już markę macie wyrobioną, pani.
1: No, może i mamy, no ale tak jakoś nie było okazji, żeby tak pojechać gdzieś, no.
0: Wieniec zrobić to jest sztuka.
1: Jest, u nas wieniec, jak się robiło wieńce, to u nas praca nad wieńcem to trwa już tak jakby od wiosny. Bo trzeba siać kwiaty, len, proso. Później się to wszystko zbiera, zboże w odpowiednim czasie się kosi też, żeby ono nie było mocno dojrzałe. Myśmy się po prostu rozdzielali. Jedni koszą żyto, inni owiec, pszenżyto, jęczmień. I to nie było, że po parę snopków, po 50 snopków, po 40. U nas były takie wieńce, że tego wieńca się nie dało rady podnieść. Tyle było tam zboża w tym wieńcu. I to było pracy 3 tygodnie, więcej. 3 tygodnie pracy przy samym wieńcu. Gdzie przychodzimy, to nie tylko my robiłyśmy, tylko przychodzili nam ludzie, pomagali ze wsi starsze panie i nawet młodzież.
0: Czyli w sumie ile tych osób tworzyło wieniec?
1: Różne, to zależy którego dnia. I 15, i 10. To było w stodole, akurat to było u nich w stodole. Ale to było takie naprawdę świetne spotkanie integracyjne, były rozmowy, były herbatka, był śpiew. No naprawdę świetnie, ludzie tak chętnie przychodzili pomagać kłoski te ciąć układać.
0: A to nie było kłótni? No bo taki wieniec to jest zawsze z jakiejś koncepcji powstaje i to nie kłóciło się z koncepcjami innych?
1: A w żadnym wypadku. Nie, naprawdę.
2: Co do koncepcji, to powstania tego całego stelażu, to kilka osób po prostu tak się tym zajmowało. Tam 4-5 to góra. A już resztę do układania samego, do wicia samego, no to już dużo więcej osób, ale to wtedy one dostosowywały się do tego, co potrzeba było.
1: Żyto. Siadają, no żyto. Co teraz robimy? Układamy kłoski jęczmieniu. No to układają kłoski jęczmieniu, a my po prostu wijemy, my to tam robimy już przy konstrukcji, a ludzie tak po prostu nam pomagają.
0: A kiedy wiadomo, że już skończyło się pracę nad wieńcem?
1: Jak już jest piękny. Jak już się dekoruje go. Jak się przyczepia już świeże kwiaty, bo to już jest w ostatnim dniu przed wyjazdem na dożynki. Trzeba kwiatki, trzeba go ubrać, trzeba go dopieścić, tak już, żeby był taki piękniutki.
0: To nie jest tak, że ktoś jeszcze podejdzie, a i jeszcze jeden kwiatek dodam.
1: Raczej nie.
0: Czyli jak już jest hasło skończyłyśmy, to już nikt się do wieńca nie dotyka, tak?
1: Raczej nie. Chyba, że gdzieś ten kwiatek wypadnie, to go tam dołożyć. O, przecież tutaj wysokość wieńca to jest w porównaniu człowiek, a taki jest, takie wieńce mieć.
0: 2,5-3 metry.
1: Tak. Był złożony z trzech części, bo tu była podstawa, tu była druga część i tu była korona. I korona zawsze jest zakończona krzyżykiem. I my robiłyśmy wieńce typowo tradycyjne, bo jest dwa rodzaje. Jest, są nowoczesne i tradycyjne. To my robiłyśmy tradycyjne.
0: O, i tak działa koło gospodyń wiejskich w Zachajkach, Czerwone Korale, które słyną z wieńców, które wciąż są nagradzane. Wieńców dożynkowych. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
3: Wieńce i palmy wykonywane przez koło gospodyń wiejskich w Zachajkach zdobywają niezliczoną ilość nagród. Jedna z ich prac otrzymała nawet nagrodę prezydenta Polski.

0: Godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszula i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun and Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo środa czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Pogona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki, a niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy Wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z Was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami, słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Bartek Ważny, zapraszam. Bielskie Multicentrum z kolei zaprasza najmłodszych na dwa ciekawe cykle zajęć. Pierwsza propozycja to sztuka tworzenia. Dzieci rozwiną wyobraźnię i poznają różne techniki plastyczne. To opcja dla dzieci od 7 roku życia. Druga propozycja dla dzieci od 8 lat w górę to strefa aktywności. Odkrywanie tajemnic przyrody i eksperymenty. Zajęcia będą się odbywały popołudniami. Szczegóły w mediach społecznościowych miasta Biała Podlaska.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie, płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak, co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku, no a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa. SK2

0: Stanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla 2 osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

Ach, i ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę. SK2. A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i wiem w SC2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Stradivarius Manx po całą noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach. Z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bartek Ważny, zapraszam. Jak wyglądało życie poświęcone hodowli koni arabskich? Tego dowiemy się podczas spotkania z Markiem Trellą, wieloletnim prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim.
10: To jest bardzo znana postać w naszym regionie. Przede wszystkim chcemy zapytać, co kryje się za sukcesami stadniny koni w Janowie Podlaskim.
9: Mówiła Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Spotkanie 6 października w Bialskiej Galerii Fotografii.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: мелодія, той нотик та інше собі, ка мелодія.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2
1: Rusty Love i King. Posłuchajmy w SC2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: BRO, wychowany w Polsce. A kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
6: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda i jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czy tam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus, a jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. Newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Bartek Ważny, zapraszam w Białej. Zobaczymy spektakl komediowy pod tytułem Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii. Tym razem rodzina Krasuskich rusza do Bułgarii właśnie, tytułowym autokarem. A Bułgaria to dla nich miejsce rodzinnych mitów, błyszczących interesów i dużych emocji. Komu należy się szacunek, a komu apap na głowę? Spektakl do zobaczenia 25 października w Akademii Bialskiej.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, za litr diesla 7,88 zł. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba, no to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Landberry, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

w ST2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dramat.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach, West 2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2 można pomyśleć nie z tej ziemi.
1: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
7: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
6: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
8: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
9: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
6: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z wami. SK2, a obok Sana Hidaria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedział.

I to jest duet, kategoria Prawdziwa uczta dla ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 na wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który da?

0: Jesteśmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
6: Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Bartek Ważny, zapraszam. Bielskie Multicentrum z kolei zaprasza najmłodszych na dwa ciekawe cykle zajęć. Pierwsza propozycja to sztuka tworzenia. Dzieci rozwiną wyobraźnię i poznają różne techniki plastyczne. To opcja dla dzieci od 7 roku życia. Druga propozycja dla dzieci od 8 lat w górę to strefa aktywności. Odkrywanie tajemnic przyrody i eksperymenty. Zajęcia będą się odbywały popołudniami. Szczegóły w mediach społecznościowych Miasta Biała Podlaska.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
17: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
16: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
18: Tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuwaj.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory. To oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy. Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela. Warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w ST2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w ST2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
13: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
12: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
14: Małomącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
12: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

0: jesień, najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I te armie, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka Wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noctek w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: muzyka.
1: Ewa Farna, Westy 2 i Bez łez. No nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: 18. Agata Chruściak zaprasza, ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
13: Obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
12: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed zostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
12: A Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas od krewców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amiga.

0: 81 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

SK2. Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr, z włosów moich pleść warkocze.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Kiedy tradycyjne metody zawodzą, z pomocą przychodzi on, chiropraktyk, który manualnie przywraca prawidłowe ustawienie kręgów, poprawia ruchomość stawów lub zmniejsza ucisk na nerwy. Z bielskim chiropraktykiem rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Chiropraktyka, czyli tam, gdzie ta medycyna tradycyjna się kończy, zaczyna się medycyna niekonwencjonalna.
3: Łukasz Matusiewicz, jestem doktorem chiropraktyki. Tak, chiropraktyka generalnie jest jakby alternatywą do medycyny akademickiej, takiej stricte, którą rozumiemy jako medycynę lekarza, do którego się idzie, przepisuje leki. Natomiast w chiropraktyce założenie jest takie, że ciało ma zdolności samoleczenia i staramy się pracować z pacjentami, nie używając żadnej farmakologii.
2: Zawsze mnie to interesowało, w jaki sposób chiropraktyka wygląda pod kątem naszego prawa.
3: Generalnie w Polsce nie ma regulacji prawnej, kto może zostać chiropraktykiem. Ten zawód jest zapisany w Izbie Lekarskiej jako zawód, który istnieje, tylko nie jest napisane, kto nim może być. Czyli tak naprawdę każdy może być chiropraktykiem. W Polsce jest też taki nurt, że została otworzona szkoła, która nie ma akredytacji na przykład Europejskiej Unii Chiropraktyków, ponieważ osoba, która tą szkołę stworzyła tytuł chiropraktor zamiast chiropraktyk. I to może być bardzo mylne dla społeczeństwa, ponieważ szkoła chiropraktyki trwa co najmniej 7 lat, czyli pierwsze to są 3 lata licencjatu, potem 4 lata szkoły chiropraktycznej. Natomiast akurat w Polsce mamy 8 weekendów, po których osoby uczestniczące w tej szkole dostają tytuł chiropraktora. I to jest 5 tysięcy godzin do 60 godzin. A dla normalnego człowieka, który przychodzi, no tak naprawdę nie ma różnicy, czy to ktoś jest chiropraktykiem, czy chiropraktorem. To jest trud, ponieważ społeczeństwo, które będzie szło do takiej osoby, no niekoniecznie ma pełną informację na temat pełnej edukacji i pełnego wykształcenia takiej osoby.
2: Czyli tak dokładnie chiropraktyka czym się zajmuje? To jeszcze tak dla przypomnienia.
3: Głównym założeniem chiropraktyki jest to, że mamy mózg. Z mózgu wychodzi rdzeń kręgowy. I rdzeń kręgowy jest otoczony kręgosłupem. I pomiędzy kręgosłupem wychodzi z rdzenia kręgowego wychodzą nerwy, które dochodzą do komórek i organów ciała. I pod wpływem na przykład naszego doświadczenia, czy na przykład stresów emocjonalnych, chemicznych, fizycznych, czy emocjonalnych, na przykład może być przewlekły stres w domu, w pracy, na przykład jakiś mobbing, rozwody, choroby, śmierć, to może wpływać na podwyższenie na przykład układu nerwowego, który wytwarza hormony takie jak adrenalina czy kortyzol, który potencjalnie może wpłynąć na ograniczenie ruchomości stawów i tkanek, ponieważ pod wpływem adrenaliny mięśnie się też napinają. Potem mamy też problemy chemiczne, czyli nasz element pracy naszego układu hormonalnego, typu czy nasza tarczyca dobrze pracuje, czy nasz układ pokarmowy dobrze pracuje, czy nasze serce dobrze pracuje. Kolejnym elementem jest też problemy fizyczne, czyli na przykład upadki, wypadki, przeciążenia, siedzenie przy komputerze, przy telefonie. To wszystkie te informacje idą do naszego mózgu i ten mózg zaczyna odbierać te informacje albo jako przyjazne, czyli się rozluźnia, albo jakieś zagrażające dla naszego systemu nerwowego i zaczyna się napinać. I to napinanie wpływa na zaburzenia pracy mięśni. Jeżeli mięsień się nie rusza, to tym samym staw naokoło mięśnia też może się nie ruszać. Zaczyna być blokada. No i pod wpływem na przykład blokady w kręgosłupie, jeżeli ten staw zaczyna się mniej optymalnie ruszać, ponieważ był za mocno przeciążony, ponieważ dostał błędną informację na przykład z jelit albo z niepracującego żołądka, który szybko reaguje na zagrożenia, na przykład stresowe. I w momencie, kiedy ten błędny komunikat jest wysyłany do mózgu, mózg odbiera ten brak ruchomości tego stawu jako zagrożenie, ponieważ genetycznie potrzebujemy mieć stawy ruchome. Jeżeli ten staw przestaje się ruszać, mózg zaczyna wysyłać substancje prozapalne do tego stawu. I w pewnym momencie, pod wpływem czasu, ten stan zapalny zaczyna wpływać na zmianę funkcji w naszym ciele, czyli na przykład jest ograniczenie ruchu. Jeżeli jest ograniczenie ruchu, to kolejnym elementem będzie na przykład ból. No i mamy ból. No i następnym elementem jest na przykład mrowienie i drętwienie. Natomiast następnym elementem, a to już jest najpoważniejsza sytuacja, kiedy mamy na przykład problem z opadającymi mięśniami, słabymi mięśniami, lub przewlekle zdrętwiałymi na przykład kończyniami dolnymi albo górnymi. I w tym momencie ja jako chiropraktyk będę patrzył na to, żeby wprowadzić ruchomość w stawy i otaczające je tkanki, żeby te nerwy, które potencjalnie wpływają na, najpierw na nerwy i mięśnie, które wpływają na ograniczenie ruchomości stawu, żeby wprowadzić optymalną ruchomość tego stawu, żeby ten staw nie przeszkadzał nerwowi w wysyłaniu poprawnych bodźców, na przykład do ręki. I jest dużo pacjentów, zdecydowana większość, którzy po takich zabiegach czują się lepiej i często na przykład drętwienia czy mrowienia w kończynach ustępują, ponieważ nacisk na korzeń nerwowy, który wychodzi z kręgosłupa, jest poluzowany. Mięśnie naokoło tego stawu też się zaczynają luzować.
2: Chiropraktyka jest wciąż jeszcze taką nowoczesną metodą, a tym bardziej tutaj w Białej, gdzie mamy trochę region taki konserwatywny, to jak w ogóle Bielczanie podchodzą do chiropraktyki?
3: Generalnie chiropraktyka powstała w Stanach Zjednoczonych w 1895 roku. Ona ma ponad 120 lat, bo ja przyleciałem ze Stanów do Polski w 2015 roku, czyli pracuję już ponad 10 lat w Polsce i zauważyłem, że duża część osób, która przychodzi do mnie do gabinetu, na początku widziałem, że to była ciekawość, bo to jest coś ciekawego, coś innego. Natomiast czasem zauważyłem, że dużo osób właśnie przychodzi z różnego rodzaju bólami, na przykład ból karku, ból głowy, drętwienia rąk, problemy z bólami pleców, drętwienie nóg, problemy z barkami czy z kolanami. I ponieważ właśnie chiropraktyka głównie została stworzona do tego, żeby leczyć aparat ruchu, i z czasem osoby, które po takich zabiegach zaczynają czuć się lepiej, decydują się na to, żeby kontynuować zabiegi jako zabiegi profilaktyczne. I moim takim jakby głównym, jednym z głównych takich przekazów do moich pacjentów jest to, żeby dbali o swoje zdrowie, zanim jeszcze zacznie boleć. Czyli na przykład pierwszym elementem by było: spójrz, jak staniesz rano, czy masz pełen zakres ruchomości w swojej szyi, czy potrafisz zrobić skłon, czy ci to sprawia ból. I powiem, z miesiąca na miesiąc, z roku na roku, jak przyjechałem, coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić i praktycznie 99,9% pacjentów to są pacjenci z polecenia, ponieważ na początku z ciekawości, a później z racji tego zaczęło im to pomagać, zaczęli przesyłać swoich kolegów, znajomych, rodziny.
2: I... A to na początku nie było tak, że podchodzili do pana jak do szamana?
3: Wie pan co, pochodzili trochę z ciekawości, ponieważ ja studiowałem w Stanach i pomyśleli, że może czegoś się nauczyłem ciekawego i w ogóle ten termin sam chiropraktyka w ogóle był po prostu nieznany, tak? Bo większość osób kojarzy chiropraktyka z kręgarzem, tak? I dlatego tutaj miałem czasami pacjentów, którzy przyjeżdżają, mówili: wiesz co, potrzeba mi chrupnąć, bo byłem tam u jakiegoś pana, który mi chrupnął i było lepiej. No ja akurat bardzo skupiam się na diagnozie, tak? Czyli ja lubię na przykład tam, gdzie ja się uczyłem, to uczyliśmy się diagnozowania rentgenów, rezonansów, czyli generalnie chiropraktyka na początku, jak ona powstała w Stanach Zjednoczonych, była porównywana do kręgarstwa do momentu, kiedy w 1920 roku zostało wprowadzone badania radiologiczne i to zaczęło jakby trochę oddzielać kręgarza od chiropraktyka, chiropraktyka od szamana, ponieważ chiropraktyka jakby to jest metodologia, diagnostyka, eliminowanie potencjalnych zagrożeń, patrzenie się na problemy, na czerwone flagi, czy kiedy można, kiedy nie można. I taka różnica właśnie między tym szamanem a chiropraktykiem była taka, że w Stanach uczą nas na doktora pierwszego kontaktu. Natomiast szaman czy kręgarz to jest osoba, która po prostu często to są osoby, które uczą się z dziadka, pradziadka, czyli dziadek był kręgarzem, potem ojciec jest kręgarzem, potem wnuk jest kręgarzem i niekoniecznie to musi być wiedza oparta na wiedzy akademickiej.
2: To jeszcze tak ja na swoim przykładzie powiem, bo też miałem problemy z karkiem, nie mogłem ruszać głową, obracać głową, bo miałem delikatną kolizję. Prześwietlenie nic mi nie mówiło, lekarz mówił: a to już taka zmiana i nic się z tym nie da się zrobić, a po czym jedno właśnie takie chrupnięcie u pana i nagle zacząłem głową ruszać. Co takiego się zadziało?
3: Wie pan co, takim najprostszym mechanizmem będzie to, że nerwy generalnie nie lubią, jak się na nie naciska. Czyli on lubi się rozpychać. Jeżeli na przykład nerw wychodzący z kręgosłupa jest zablokowany i na przykład napięcie mięśniowe kładzie nacisk na ten nerw, to automatycznie ten nerw będzie wytwarzał impuls do mózgu i mózg będzie wysyłał substancje prozapalne po to, żeby chronić ten nerw przed większym uszkodzeniem. Bo wiadomo, jak boli, to człowiek się mniej rusza i wtedy bardziej się oszczędza. To jest taka naturalna, genetyczna uwarunkowanie człowieka, że system nieświadomy będzie szybciej reagował na to, zanim niż my. I w momencie, kiedy miał pan na przykład wypadek, kolizję, to badania pokazują, że podczas kolizji ruch głowy do przodu i do tyłu, w tym ruchu trzykrotnie szybciej aktywuje się i blokuje się staw. Później dopiero reaguje mięsień. Czyli my u pana zrobiliśmy tak, że zajęliśmy się stawem, który był zblokowany, oraz mięśniem, który rotował ten staw. Bo większość osób skupia się generalnie na mięśniach. Natomiast nie koncentruje się na stawach. A w tych stawach mamy bardzo dużo receptorów, które mówią, wysyłają właśnie impuls do mózgu i mówią dla mózgu, czy ten ruch jest bezpieczny, czy jest niebezpieczny. Ponieważ też jest bardzo ciekawa rzecz, że podczas wypadku jest to szybki ruch. W szyi mamy też takie mięśnie bardzo krótkie pomiędzy dwoma segmentami. To są skośne rotatory, które są mięśniami kataleptycznymi. Czyli one są nieuwarunkowane od naszej woli i one się spinają niezależnie od tego, czym o tym pomyślimy, czy nie. Bo głównym zadaniem w organizmie człowieka jest to, żeby utrzymać system nerwowy i mózg w dobrym funkcjonowaniu. Ponieważ jeżeli mózg nie funkcjonuje, to wtedy my nie funkcjonujemy. I to można też tak ciekawie powiedzieć, bo mamy mózg, mamy kręgosłup i to jest jedyny system, który jest otoczony kośćmi, ponieważ on jest tak bardzo wrażliwy. Dlatego musi mieć system taki, na przykład system wydalniczy, system krwionośny, system oddychania, nie są otoczone kośćmi. Natomiast mózg i rdzeń kręgowy są otoczone. I żeby utrzymać ten rdzeń kręgowy w sposób bezpieczny, to na początku są kości, które go chronią, a potem są mięśnie, które, jeżeli jest za duże zagrożenie, one same się włączają. Jeżeli nastąpił taki zacisk takiego mięśnia oraz stawu, to w tym momencie staw się mniej optymalnie rusza i w tym samym czasie mięsień, który potrzebuje rotować ten kręgosłup, on też się nie rusza. I zaczyna się robić mikrozapalenie, ponieważ jest coś takiego jak prawo Davisa, które mówi, że tkanka niesymetrycznie obciążona będzie grubsza. Czyli na przykład możemy porównać to na przykład do stopy, jak mamy odciski czy modzele, które kładziemy nacisk na jedną część stopy i potem patrzymy, że mamy grubszą skórę. I to jest akurat tkankowo. A natomiast mamy jeszcze prawo Wilka, które mówi, jeżeli kości są niesymetrycznie uciśnięte, na przykład jedna kość jest mocniej naciska na jedną krawędź niż na drugą, to zaczyna się coś takiego jak prawo Wilka, czyli system wprowadzania fosforanu wapnia w kość. I to, co widać na przykład na zdjęciach, to jest wyrodnienia. One często są wynikiem właśnie niesymetrycznych nacisków. I jeżeli jest wyrodnienie, czyli to zwyrodnienie bardzo często też, jeżeli znajduje się w miejscu, gdzie wychodzi nerw, jeżeli ono jest zbyt duże, to ono będzie zaczynało też naciskać na ten nerw. Czyli z jednej strony mięsień, potem mamy staw, potem mamy brak ruchomości i to jest ciekawe, bo staw się nie rusza i zamiast na przykład zwrócić uwagę na to, nie, że ten staw się nie rusza, to my na przykład albo o tym zapominamy, idziemy dalej, albo po prostu bierzemy jakiś lek, który uśmierza ten ból, natomiast nie wprowadza ruchomości w ten staw. I robi się takie błędne koło, że z czasem, jeżeli ten ruch nie jest optymalny, to ten staw zaczyna być bardziej wrażliwy na dotyk. I potem coraz mniejszy impuls wpływa na to, że zaczynamy czuć ból.
2: To jeszcze, czy z usługi chiropraktyka może skorzystać każdy, albo może inaczej, dla kogo chiropraktyka jest, a dla kogo nie?
3: Znaczy ja uważam, że chiropraktyka jest dla każdego, tylko że nie każdy z niej może skorzystać. Ponieważ jest dużo przekonań, że na przykład nastawianie szyi jest niebezpieczne, aczkolwiek nie ma takich badań, które by to potwierdziły. Jeżeli na przykład manipulowanie szyi byłoby niebezpieczne, to na przykład w Stanach by nie otworzyli takiej szkoły, która by, a mamy ich 17 w Stanach akurat, czy Kanadzie, czy też i w Europie, w Ameryce Południowej. I w tym momencie, jeżeli ona by była taka bardzo, jakby powiedzieć, niebezpieczna, to by było nie bardzo głośno, ale tak naprawdę badania pokazują, że na przykład niektórzy mówią, że nie nastawiamy szyi, ponieważ jest zagrożenie na przykład nie udarem czy wylewem, ale można popatrzeć sobie na badania, że zabieg u chiropraktyka jest bardziej bezpieczny. Statystycznie problem, który może się pojawić na stole, jest 1 do 1,5 miliona. Czyli statystycznie jest tak, że na 100 tysięcy osób, idąc sobie ulicą, 5 osób na 100 tysięcy będzie miało na przykład samoistne rozwojenie tętnicy szyjnej.
2: W
1: Polsce chiropraktyka nie jest jeszcze tak popularna jak w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, a nawet w Australii, ale zyskuje coraz więcej zwolenników. Pacjenci najczęściej korzystają z tej metody, gdy doskwiera im ból kręgosłupa, ból głowy, sztywności karku lub bóle stawów i mięśni.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Coraz większe zainteresowanie instalacjami OZE, czyli korzystającymi z odnawialnych źródeł energii, sprawiło, że rynek potrzebuje fachowców w tej dziedzinie. Jedną ze szkół kształcących takich specjalistów jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.
4: Sławomir Anklewicz, nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Uczę na kierunku technik elektryk, jak również technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2: Bo jest na to zapotrzebowanie?
4: No, w tej chwili ogromne. No, ja myślę, raz na tydzień mam jakiś telefon od pracodawców, czy nie mam jakichś dobrych chłopaków, zdolnych chłopaków do tego, żeby zatrudnić ich w swoim zakładzie pracy.
2: A duże jest zainteresowanie tym kierunkiem?
4: Jeżeli chodzi o technika elektryka, jak najbardziej, natomiast technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej mamy raz na 4 lata, raz na 5 lat nabór jednej grupy 15-osobowej.
2: Ale zaplecze macie do tego, żeby odpowiednio wyszkolić specjalistów?
4: No, zaplecze mamy bardzo dobre, pozyskaliśmy z projektów unijnych, bardzo dużo mamy sprzętu, jak również narzędzi do właśnie pozyskiwania energii odnawialnej, czy to słonecznej, czy wiatrowej. W tej chwili pompy ciepła też bardzo, bardzo mamy dobre wyposażenie, jak również kocioł na pelet. Obecnie też pracuje i jest do celów dydaktycznych.
2: Czyli tak naprawdę ktoś, kto zajmuje się urządzeniami OZE, instalatorstwem, to musi być i trochę elektrykiem, i trochę hydraulikiem. Więc dwóch zawodów uczycie.
4: No bardzo dobrze pan redaktor to ujął. No okazuje się, że właśnie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to jest taki zawód. Powiedziałbym nawet trzy zawody. Technik elektryk, taki hydraulik, ale również i budownictwo. Dlaczego? Ponieważ stawiamy budowle często, na przykład pod wiatraki, pod fotowoltaikę konstrukcję musimy postawić, to też wchodzi tam prawo budowlane. I tego też uczymy, tych norm, prawa budowlanego, prawa właśnie instalatorstwa. W tą stronę idziemy cały czas z młodzieżą i wychodzą chłopcy przygotowani do tego zawodu.
2: Na prawdziwych urządzeniach pracujecie, także jest całkiem.
4: No nie, poszliśmy w kierunku takiego ćwiczeń dydaktycznych na zasadzie jakichś zabawek, tylko fizycznych, prawdziwych urządzeń, które faktycznie, z którymi się spotka na rynku pracy uczeń i przede wszystkim montujemy tak, jak to będzie montował kiedyś w swojej pracy na dachu, na gruncie. No w tą stronę idziemy, żeby właśnie go wyposażyć w wiedzę i umiejętności praktyczne.
2: To na co patrzę, to pompa ciepła?
4: Pompa ciepła, tak, służąca do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. I też taki montaż właśnie.
2: Czym to się różni od takiej pompy ciepła, co podgrzewa dom?
4: No mocą przede wszystkim, również zastosowaniem ze względu na to, że pompy ciepła, czy to spitowe, czy monoblok, no to już wtedy są większe zapotrzebowanie mocy, potrzebuje więcej energii elektrycznej, ale wtedy też dużą moc cieplną posiada taka pompa.
2: I podobno taka pompa ciepła do podgrzewania wody to może też pracować jako klimatyzacja.
4: Są w tej chwili takie rozwiązania. Faktycznie tutaj wykorzystujemy tą pompę ciepła w okresie letnim, zwłaszcza egzaminów zawodowych, kiedy tutaj w tej pracowni się odbywają. No właśnie grzejemy ciepłą wodę, a pozyskujemy zimno z tej pompy ciepła, żeby tutaj troszeczkę schłodzić te pomieszczenia. Ale również klimatyzatory montują chłopcy, również mamy taki zestaw do ćwiczeń, do montażu klimatyzatorów.
2: Tutaj patrzę, całe mnóstwo paneli. Każdy jest inny?
4: No, inny producent, tak żeby ten asortyment był zróżnicowany, że jeżeli spotkają się gdzieś na rynku, spotkają się na właśnie, powiedzmy, dachu, gdzie będą montować, żeby mieli te różne sposoby, możliwości zamontowania tych paneli kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy też właśnie innych urządzeń hydraulicznych, elektrycznych. Bardzo duży asortyment tego jest. Też.
2: Panele fotowoltaiczne są podobne do tych paneli, które też podgrzewają wodę.
4: No tak, no aczkolwiek one bardziej wykorzystywane są do wytwarzania energii elektrycznej, tak? I poprzez falownik mamy taki nowy teraz nabytek. Również mamy magazyny energii, właśnie elektryczne, jak również hybrydowy falownik, który współpracuje z generatorem, czyli z jednostką jednostką zewnętrzną, którą możemy podłączyć pod ten falownik, gdyby zabrakło prądu. Czyli jeżeli zabraknie prądu, wykorzystuje wtedy magazyn energii. Gdyby jeszcze było za mało energii, załączy się nam generator, załączy się właśnie jednostka zewnętrzna, którą też pozyskaliśmy właśnie z projektów unijnych.
2: To taki bank energii jest też przez wiele osób wykorzystywany jako taka możliwość sprzedania drożej prądu, czyli w ciągu dnia zbiera, a wieczorem dopiero sprzedaje ten prąd.
4: No tutaj prawo troszeczkę inaczej niestety mówi, ale faktycznie jest możliwość większej autokonsumpcji tego prądu. Prawo niestety zabrania prosumentowi, takiemu zwykłemu Kowalskiemu w Polsce, sprzedawania energii z akumulatorów. No na dzień dzisiejszy przynajmniej. Mówi się coś o tym, że będą zmiany, ale głównie tu chodzi o to, że musiałby być system zarządzania tą energią. To wtedy moglibyśmy sprzedawać właśnie wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie w sieci, a akumulować tą energię, nawet tańszą, nocną na przykład, w ciągu nocy do tych akumulatorów. Ale z reguły to bywa tak, że panele fotowoltaiczne ładują nam poprzez inwerter, poprzez właśnie ten inwerter hybrydowy, te akumulatory. No i w momencie, kiedy już zachodzi słońce, to wtedy odbiorca ma też za darmo energię z tych akumulatorów, z tych magazynów energii. I to jest istota rzeczy właśnie zastosowania magazynu energii. Chłopcy też właśnie uczą się tutaj w ramach projektu, w ramach też podstawy programowej łączenia tego typu zestawów fotowoltaicznych.
2: No i jeszcze patrzę tutaj na tą hydraulikę, bo faktycznie no tu trzeba być hydraulikiem, bo rozumiem, że nie tylko instalacja pompy ciepła, fotowoltaiki, ale również, nie wiem, czy to nie są zawory do ogrzewania podłogowego?
4: No tak, właśnie, no ze względu na to, że te pompy ciepła do wykorzystywania do CO, do centralnego ogrzewania, będą ogrzewały nam wodę, no ale musimy rozprowadzić też tą wodę po budynku, czyli robimy to jako instalację ogrzewania płaszczyznowego, czyli podłogowego tak zwanego, również grzejnikowe, tego typu, ze względu na to, że takie również są egzaminy zawodowe w tym zawodzie.
2: Ja tak rozglądam się i nie widzę tutaj paneli do podłogowego, bo uczycie też kłaść ogrzewanie podłogowe swoich uczniów?
4: No tak, no oczywiście ćwiczeniowo, aczkolwiek ćwiczeniowo nie na obiektach takich fizycznych, ale ćwiczeniowo na ściankach montażowych bardzo dużo właśnie wykonujemy instalacji hydraulicznych, instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych, no i to wszystko połączone również z próbą ciśnieniową, nawet ta hydraulika jest, no ze względu na to, że na egzaminach zawodowych, na egzaminie właśnie bywają takie zadania do wykonania razem z próbą ciśnieniową tego układu hydraulicznego.
2: Bywa, że podczas egzaminu ktoś pomyli wodę ciepłą z zimną?
4: No oczywiście, że tak, jasne. Nie tylko pomyli, czasami są wodotryski, że tak powiem, przy próbie ciśnieniowej, no ale to wszystko jest do naprawy, bo przecież wiadomo, że wszyscy na 100% super nie robimy. Czasami bywa, że jakiś uszkodzony element, czasami gdzieś niedokręcony jakiś zawór, no to wtedy jest możliwość poprawy i oczywiście kolejnej próby ciśnieniowej jak najbardziej, no ale różnie to bywa. Oczywiście co uczeń, to inna historia.
2: Czy teraz takie tradycyjne kaloryfery, na który patrzę, odchodzą do lamusa?
4: No a dzień dzisiejszy bardzo często tak. Nowoczesne budownictwo, budownictwo pasywne, energooszczędne raczej stosuje właśnie ogrzewanie płaszczyznowe, czy to będzie podłogowe, czy ścienne, sufitowe, i okazuje się, że jest dużo bardziej ekonomiczne czy bardziej wydajne ze względu na to, że niski parametr musimy podać na ogrzewanie podłogowe, tam do 35 stopni Celsjusza. Natomiast na grzejniki faktycznie trzeba zdecydowanie wyższy parametr. No i przy zastosowaniu pompy ciepła, no troszeczkę wtedy trzeba większą temperaturę uzyskać w instalacji. Dlatego też ogrzewanie podłogowe, nie widzimy grzejników w budynku, a jest komfort cieplny jak zawsze.
2: Czy taki absolwent, który po tym kierunku wychodzi od Was, oprócz tego, że otrzymuje świadectwo, to jeszcze otrzymuje certyfikat, kwalifikację, świadectwo kwalifikacji?
4: Tak, dokładnie. Zdaje dwa egzaminy, dwuetapowe, że tak powiem, teoretyczny i praktyczny. Jeżeli dostaje świadectwo ukończenia zdania kwalifikacji, wtedy dostaje dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2: Jest pełnoprawnym instalatorem.
4: Jak najbardziej, oczywiście. No, w naszej szkole również robimy uprawnienia SEPOS-kie tak zwane, czyli uprawnienia kwalifikacyjne pracy urządzeń do 1 kV, eksploatacji, montażu, ponieważ to też jest wymagany dokument, żeby mógł taki uczeń pracować na stanowisku pracy właśnie związanej z energetyką, z elektryką.
2: Tutaj mamy falownik, tak?
4: Falownik, inwerter hybrydowy. No może już firmy nie będę podawał, ale ostatnio żeśmy pozyskali ten właśnie falownik z projektu, gdzie przy załączeniu dwóch akumulatorów, dwóch magazynów energii po 5 kWh, godzin, daje nam sumę 10 kWh. No, 10 kWh ktoś by powiedział, to jest niewiele, tak? Ale na takie potrzeby bytowe, wieczorne, zdecydowanie wystarcza w budynku i jednorodzinnym.
2: To jest wysoki koszt takiego magazynu?
4: No, takie magazyny, no w tej chwili dla takiego konsumenta, powiedziałbym, to jest około 5 do 10 tysięcy. Natomiast, no jeżeli gwarancja jest na 10 lat, to ja myślę, że przez te 10 lat zdecydowanie większa autokonsumpcja wtedy jest tego prądu w budynkach mieszkalnych.
2: I to swobodnie można korzystać z urządzeń domowych?
4: Nie ma problemu. Przetwarza nam nasz inwerter, właśnie w tej chwili wszedł w błąd, że nie ma sieci i możemy załączyć właśnie tutaj akumulatory, które pozwolą nam podnieść to napięcie i wtedy inwerter przetwarza ten prąd stały na prąd zmienny, wysyła na nasz obiekt, na instalacje elektryczne, które znajdują się w naszym domu.
2: To i zaraz przestanie pipczeć.
4: No za chwilę, tak, musi to troszeczkę... O, proszę, już przestało. O, proszę, jak pan redaktor trafił od razu tutaj. Faktycznie akumulatory w tej chwili przejęły rolę. Sieć jest niedostępna, w związku z tym też akumulatory w tej chwili generują nam, znaczy dają napięcie do falownika, do inwertera hybrydowego i zamienia na prąd zmienny i do sieci wtedy generuje nam prąd zmienny.
2: Z jednej strony wchodzi prąd z paneli fotowoltaicznych, a z drugiej wychodzi prosto do banku energii.
4: No oczywiście, bo inwerter ma za zadanie i ładować magazyny energii, jak również z drugą stronę w momencie braku napięcia, czy też zapotrzebowania budynku na odbiory, gdzieś tam włączymy powiedzmy czajnik, włączymy piekarnik, oświetlenie, wtedy właśnie bierze nam nie z sieci energetycznej, tylko bierze z naszego magazynu energii tą energię.
2: Tutaj są jakieś zabezpieczenia, żeby nie przeładowały się te akumulatory?
4: Oczywiście, to podstawa jest przede wszystkim nie przeładowały się, ale przede wszystkim również też, żeby było to bezpieczne dla sieci. Jest wymóg obligatoryjny, inwertery muszą być certyfikowane, magazyny muszą być certyfikowane, no i takowe mamy w naszej szkole.
2: To muszę pana jako fachowca zapytać, skąd się biorą pożary fotowoltaiki?
4: A to jest chyba taki mit. Ja myślę, że te pożary biorą się tylko i wyłącznie z niedokładności wykonania tej instalacji. Czyli, no bo narobiło się troszeczkę tych fachowców, takich różnych w ostatnimi czasy. Natomiast jeżeli to jest wykwalifikowany fachowiec po naszej szkole, wie o tym, że właśnie te złącza MC4 trzeba dobrze zarobić, żeby nie było przerwy, żeby nie było możliwości zerwania tego przewodu, bo wtedy ten łuk elektryczny faktycznie tam powstaje. Może być taka sytuacja, że gdzieś ten łuk zapali jakieś łatwopalne elementy na tym dachu, no i stąd jest ten pożar, tak? Natomiast jest w tej chwili bardzo dużo zabezpieczeń w tym kierunku i raczej to są bardzo rzadkie przypadki, że taka fotowoltaika gdzieś się pali na dachu.
2: O takich zabezpieczeniach uczycie również swoich uczniów.
4: No dokładnie, po to my tutaj jesteśmy. Oczywiście ta technologia i ten rynek jest strasznie postępowy. Ciągle my się uczymy jako nauczyciele, ale i z drugiej strony też przekazujemy tą wiedzę dla swoich uczniów. No ostatnio byliśmy właśnie też 2 dni na takim szkoleniu wytwarzanie biogazu. No co zaskoczyło mnie, wiele elementów zaskoczyło. Praktycznie byliśmy też na biogazowniach, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. Także bardzo ciekawe też doświadczenie. Młodzież z nami właśnie ze mną była i no poza tym, że zapach czasami jest niestety niekomfortowy, ale faktycznie ten metan, który tam się wytwarza, robi robotę i jeżeli jest dobrym takim elementem, ta fabryka, ta właśnie biogazownia będzie wytwarzać energię wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie. Może być takim regulatorem w sieci. Mówi się o tym, ale jeszcze w Polsce tego niestety nie ma.
2: Czyli tak naprawdę macie tutaj wszystko, co jest dostępne na rynku?
4: No tak, i z jednej strony wszystko może nie, ale no staramy się nadążać za rynkiem, staramy się doposażać te pracownie po to, żeby właśnie można było na wysokim poziomie kształcić młodzież.
2: Patrzę, co to za pomarańczowa skrzynka i tak się zastanawiam, co to jest.
4: O, to jest bardzo, to właśnie ostatni nabytek, jest to analizator jakości napięcia sieci. Taki analizator podłączamy na jakiś czas do sieci i wtedy za pomocą komputera, za pomocą wykresów możemy sprawdzić, jaka ta jakość w tej sieci jest i czy jakieś zakłócenia były. W jaki sposób można by było te zakłócenia wyeliminować.
2: Bywa tak, że firmy zgłaszają się, abyście przeszkolili im pracowników?
4: No rzadko, raczej chyba nie. No,
2: właśnie takie, które się trudnią instalacją odnawialnych źródeł energii.
4: No nie spotkałem się z czymś takim, aczkolwiek zapraszamy z kolei instalatorów czy też swoich bardzo często absolwentów po to, żeby opowiedzieli, jak to na tym rynku jest. Opowiedzieli dla naszej młodzieży, że no, własna firma jest bardzo dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli nie chcesz pracować u kogoś, rób u siebie, tylko pamiętaj, że 24 na dobę musisz myśleć o tej firmie i myśleć o tym, że jutro jedziesz do pracy, pojutrze musisz dać ludziom też pracę, musisz, no, wszelkiego rodzaju te elementy, które z działalności gospodarczej wynikają. No i ci nasi absolwenci, a często właśnie również pracodawcy, którzy później zatrudniają tych naszych chłopaków, no, opowiadają o tym, czego oczekują, w jaki sposób powinni się uczyć, żeby właśnie być na rynku konkurencyjnym.
1: Dynamiczny rozwój zielonej transformacji w Polsce i Unii Europejskiej sprawił, że technik urządzeń i systemów energii odnawialnej stał się kierunkiem poszukiwanym na rynku pracy. To dlatego ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej nie tylko stworzyło taki kierunek, ale także odpowiednio wyposaża zaplecze edukacyjne.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Klub krótkofalowców w Białej Podlaskiej został zawiązany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika oraz kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono pod koniec 2025 roku.
2: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda i jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł Bożena Paweł. Bialski klub radiowy, koło naukowe SP8 PBP.
3: Który ma już swoją historię wieloletnią.
2: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię, wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
3: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
2: No krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż wolna Europa, powiedzmy krótszych niż wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
3: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
2: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej albo takiej no, polskiej przed no, powojennej już, no, zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego powiedzmy i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafy Morsa.
3: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
2: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkofalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin, no a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
3: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że no, jak dla mnie to jest język chiński.
2: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim. No plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe. Nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego. Pojedyncze, podwójne, potrójne litery. Czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
3: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
2: Tak.
3: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
2: Tak. Generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiając DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
3: A my jak?
2: A my nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec, co jest skrót. No, thank you oczywiście. Jest kod Q i to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma. Nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL. Nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakiś tam, że to jest akronim, a poza tym, no ja wiem, no jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewa spodziewamy się na Fonii również w języku angielskim.
3: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
2: Nie, no pewnie przy użyciu języka angielskiego byśmy się dogadali.
3: Ale nie chińskiego.
2: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
3: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
2: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy. I to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki, do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanin. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
3: I nazywa się Sergiej Cewicz.
2: Zimcewicz. No w każdym razie, no nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. W każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
3: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
2: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska, jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo, Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
3: No dobra, to idziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
2: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1961.
3: A założycielem kto był?
2: O, to była grupa ludzi ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Heniek, Henryk, już nie żyje, on prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjoły. Natomiast SP8SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenia radiowe.
3: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
2: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w Oficynie Zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie. W związku z tym uczono takich ludzi. Aktualny nasz mistrz wszystkich sportów krótkofalowych, SP8 Natalia Roman, Andrzej Jarząbkowski, właśnie tam zaczynał nauki. I obok tej oficyny zachodniej, w baraczku takim, który kiedyś podobno był, ja tego nie pamiętam, ale podobno był salą gimnastyczną tej szkoły zawodowej, dopóki się nie zawalił, to tam też mieścił się klub SP8PBP na samym początku swojego istnienia.
3: To w takich latach świetności ilu najwięcej członków mieliście?
2: Myślę, że to było kilkanaście osób w tamtych czasach.
3: To sporo.
2: Rosło. Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohukałami, Czosnówką, Drelowem. Nie, to Terebela.
3: Trochę tych krótkofalowców jest.
2: W chwili jest 50. Wtedy to było kilkanaście osób.
3: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
2: Jakiś czas temu była. to mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
3: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
2: No można było, chociaż było to ryzykowne, to znaczy słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że no, o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
3: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
2: No i bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie no wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
3: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
2: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No i nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji no, musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców, z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których no, nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No. Mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii. 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywał o mnie, co za bachor. No.
3: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, żeby i pozwolenia specjalne?
2: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
3: A jaki to jest wydatek?
2: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
3: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB radio.
2: No tak, tak. CB radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, no mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle w eterze, że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie, i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
3: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czegoś innego służy?
2: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które no, powiedzmy UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu.
3: gruntu.
2: Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg, no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam powiedzmy w zakresie no 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10 i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no, ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
3: A tamto urządzenie, co to jest?
2: Tam jest zasilacz, to jest zasilacz, to jest zegar.
3: A to zegarek, to poznałem.
2: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę. A ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie wiem.
3: Trzeba gwizdać.
2: Nie, to po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
3: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
2: No tak. To oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały, już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
3: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
2: Tak. Jak zielona lampka świeci, to jest okej.
3: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
2: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób, porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, 80 metrów z placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
3: To tutaj jaką antenę macie?
2: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
3: Spora.
2: No 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy, i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. No tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
3: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
2: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A no, co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji czego tam, no, artylerii czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny, zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, w tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logo musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok, do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, o, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz, z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera, to wszystko musiało być zapisane długopisem.
3: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
2: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
3: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
2: Próbujemy oczywiście, że tak, i po to to jest tutaj akurat. Generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
3: I zainteresowanie młodzieży jest?
2: No, mizerne powiedzmy.
3: Aż dziwne.
2: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, no, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście, czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób, natomiast później zostało 2-3 osoby.
3: Znikoma ilość.
2: Z tego dwie jadą jutro do Warszawy na egzamin, także te dwie osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
3: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
2: To znaczy ja...
3: Do waszego klubu.
2: Nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, no nawet strony nie mamy takiej własnej, to znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
3: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
2: O tak, ale to w większości na radiu.
3: Tylko na radiu, nie organizujecie żadnych zjazdów?
2: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy, oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
3: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
2: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą i tam ledwo umiejąc, no nie, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku, I w ogólniaku w drugiej klasie już zrobiłem ten, zdałem ten egzamin, zdałem morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR, i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
3: No, na czym takie zawody polegają?
2: No to na, zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo, że dana wysepka należy do, na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, między, tak w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, statkiem, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę, a co oni tam przeżyli, to Jezus Maria. Natomiast, żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy. Musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony Buvet. I w związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś Buvet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej oto częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta, no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok. Bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, bo antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej, każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym, no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
3: Wzmacniacz ułatwia.
2: A wzmacniacz to jest tak zwany, poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma powiedzmy tam kilkanaście plam na słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. No tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
3: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
2: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakiejś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze dwa razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że krótkofalowiec naciska klucz, a fale to Bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No. Ja nadaję, a koledzy, kurczę, na przykład no, w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że... Natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech. Bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny kolejne odbicie od Ziemi, znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
3: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, nie wiem, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
2: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali, oczywiście były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 BIQ, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ją po ich drodze do Rosji. A poza tym o tak odze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0 BPF, Whisky 0 Bravo Papa Fox, Jack West gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaskiej. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo przez radio to z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retired, emerytowany. Więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaskiej. Ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP8 NCJ, który walczył, lubił UKF i no w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, powiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX. DX.
3: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
2: Po znakach wywoławczych tak, po znakach wywoławczych tak.
3: To tak jak po nazwisku. No,
2: tak, tak, dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem, bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
3: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają.
2: Tak, tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. A to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
3: Bo oni trochę innym akcentem rozmawiają.
2: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już musi być gigant lingwistyczny.
3: Ale jednak ten język angielski...
2: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski, u mnie był niemiecki,
3: rosyjski
2: i niemiecki, tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku no, kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze dwa semestry czy dwa lata chodziłem.
3: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteście takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
2: No nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy. we wtorki i czwartki, popołudniami od 16 do oporu. Jak nikogo nie ma, to ja o 18.30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie, no. A po co? No, może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No, co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
3: A i wytłumaczy.
2: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzym ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, technikę, manualną technikę, jak tego używać.
3: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
2: No tak, tak. No, zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no, na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost. No. Także zapraszamy wszystkich.
3: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
2: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
3: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
2: No ja dziękuję.
1: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bielskiego. Zaprasza również chętnych, którzy chcieliby oddać się temu hobby. Mechatronik to specjalista, który projektuje, buduje i naprawia inteligentne maszyny, roboty oraz systemy automatyki stosowane w przemyśle, motoryzacji czy medycynie. Dlatego zapotrzebowanie na takich fachowców rośnie. Mimo tego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej nie ma pełnego obłożenia kierunku. Dlaczego mechatronika może okazać się dobrym wyborem? O tym rozmawiał Arek Michlewicz.
4: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Oprócz funkcji nauczyciela pełnię również funkcję dyrektora. I tak się składa, że nauczam tutaj przedmiotów w zawodzie technik mechatronik. Są to przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC oraz programowanie robotów przemysłowych.
3: No to jak jest z tym zainteresowaniem mechatroniką? Bo słyszałem różne rzeczy na ten temat.
4: Zainteresowanie mechatroniką jest średnie, że tak powiem, bo można by było oczekiwać, że to zainteresowanie będzie większe ze względu na to, że to jest nowy zawód dający duże perspektywy, jeżeli chodzi o zatrudnienie w przemyśle. Chcielibyśmy, aby więcej osób było zainteresowanych tym zawodem, żeby w każdym roku udało się bez problemu zbierać przynajmniej jedną klasę. To dla nas by było już satysfakcjonujące, gdyby tak w granicach 25-30 osób było zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie.
3: Mechatronika, pod tym słowem może się kryć wiele różnych pojęć, natomiast co tak naprawdę, czym mechatronika zajmuje się? To tak dla tych, którzy by jednak wyrazili chęć uczenia się w tym zawodzie.
4: No właśnie, jeżeli chodzi o mechatronikę, to nie do końca jest jasne, czym ta mechatronika się zajmuje, a to jest połączenie generalnie trzech zawodów. Technika mechanika, technika elektronika oraz technika informatyka. Czyli tutaj jest to jednoznaczne z tym, że trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby ewentualnie dobrze posługiwać się sprzętem, który wykorzystywany jest w mechatronice. Mechatronika to jest taki, powiedziałbym, nowoczesny automatyk, bo kiedyś automatyk zajmował się urządzeniami mechanicznymi, które trzeba było zmechanizować, w związku z tym wprzęgano w to elektronikę, żeby sterowała urządzeniami mechanicznymi. Teraz okazuje się, że w większości tą elektroniką zarządzają mikroprocesory. I te mikroprocesory trzeba zaprogramować. W związku z tym dochodzi do tego informatyk czy programista, który będzie umiał zaprogramować te układy mikroprocesorowe. Teraz w większości wypadków, nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego, z którym mamy do czynienia, to takimi urządzeniami sterują mikroprocesory. Czy to jest pralka, czy lodówka, czy kuchenka mikrofalowa, czy zmywarka. Są to urządzenia, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie mając świadomości, że tam siedzą mikroprocesory, że ktoś musiał te urządzenia zaprogramować, żeby one odpowiednio funkcjonowały.
3: Żeby takie urządzenie skonstruować, to pracujecie na oprogramowaniu tak popularnym jak AutoCAD?
4: To znaczy nie, AutoCAD to jest takie oprogramowanie, które służy do projektowania, natomiast my tutaj mamy, w szczególności ja uczę na oprogramowaniu, które służy do programowania sterowników PLC. Czyli jak mamy taki sterownik, czyli taki komputer przemysłowy, można by było powiedzieć, to do tego celu jest oprogramowanie, przy pomocy którego następuje programowanie tego sterownika PLC.
3: Tutaj chłopaki dużo dmuchają, to znaczy się pneumatyka pracuje.
4: Tak, oczywiście pracuje pneumatyka z tego względu, że w układach mechatronicznych oprócz silników, napędów elektrycznych wykorzystuje się dużo sprężonego powietrza i to sprężone powietrze wykonuje pracę, tą samą, którą wykonują silniki elektryczne. Natomiast tutaj w przypadku wykorzystania sprężonego powietrza są to tańsze urządzenia, bardziej wydajne czasami niż układy elektryczne.
3: To ja chciałbym, żeby pan mi taką wycieczkę zrobił po tej pracowni, bo pracownię macie naprawdę nowoczesną i faktycznie no, sporo tutaj uczniowie mogą się nauczyć.
4: Tak, także jak widać tutaj mamy takie panele dydaktyczne, przy pomocy których oni uczą się wstępnego etapu programowania. To są te pionowe panele stojące pod ścianą. Tam uczą się najpierw sterowania lampkami, sterowania silnikami krokowymi, urządzeniami innymi wykonawczymi typu silniki elektryczne. Jakieś tam przyciski, które symulują działanie na przykład jakichś tam czujników elektrycznych. I jak nauczą się programowania tych sterowników w takiej najprostszej wersji, potem mają trochę programowania na tych panelach elektropneumatycznych. To, co w tej chwili słyszymy, czyli programy, które oni napisali, wrzucają na sterownik PLC i dzięki temu ten sterownik steruje już układami siłowników pneumatycznych.
3: To tak pracują maszyny CNC też?
4: Też oczywiście w przypadku maszyn CNC jest dużo więcej na przykład silników krokowych, serwomechanizmów i w tym przypadku kolejny etap to jest właśnie sterowanie takimi urządzeniami, które tutaj widzimy za nami. To są już takie modelowe rozwiązania takich układów mechatronicznych. Tutaj też z prawej strony pod oknem mamy takie modele, przykład takiego robota kartezjańskiego, układu do sortowania i tego wszystkiego na tych rozwiązaniach modelowych uczą się właśnie nasi mechatronicy. Tutaj chcę podkreślić, że część z tych pomocy dydaktycznych została wykonana przez naszych uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych. Także są to urządzenia, które wykonują samodzielnie, imitujące pracę jakiegoś stanowiska i potem oczywiście próbują kolejne klasy, kolejne roczniki, próbują programować te już troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane urządzenia.
3: Czy to jest tak, że wy projektujecie urządzenia i patentujecie je?
4: Nie, o patentach to nie ma mowy, bo to są takie urządzenia dydaktyczne i tu bardziej chodzi o to, żeby mieli możliwość praktycznego opanowania programowania na układach modelowych, a nie tylko programowania w teorii. Po prostu chcemy, żeby no jak najbardziej byli przyzwyczajeni do takiej typowej pracy, z którą mogą spotkać się później w zakładzie po zakończeniu szkoły, czy ewentualnie po zakończeniu w przyszłości nawet studiów.
3: Czy w ramach nauki organizujecie na przykład uczniom takie wyjazdy do fabryk, które pracują na takich maszynach?
4: Tak, oczywiście organizujemy takie wyjazdy. Całkiem niedawno byliśmy na przykład w Krynicy, zakład, który w pełni jest zautomatyzowany, także można było zobaczyć, jak funkcjonują te układy mechatroniczne. Też byliśmy w Międzyrzecu, też tam zautomatyzowana produkcja jest. No, w tych zakładach tutaj po okolicy, w Woźnikach nawet, to jest już województwo mazowieckie, także organizujemy takie wycieczki, żeby pokazać, jak wygląda to w przemyśle, już na takich rzeczywistych rozwiązaniach.
3: Tutaj na tych warsztatach widzę 5 osób, to jest cały zespół, który zdecydował się na mechatronikę?
4: Nie, to jest grupa, ale uczymy w niewielkich grupach, tak do 12 osób, z tym, że tak części osób dzisiaj nie ma. Natomiast no tutaj wiadomo, że te grupy, które kształcimy, nie są zbyt liczne i dlatego nam łatwiej nauczyć rzeczy praktycznych, bo gdyby tutaj była grupa 30-osobowa, to no ciężko by było taką grupę 30-osobową próbować uczyć rzeczy praktycznych, bo oni muszą mieć dostęp do komputerów, muszą mieć dostęp do stanowisk, na których praktycznie są w stanie przećwiczyć to, co w danej chwili jest realizowane zgodnie z programem nauczania.
3: Jak patrzę na te urządzenia, to wydaje mi się, że chyba trzeba być trochę elektrykiem też.
4: Elektrykiem to nie tylko trochę, tylko trzeba się znać dobrze na elektryce, trzeba się dobrze znać na elektronice, przynajmniej w podstawowym zakresie. No i tak jak mówiłem, być troszeczkę jeszcze sprytnym, jeżeli chodzi o programowanie. Co prawda, jeżeli chodzi o sterowniki PLC, to tutaj programowanie to jest nie takie klasyczne jak w przypadku informatyki, że piszemy program na przykład w jakimś języku C++ na przykład. Tu jest programowanie takie bardziej obrazkowe, że tak powiem. W związku z tym no, trzeba zachować dużą umiejętność logicznego myślenia, żeby to wszystko połączyć tak, żeby ten program mógł funkcjonować.
3: Czy tutaj przydają się również zdolności manualne?
4: Ależ oczywiście jak najbardziej. Tutaj mamy z tyłu na przykład płyty takie montażowe. To są płyty, które zostały po egzaminie. Czyli egzamin zawodowy polega na tym, że uczniowie dostają taką pustą płytę, jak tutaj widać na załączonym obrazku, i mają za zadanie odpowiednio rozmieścić układy te wykonawcze, zawory, odpowiednio umieścić przełączniki, wyłączniki, sterowniki PLC, a potem to wszystko połączyć. Połączyć układ pneumatyczny przy pomocy przewodów pneumatycznych i połączyć układ elektryczny zgodnie ze schematem.
3: Tu mi trochę to tak przypomina budowę od środka unitu stomatologicznego.
4: Tak, oczywiście, bo tutaj biorąc pod uwagę te szafy rozdzielcze wszelkiego rodzaju, jak otworzymy i tam widzimy całe mnóstwo przewodów, tak samo i w tym przypadku widać, że no, stopień złożenia, skomplikowania jest dosyć duży. Tak dla laika to wydaje się, że to na pierwszy rzut oka, że ciężko się w tym połapać, a oni jednak muszą sobie z tym poradzić.
3: Odpowiednio zawór przełączyć, żeby on prawidłowo pracował.
4: Dokładnie, także odpowiednio trzeba połączyć, posprawdzać, także żeby można było ewentualnie gdzieś tam to potem już pokazać egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań.
3: Czy to, na co teraz patrzę, takie bardzo skomplikowane wygląda, to również jest praca któregoś ucznia?
4: To jest praca zespołu uczniów, którzy realizowali projekt unijny. To były grupy 6-osobowe i w ramach zajęć unijnych mieli za zadanie m.in. zaprojektować i wykonać takie urządzenie modelowe, jak tutaj widać na załączonym obrazku. No i po nich właśnie został taki model, a następcy, których tutaj widzimy, będą z kolei ćwiczyli na tych modelach już programowania i sterowników PLC, i tutaj układów elektrycznych, pneumatycznych, programowania silników krokowych i tak dalej. Także
3: czy to urządzenie zostało stworzone do czegoś? Ono coś, jakąś funkcję ma swoją?
4: Znaczy to urządzenie symbolizuje, ma za zadanie zamodelować wiercenie elementów, czyli tam mamy z tyłu takie listewki, które będą podane przez siłownik i w tej listewce w określonych odległościach trzeba wykonać kilka albo kilkanaście otworów w zależności od programu, potem przekazać przekazać to na przykład do następnego etapu, czyli ma za zadanie pokazać fragment jakiegoś tam układu, który można spotkać w przemyśle. Po prostu jest to odzwierciedleniem jednego stanowiska pracy, na przykład osoby, która miałaby to wykonywać ręcznie.
3: A takie maszyny są niebywale precyzyjne.
4: Tak, na pewno dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, bo tutaj no, dokładności są rzędu ułamków milimetra, w związku z tym dokładniej wykonają, rzadziej o pomyłki, jakieś tam przesunięcia czy nieodpowiednie wykonanie, no i na pewno wykonają to taniej niż człowiek, który by to wykonywał.
3: Tutaj na monitorze widzę jakiś projekt, co to jest?
4: To znaczy to akurat jest symulator do robota przemysłowego, bo w zawodzie technik mechatronik mają w klasie 4 i 5 jako dodatkowe zajęcia programowanie robotów przemysłowych. I właśnie pracują na takim symulatorze, żeby pokazać, najpierw zaprogramować, jak ma działać taki robot, a potem ewentualnie na podstawie już działającego programu w symulatorze spowodować, żeby ten program sterował rzeczywistym robotem.
3: Czyli tutaj przy panelu nie chodzi o to, żeby tylko klikać przyciski?
4: Nie, nie. To znaczy to bardziej chodzi o to, żeby programować. Przyciskanie tych kolorowych przycisków jest tylko efektem końcowym i dopiero wtedy, jak przyciśniemy i wszystko działa dobrze, to znaczy, że zaprogramowaliśmy w sposób prawidłowy.
3: Co jeszcze tutaj z takich ciekawych urządzeń macie do nauki mechatroniki?
4: To znaczy, generalnie rzecz biorąc, to tutaj to, co jest w tej pracowni, to służy do tego, żeby w jakiś tam sposób próbować uczyć programowania i tak mi się wydaje, że takim urządzeniem, które jest największym wyzwaniem, to jest taki robot kartezjański i powiem, że zaprogramowanie tego robota to jest już etap taki
3: zaawansowany
4: studiów wyższych, że gdyby się znalazł ktoś, kto zaprogramuje w ten sposób, jak to może działać, w sposób demonstracyjny w tej chwili, jak działa, jakby to był uczeń, który potrafi to zaprogramować, to byłbym szczerze zdziwiony jego poziomem wiedzy. Natomiast w takim prostym wydaniu oni starają się tutaj gdzieś tam wprawić to w ruch, przynajmniej jakieś tam elementy powtarzalności cyklu pracy robota wykonać.
3: Tutaj widzę taką czarną skrzynkę, rozumiem, że to nie jest rejestrator ostatnich godzin pracy mechatronika.
4: Nie, nie. To jest akurat drukarka 3D, którą wykorzystujemy tutaj. Wykorzystujemy dosyć intensywnie, bo jak widać te elementy, które tutaj są na tych stanowiskach pracy, te stanowiska, które oni wykonywali w sposób samodzielny, w większości wykonywane są właśnie w postaci elementów przygotowanych i wykonanych na drukarce 3D. Także te urządzenia, które wykonujemy sami, to jak widać w większości wypadków posiadają elementy wykonane na drukarce, także oni tutaj na tej drukarce te części projektują, a potem oczywiście ta drukarka te części dla nich wykonuje. Zresztą drukarka też jest urządzeniem mechatronicznym, w związku z tym też można by było próbować we własnym zakresie nawet taką drukareczkę zrobić. I powiem tak, że na jednym z pierwszych zajęć unijnych było właśnie składanie takiej drukarki 3D i programowanie jej, i także uczniowie mogli zobaczyć od początku do końca, z jakich elementów się składa taka drukarka, jak się ją buduje, a potem jak się tą drukarkę programuje.
3: Co tutaj robisz, bo jak dla mnie to jest jakaś magia.
5: Kazimierz Słowała. No to jest takie jedno z przykładowych zadań, które zazwyczaj dostajemy i w tym zadaniu mamy przełącznik piórkowy i na danej pozycji tego przełącznika siłowniki muszą się wysuwać w dany sposób, czy mają się zapalać lampki w określonym czasie i właśnie takie rzeczy robimy zazwyczaj na zajęciach.
3: I to tak, jak pracuje to wszystko w maszynie już gotowej.
5: Jeszcze raz? No nie wiem, jak działają jeszcze takie maszyny, że tak powiem, większe, takie bardziej użytkowe. To są na razie takie chyba po prostu zadania, ale myślę, że miałoby to zastosowanie w życiu codziennym, takie zadanie.
3: Skąd się wziął pomysł, żeby mechatroniki się uczyć?
5: No ja zawsze byłem gdzieś zainteresowany trochę elektroniką, trochę mechaniką, pneumatyką, więc akurat taki taki kierunek połączony, te wszystkie rzeczy są w nim i pomyślałem, że no to może być to właśnie.
3: Że nawet praca przyszłości.
5: No możliwe, nie mówię nie. Myślę, że będzie na to też miejsce w moim życiu, żeby robić takie rzeczy.
3: Jak na razie kręcicie to?
5: Tak, dokładnie.
6: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Ostapiuk. Od dziecka lubiłem majsterkować różne rzeczy. Tutaj samochodziki elektryczne rozkręcałem, nie rozkręcałem, składałem. No i tak zobaczyłem, że jest ten zawód mechatronik. Myślałem, fajna rzecz, pójdę, zobaczę. No i bardzo fajnie się złożyło tutaj od różnych majsterkowiczy. Fajne elementy, tutaj mamy jak systemy działają nawet auta, po jakieś tutaj linie produkcyjne. Tutaj programujemy też silniki, jak mają chodzić, elektrykę.

0: mu tam do piły elektrycznej czy innych tych też, czy grzejniki elektryczne też naprawiałem, wymienić części jedną, drugą.
1: Ty masz jakieś inne tutaj zadanie do zrobienia z tymi siłownikami?
0: Nie, tutaj siłowniki są zrobione tak, że chodzą jednocześnie oba. Jeden chodzi niezależnie od drugiego, że można regulować tempem wysuwu jednego, ale jest coś takiego, że mamy głównego siłownika tego, że ten jakby decyduje, kiedy oba się chowają. Ale możemy dostosowywać prędkość, w jaki sposób mogą się ten, na przykład tutaj, już teraz będzie wolniej.
1: To teraz, kiedy już przez jakiś czas uczysz się tego, już ta mechatronika nie jest taka skomplikowana?
0: Nie, to z czasem powiedziałbym, że to wchodzi gładko, jak masełko wchodzi, powiedziałbym, że elegancko, bez żadnego problemu. Oczywiście na początku były jakieś tam zagadnienia trochę cięższe do zapamiętania, ale powiedziałbym, że dobrze nawet. Wiedza taka techniczna bardzo przydatna w życiu jest.
1: Namawiasz kolegów, żeby też zaczęli uczyć się mechatroniki?
0: Oczywiście, namawiam wszystkich, do, żeby się zaczęli uczyć mechatroniki. Bardzo przydatne, dużo można się nauczyć, a jeszcze jak ktoś lubi majsterkować, to nic tylko przychodzić.
1: Czy ta mechatronika już jest na tyle dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o warsztaty, że możecie spokojnie uczyć nowych chętnych, czy jeszcze czegoś brakuje w tych pracowniach?
2: To znaczy w tej chwili to mamy ten sprzęt na wysokim poziomie. Oczywiście cały czas tego sprzętu przybywa, jeżeli chodzi o mechatronikę. Zmieniają się rozwiązania techniczne, technologiczne. W związku z tym na pewno za 2, 3, 4 lata trzeba będzie kupować już nowy sprzęt, ten, który funkcjonuje w przemyśle. Natomiast w tej chwili jesteśmy wyposażeni na tyle, że możemy w nowoczesny sposób uczyć mechatroników zawodu.
1: Ale i tak nadążacie za zmianami.
2: Tak, staramy się nadążać za zmianami, między innymi dlatego, jeżeli jest taka możliwość, realizujemy projekty unijne, które pozwalają na to, żeby pozyskać dużą ilość pieniędzy na zakupy, bo te sprzęty jednak są drogie i żeby ewentualnie uczyć na nowoczesnym poziomie, to potrzebne jest wyposażenie, które dużo kosztuje.
1: Myślę, że dzisiaj, jak już porozmawialiśmy o mechatronice i odsłoniliśmy te kulisy tej mechatroniki, to może znajdzie się więcej chętnych, aby uczyć się mechatroniki, bo jakby nie patrzeć, specjalistami można być dobrymi po takim kierunku.
2: Ależ oczywiście można być dobrymi specjalistami, to specjalistami w szerokim zakresie, bo tak jak mówiłem już, i znajomość mechaniki, znajomość elektryki, elektroniki, znajomość informatyki może się przydać i no, musimy wziąć pod uwagę, że polski przemysł też dąży do tego, żeby automatyzować produkcję, robotyzować ją, ze względu na to, że brak jest siły roboczej, zwłaszcza Polacy niechętni są do tego, żeby wykonywać proste prace za niewielkie pieniądze. I stąd między innymi już zaczyna się pojawiać dużo pracowników z Azji, pracowników z Ameryki Południowej, bo Polacy nie chcą ciężko pracować za niewielkie pieniądze. A oczywiście rozwiązaniem w tym przypadku jest mechanizacja, to mało powiedziane. Automatyzacja i robotyzacja. To doprowadzi do tego, że pracownicy, ci, którzy te bardzo proste czynności wykonują, mogą zostać wyeliminowani z procesu produkcyjnego i to na pewno przyczyni się do tego, że nie będzie problemu z pozyskaniem pracowników. Oczywiście ktoś tutaj może zarzucić, że jak wprowadzimy dużo automatów i dużo robotów do przemysłu, spowoduje to wzrost bezrobocia. Tylko że sytuacja wygląda tak, że jeżeli wprowadzamy maszyny, jeżeli wprowadzamy roboty, do ich obsługi potrzebni są ludzie. Tylko już nie tacy, którzy ciężko fizycznie pracują, tylko tacy, którzy mają głowę na karku, mają wiedzę, umiejętności, że są w stanie poradzić sobie z obsługą maszyn, robotów.
1: Tutaj jeden z uczniów powiedział, że doskonale sobie radzi dzięki tej wiedzy tutaj nabytej z rozprowadzeniem elektryki w domu. To pomagacie tym uczniom od razu robić uprawnienia sepowskie?
2: Niektórym tak. Warunkiem, żeby takie uprawnienia SOP-owskie mieć, to jest niestety to, że uczeń musi się kształcić w kierunku zgodnym z zawodem, czyli w kierunku

0: wypadku elektryka. Także techniką, elektryką umożliwiamy zdobycie takich uprawnień. Nawet w tej chwili już są kursy w ramach realizowanego projektu, w ramach których oni dostaną i stosowną wiedzę, i kursy mają zakończyć się egzaminem na uprawnienia SEP-owskie do 1 kV.
1: O tym, jakim fajnym zawodem może być mechatronik, opowiadał Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej aktywnie zachęca uczniów do nauki zawodu mechatronika, podkreślając jego perspektywiczność na rynku pracy. Zawód łączy mechanikę, elektronikę i informatykę, co czyni go idealnym dla przyszłości zautomatyzowanej gospodarki.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Bartek Ważny, zapraszam. Przeciążenia układu ruchu to problem, z którym bialscy fizjoterapeuci mierzą się w swoich gabinetach bez względu na porę roku. Choć mogłoby się wydawać, że do urazów dochodzi głównie w sezonie urlopowym, to do gabinetów pacjenci trafiają stale. W Białej Podlaskiej, rowerowej stolicy Polski, nie brakuje osób, którzy korzystając z takiej aktywności również są narażeni na przeciążenia. W sierpniu trafiają do gabinetów z kolei pacjenci, którzy brali udział w wycieńczających pielgrzymkach, chociażby z racji źle dobranego obuwia lub plecaka.
1: Podobno okres wiosenno-wakacyjny to taki okres, w którym najczęściej pacjenci trafiają do gabinetu fizjoterapeutycznego z racji niespodziewanych przeciążeń.
5: Dzień dobry, Martyna Jarocka, fizjoterapeuta i nauczyciel akademicki bielskiego AWF-u. To jest taki okres, kiedy faktycznie tych takich niecodziennych przeciążeń układu ruchu mamy zdecydowanie więcej, ale najczęściej wynika to z tego, że słońce, wyższa temperatura, ciepło sprzyja podejmowaniu nowych aktywności ruchowych, do których bardzo często nasze ciało po prostu nie jest przygotowane.
1: Pracujemy, siedzący tryb pracy mamy i nagle porywamy się, mówiąc kolokwialnie, z tą motyką przysłowiową na słońce.
5: Tak, bo nie bardzo często jest tak, że mamy zdecydowanie więcej chęci i zapału niż możliwości. Tym bardziej jeszcze jak gdzieś tam nasza rodzina czy nasi przyjaciele dopingują nas, chodź, pojedziemy, będzie fajnie, zrobimy to i to. Super, to jest bardzo ważne. Wyjeżdżanie na wakacje, odpoczynek od pracy jest bardzo ważną częścią naszego życia. Tylko do tego trzeba podejść z głową, żeby później nie było różnych takich nietypowych objawów, którymi do nas trafiają pacjenci. Mało tego, oni w ogóle nie kojarzą, że te objawy, z którymi do nas przychodzą, mogą być właśnie konsekwencją różnych wakacyjnych czy takich outdoorowych aktywności.
1: Tak naprawdę to, z czym najczęściej przychodzą mieszkańcy Białej Podlaskiej, powiatu, czy to jest ta sezonowość, czy jednak ten sezon cały czas trwa na te przeciążenia?
5: Można powiedzieć, że pewne aktywności, które są typowe dla Białej Podlaskiej, czyli rowerowa stolica Polski, może predysponować pewne przeciążenia układu ruchu. Absolutnie ja nie mówię, że rower jest szkodliwy, bo to absolutnie nie o to chodzi. To jest cudowna forma aktywności na świeżym powietrzu z przyjaciółmi, z rodziną. Natomiast często jest tak, że jeździmy na źle dobranych rowerach pod kątem długości ramy, wysokości siodełka, wysokości kierownicy, czy jeszcze innych technicznych rzeczy, na których dokładnie się nie zna, więc nie będę tutaj siliła się na jakieś techniczne opisy. Natomiast czym przychodzą, więc o tych rowerach? Bóle karku, bóle szyi, drętwienia w obrębie szyi, drętwienia w obrębie obręczy barkowej.
1: I zapewne przeciążenia nadgarstków.
5: Przeciążenia nadgarstków oraz drętwienia w obrębie dłoni i palców. No, z tym właśnie ostatnim bardzo często nie kojarzą pacjenci, że to może być powiązane z zbyt długą jazdą na rowerze, który do naszego ciała jest technicznie źle dopasowany.
1: Czyli lepiej na rowerze jeździć w pozycji wyprostowanej, tak żeby te ręce nie były obciążane.
5: Tak, jeżeli mówimy o komforcie odcinka szyjnego kręgosłupa i tych nadgarstków, to faktycznie wyższe ustawienie kierownicy jest zdecydowanie lepsze. Mówimy oczywiście o jeździe rekreacyjnej, bo jazda sportowa tutaj jest zdecydowanie ma inne wytyczne. Natomiast komfort naszej szyi i komfort naszych barków, naszych ramion, łokci, właśnie tych dłoni jest uwarunkowany długością ramy i odpowiednim kątem ustawienia kierownicy. Więc jak pożyczamy sobie rower od koleżanki czy znajomego i nagle możemy przejechać w ciągu weekendu 60 czy więcej kilometrów, czego na co dzień nie robimy, to prawdopodobieństwo wystąpienia bólu głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa czy tych drętwiejących dłoni jest bardzo duże. I tutaj śpieszę z wytłumaczeniem, że to nie znaczy, że mamy już chorobę zwyrodniową kręgosłupa i tam jest jakiś bardzo duży problem, tylko bardzo często związane jest to z niefortunną jazdą, może niedobrą technicznie jazdą na rowerze, więc kwestia dobrego sprzętu, dobrego dobrania i nie zachęcam pacjentów, żeby jeździć na pożyczonych, niesprawdzonych rowerach na długie trasy.
1: Takie przeciążenie to jeszcze też dotyczy motocyklistów, którzy jeżdżą na ścigaczach, gdzie te nadgarstki bardzo mocno są nadwyrężane.
5: Sądzę, że tutaj pan redaktor ma doświadczenie i chyba dokładnie wie, co umówi. Natomiast tak, faktycznie pozycja anatomiczna w takim zgięciu bardzo mocnym, grzbietowym wymusza pewne ściśnienia, że tak powiem, w nadgarstku, a to może blokować przepływ krwi i uciskać na nerwy. Tak samo jak ten rower, kiedy mamy bardzo długi nacisk na sadą dłoni czy kłębem pod piątym, malutkim palcem na kierownicę, na tak zwane rogi kierownicy. Te manetki są też pod różnym kątem poustawiane i nagle okaże się, że taki godzinny ucisk w tym miejscu nie jest problemem, ale wielogodzinny, bo tam mamy też właśnie w tym miejscu dłoni, mamy zakończenia naszych nerwów obwodowych. Nagle po kilku godzinach okazuje się, że to drętwienie występuje i też, tak jak powiedziałam wcześniej, to wcale nie oznacza, że mamy cieś nadgarstka, to tak często gdzieś tam o tym się mówi, czy mamy jakieś problemy właśnie z ukrwieniem czy unerwieniem dłoni. Wielogodzinny ucisk rogów kierownicy, czy tych właśnie źle dobranych fragmentów kierownicy na poszczególne części dłoni może powodować potem taki dyskomfort. Więc jak do nas taki pacjent trafia, pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest podstawowy wywiad. Nie dlatego wypytujemy, bo chcemy dokładnie znać przebieg trasy i jak pacjent jeździł i gdzie był, tylko wywiad jest takim istotnym elementem, który już pozwala nam nakierować się, w której części ciała powinniśmy szukać tej przyczyny przeciążenia. Także faktycznie te drętwiejące dłonie w okresie wakacyjnym i też w tym momencie, kiedy ta biała Podlaska walczy o te poszczególne trofea rowerowej stolicy Polski, tak to się zdarza.
1: Czyli jednak dobrym rozwiązaniem też są rękawice takie żelowe, które amortyzują te dłonie.
5: Rękawice oczywiście również są różnego rodzaju takie amortyzatory w kierownicach. To już chyba obecnie jest w większości rowerów tego typu udogodnienia mamy, które faktycznie amortyzują te wszystkie wstrząsy. Kiedy jeździmy po ulicy, po szosie, nie jest to takim dużym problemem, natomiast drogi różne polne jak najbardziej sprzyjają tym wstrząsom, które gdzieś tam potem się przekładają na nasze ramiona i nasz odcinek szyjny, więc jak najbardziej tego typu udogodnienia są bardzo dobrą rzeczą.
1: To rowery i motocykle zostawiamy już na boku. Sezon wiosenno-letni to też jazda konna. Może tutaj też są osoby narażone na pewne urazy.
5: O jeździe konnej tutaj możemy porozmawiać bardzo długo, ponieważ mam też z tym obszarem troszeczkę doświadczenia. Jazda konna wbrew pozorom dla osób początkujących jest niezwykle bezpieczna. Jeżeli mamy fajnego instruktora, dobrego konia, które są destynowane do tego typu aktywności, tam nie ma żadnych przeciążeń. Jest to bardzo dobra forma i terapeutyczna dla naszej głowy, dla naszego ciała. Polecam, zachęcam, świetna rzecz. Natomiast problemy się gdzieś tam zaczynają pojawiać, kiedy już tego takiego wchodzimy w taką bardziej samodzielną jazdę i faktycznie tych przeciążeń w obrębie kręgosłupa i praktycznie całego ciała może być. I tutaj też najczęstszym powodem jest źle dobrany sprzęt albo zbyt duże nasze chęci do naszych możliwości fizycznych, więc faktycznie mamy tych szkółek jeździeckich troszeczkę tutaj w regionie, ale właśnie nie ma aż tak dużo urazów czy przeciążeń. Sądzę, że to właśnie wynika z tego, że w tych szkółkach po prostu mamy dobrą kadrę, mamy konie dopasowane do takiej jazdy rekreacyjnej, które są, użyję takiego sformułowania, jak taka kanapa jeżdżąca. One są bardzo wygodne, bardzo szerokie, bardzo bezpieczne, więc tutaj aż takich problemów nie zauważamy, ale ciekawostką na przykład są prace ogrodowe, których no lokalnie tych takich osób mamy troszeczkę, ponieważ nasza lokalizacja Białej Podlaskiej sprzyja wielu pięknym ogrodom, czy też takim przydomowym, czy tym ogródkom działkowym miejskim. I co ciekawe, praca nad, podam przykład, wielogodzinne klęczenie, czyli pozycja, kiedy nawet gdy klęczymy na, wydaje nam się, miękkim podłożu, jest to ziemia, jest to trawa, ale jest też ucisk na kolano. Nasz staw kolanowy ma kilka takich części anatomicznych, które nazywają się kaletkami. To są takie malutkie, jakby żelowe poduszeczki, których funkcją właśnie jest amortyzowanie, ale kiedy my na tych kaletkach klęczymy, doduszamy je wielogodzinnie, no to one potem nam się odwdzięczają formą takiej dużej opuchlizny. I w momencie, kiedy wchodzi do mnie pacjent, najczęściej są to panie w okresie właśnie takim ogródkowym.
1: Które kochają kwiatki?
5: Oczywiście, kwiatki, grządki, super. I mówią, że one nie wiedzą, co się stało, ale nagle rano wstaje, to taka wielka właśnie stoi wielkości pomarańczy albo wręcz grejpfruta, taki bardzo duży wysięg. To jest bardzo charakterystyczny, więc my najczęściej już wiemy, z czego to wynika i tylko wywiadem dopytujemy, ile pani ostatnio gdzieś tam spędziła w pozycji klęczącej w ogrodzie. No i faktycznie to jest ten stan zapalny kaletki, więc on też nie wynika z choroby, nie wynika z uderzenia, tylko z takiego sezonowego przeciążenia, więc faktycznie to się zdarza. tak.
1: I co wtedy?
5: Wtedy my jako fizjoterapeuci mamy swoje sposoby działania przeciwzapalnego. Bardzo też często, mówiąc o tych kaletkach na przykład, odsyłamy też pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ bardzo często potrzebne jest wspomaganie farmakologiczne, czyli po prostu przeciwzapalne, ale również dbamy tutaj, aby ta drożność płynu w obrębie stawu kolanowego była zachowana, tak samo jak z tymi nadgarstkami, czy ramionami, szyjami. Tutaj mamy swoje sposoby, aby rozluźnić te przeciążenia i tak jak w przypadku tych drętwiejących dłoni, po prostu mu się fachowo odbarczamy nerw, czyli stworzymy warunki, aby ten nerw znowu miał swoją przestrzeń, swoją tą kieszonkę, który może bezpiecznie się poruszać i ślizgać, żeby nie był uciskany gdzieś tam przez okoliczne tkanki, więc tutaj też pracujemy manualnie i faktycznie w ciągu kilku dni jest już zauważalna poprawa.
1: Czyli tak naprawdę to lepiej z tych aktywności to korzystać na przykład, nie wiem, z aktywności wodnych, na przykład żagle. Tutaj raczej nie nadwyręży sobie mięśnia, no chyba, że za bardzo ściągnę żagiel.
5: Zgadza się. Na żaglach trzeba na co uważać, przede wszystkim trzeba uważać na te szoty, czyli co to są te linki, za których czasami nam kapitan naszej jednostki pływający każe ciągnąć. Ciągnij szoty, to są te właśnie linki boczne od żagli, ale na żaglach na co trzeba bardzo uważać, ci co pływali to wiedzą, to jest bom. Ktoś, kto raz dostał bomem w głowę, wie o czym mówię. Bom to jest ta taka duża belka, bardzo ciężka, na której znajduje się ten główny żagiel, grot tak zwany, i dostanie bomem w głowę może zakończyć się urazem i dużą śliwą na głowie. Natomiast na żaglach faktycznie bardzo bezpieczny sport. Też kwestia oczywiście sprzętu i z kim pływamy. Bardzo przyjemny, ale czasami takie właśnie niespodziewane rzeczy się zdarzają. Ale tutaj też powiem ciekawostkę. To, co najczęściej zdarza się na żaglach, co obserwuję wśród moich pacjentów, wśród też moich bliskich, którzy też gdzieś tam my wszyscy żeglujemy, to są urazy stopy, ponieważ bardzo często na łódkach jesteśmy na bosaka. Bardzo mało znam osób, które pływają w specjalnym takim obuwiu pokładowym. Raczej pływamy na bosaka, bo tak jest szybciej, wygodniej, i urazy palucha, pękające paznokcie, które gdzieś tam są od tych uderzeń, gdzieś tam jakiś, prawda, przechył nam się wydarzy, blokujemy stopą swoją pozycję i te urazy palucha, urazy stopy, których efektem później są te popękane gdzieś tam paznokcie, a tu już sprawa do podologa. Mamy też białej, fajnych kilku podologów, więc jest gdzie odesłać takiego pacjenta, ale faktycznie to się zdarza.
1: Albo na przykład mieć problem z barkiem, bo wyrwało ster.
5: Takich pacjentów też właśnie mamy. Ster, czy tak zwane, czy też rumplem, prawda, też są takie, zależy czy pływamy na kole sterowym, czy właśnie na tym rumplu. Można oczywiście mieć przy nagłym podmuchu wiatru, tak zwanym niekontrolowanym, nie chcę mówić kolokwialnie, niezauważonym przez sternika po prostu. Tak, zdarza się taki podmuch wiatru, który nagle wyrywa nam wręcz taką dużą bardzo siłą ten ster i może to się zakończyć takim właśnie urazem tutaj obręczy barkowej. To nie są łatwe urazy, one są bolesne i czasami to trzeba kilku tygodni terapii, aby faktycznie te tkanki tam wyciszyć i wrócić do pełnej sprawności. Ale to nie są jedyne urazy, które gdzieś tam nam się tutaj zdarzają wakacyjnie.
1: To jeszcze mamy tak, rajdy, pielgrzymki, całe mnóstwo tego wszystkiego.
5: Tak, to są takie aktywności właśnie typowe dla tego cieplejszego sezonu. Piesze pielgrzymki, czy też rajdy piesze, gdzie jesteśmy w pozycji chodzonej. I w tym momencie mamy tutaj do czynienia z takimi dwoma czułymi punktami. To są nasze stopy oraz to są nasze barki. Bardzo często idąc na taką aktywność, no nie jesteśmy w ogóle przygotowani, jeżeli chodzi o stopy. Nasze stopy też mają swoje mięśnie. Ja wiem, że to może brzmi abstrakcyjnie, tak, ale stopa ma też mięśnie i one też wymagają treningu. I bardzo często, kiedy idziemy w wielogodzinne rajdy piesze, wielodniowe albo czasami wielotygodniowe, jeszcze z ciężkim plecakiem, który też gdzieś tam nas dociska, z nieprzygotowanymi stopami, w złym obuwiu, może dojść do przeciążeń, nadwyrężeń, nawet do takich dużych przeciążeń w obrębie stopy oraz mięśni podudzia, oraz tak zwanych złamań zmęczeniowych. Złamanie zmęczeniowe to jest taka rzecz, która na obrazie RTG wygląda takie pęknięcie na porcelanie po prostu. Takie spęknięcie, taka rysa jest na kości i to jest najczęstszy efekt takiego wielogodzinnego, wielodniowego przyciążania kości stopy. To jest jedna z części, gdzie takie złamanie zmęczeniowe może powstać i czasami się po pielgrzymkach i po rajdach pieszych takie rzeczy nam tutaj wakacyjnie zdarzają.
1: Co wtedy, gips?
5: Nie, najczęściej nie. Złamania zmęczeniowego już nie leczy się gipsem. To już kwestia, prawda, lekarza prowadzącego tutaj ortopedy. Czasami jest wspomagany pacjent zaopatrzeniem ortopedycznym, ortezą chwilową i też działaniami fizjoterapeutycznymi, ale również, tak jak powiedziałam, powiedziałam, te barki. Mamy często źle dopasowane plecaki. Już nie wspominam o tym, że one są przeładowane albo są źle zapakowane, bo plecak na wiele godzin wędrówki pieszej też powinno się umieć pakować, gdzie ten ciężar tam rozkładać. Najczęściej chwytamy takie jednodniowe piesze wędrówki, jakiś taki plecak podręczny, który ma najczęściej zbyt wąskie ramiona, które nam się wpijają w ciało, a przecież my na tych plecach nosimy wodę, kanapki, czy też czasami jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie mają pasa biodrowego, który powinien mieć taki plecak, żeby odciążyć tą obręcz barkową. I może taka jednodniowa wędrówka nie przynosi nam dużych przeciążeń, ale po takich tygodniowych lub dwutygodniowych wędrówkach pieszych te przeciążenia obręczy barkowej, a tym samym potem kręgosłupa, bo to jest ze sobą połączone. Takich pacjentów mamy sezonowo naprawdę sporą grupę.
1: Czyli już wiadomo, że jak pielgrzymka się kończy, to w drugiej połowie sierpnia zaczynają się powoli pacjenci schodzić i grafik się zapełnia.
5: Może aż tego bym tak nie ujmowała, bo jednak ta świadomość pacjentów też gdzieś tam rośnie i też dostępność do dobrych butów, do dobrych plecaków jest coraz większa, ale faktycznie pewne urazy tak sezonowo moglibyśmy na tej mapie takiej rocznej zaznaczać. To są na przykład też pacjenci, którzy wracają z gdzieś tam wędrówek górskich. Kwestia dobrego obuwia, ale również o ile wejdziemy na tą górę, jest nam łatwiej, natomiast zejście z góry bardzo mocno obciąża stawy kolanowe i stawy skokowe. I też tutaj często podczas wywiadu pytam, kiedy ten ból czy dyskomfort się pojawi podczas wejścia. No nie, wchodziło mi się już jeszcze bardzo dobrze, ale już moment zejścia był pacjentom bardzo często już bardzo, bardzo bolesny i niestety stawy rzepkowo-udowe, czyli część naszego kolana, czy też stawy skokowe, kiedy chodzimy, bo najczęściej złe obuwie albo nieprzygotowanie nasze fizyczne, powoduje, że nasze nogi nie radzą sobie zbyt dobrze z taką żwirową, czy kamienistym podłożem, czy też z piaszczystym, bo wydaje nam się bardzo często, że piach jest taki dobry, bo jest mięciutki, ale to bardzo mocno wyręża nasze te miękkie tkanki, czy ścięgna, więzadła i mięśnie. I potem pacjenci po tego typu aktywnościach, wracając też, może no, nie wiedzą, co się stało, bo to jest takie właśnie typowe w tych urazach, tych przeciążeniach wakacyjnych, że pacjenci nie kojarzą tego dyskomfortu, problemu, z którym się do nas zjawiają, z tą aktywnością, która była bardzo przyjemna przecież, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, w pięknych miejscach. Wracają do domu, już te emocje wszystkie wakacyjne opadają i nagle boli kolano, drętwieją ręce, puchnie nam jakaś część i pacjenci tego w ogóle nie kojarzą. Niestety posiłkują się bardzo często podpowiedziami AI. W podpowiedziach AI nie wrzucamy wywiadu, więc AI bazuje tylko na naszych objawach, ale on nie przeprowadza z nami wywiadu, który robi fizjoterapeuta, więc bazując na samych objawach drętwiejących dłoni, no to pierwszą rzeczą, jaką na pewno nam gdzieś tam wyrzuci, to jest ta cieść nadgarstka czy problem zwyrodnieniowy odcinka szyjnego kręgosłupa. Ale my jako fizjoterapeuci, ten czynnik ludzki, przeprowadzając wywiad z takim pacjentem i wiedząc na przykład, że była ta jazda na rowerze, kojarzymy fakty i potrafimy tutaj skutecznie zadziałać, więc są te aktywności takie sezonowe, które są cudowne, ale mogą dawać pewne przeciążenia, które później, nawet często tydzień czy dwa tygodnie po zakończeniu tej aktywności, one się pojawiają i pacjenci tego nie kojarzą z danym wyjazdem. Od tego my jesteśmy jako fizjoterapeuci. Przeprowadzamy wywiad, badamy funkcjonalnie, próbujemy te klocki gdzieś tam potem poukładać i próbujemy pomóc naszym pacjentom.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję.
4: Wiosną fizjoterapeuci obserwują gwałtowny wzrost liczby pacjentów z tak zwanego sezonowego zrywu. Po zimowej przerwie z kolei obciążenia biegowe, rowerowe czy intensywne prace w ogrodzie często podejmowane są bez odpowiedniego przygotowania. Skutkuje to dolegliwościami kręgosłupa, zapaleniami ścięgna Achillesa czy bólami w okolicach kolan. Latem z kolei dominuje aktywność urlopowa, długie wędrówki po górach, sporty wodne oraz gra na niestabilnym, piaszczystym podłożu. A to wszystko prowadzi do skręceń stawów skokowych, zapalenia ścięgna podeszwowego czy urazów barków. O tym wszystkim z fizjoterapeutką Martyną Jarocką rozmawiał Arek Michlewicz. Są jednym z najstarszych kół gospodyń wiejskich w powiecie bialskim, które działa nieprzerwanie od 60 lat. Czasami zmienia się tylko forma funkcjonowania oraz członkinie. Mowa o KGW w Zakanalu, które wciąż ma pełne ręce roboty.
1: Koło gospodyń wiejskich w Zakanale. Jak to się zaczęło? Bo historia jest dość długa.
6: Nazywam się Agata Andrzejuk. Działalność koła sięga 60 lat. Wówczas przewodniczącą była pani Józefa Abramczuk. Po kilkuletniej pracy przewodnictwo objęła pani Walentyna Laszuk. Ówczesne koło działało pod nazwą Kółko Towarzystwa Rolniczego w Zakanalu. Dochody czerpało ze składek członkowskich, no i ze wsparcia finansowego ze strony kółka tego.
7: I działa nieprzerwalnie od lat 60.
6: Tak, dokładnie od lat 60. do tego dnia, bez żadnych przerw. No zmieniały się też oczywiście osoby przewodniczące z różnych powodów. Tak, same rezygnowały, ewentualnie jakieś tam przyczyny były inne. W gruncie rzeczy to cały czas te same osoby uczestniczą w tym. Rodzice, później dzieci, czyli takie pokoleniowe zmiany następują.
7: W tej chwili ile koło gospodyń ma członków, członkiń?
6: 18.
7: To tylko same panie, czy są też panowie?
6: Same panie u nas są, tak, panowie nie.
7: A jesteście otwarte panie na panów?
6: Myślę, że tak, na pewno. Ale panowie tutaj to tak niekoniecznie chyba by chcieli. Chociaż powiem szczerze, no w sumie to ich nikt nie zachęcał, więc myślę, że może, można by było spróbować, może akurat ktoś by był chętny. Oni tak też działalność swoją prowadzą równocześnie też, prawda, więc tak wspomagamy się. Więc to tak jak gdyby wszystko razem połączone, bo to małe miejscowości, to jakoś tam współdziałamy. Zawsze jest jakaś większa impreza, to tak i koła gospodyń przecież działają i strażacy, no wiadomo, że i wójt, i pozostali, także to wszystko takie łączące jest.
7: Czy jako koło gospodyń wiejskich działacie bardziej kulinarnie, czy jednak są też rękodzielnice?
6: Głównie kulinarnie, ale mamy też różne takie rękodzieła, typu hafty, wyszywane też obrazy, tak? Głównie to takie haftowane te rzeczy, prawda? Szydełkowane, więc mamy też i takie zdolne panie. Co prawda teraz to nie ma na to za bardzo czasu, bo jest bardzo dużo imprez. Jednak w tym roku też było tych imprez bardzo dużo i w każdej jednej imprezie okolicznościowej koło bierze udział. Trzeba też przygotować się do tego, tak? Dekoracje, wiadomo, potrawy, zakupy. To wszystko to naprawdę pochłania mnóstwo czasu, a każdy też pracuje. Jak nie pracuje, to ma też inne obowiązki, więc to jest takie dosyć intensywna praca przy tym kole.
8: Adamczyk, Teresa?
7: To jest tak, że w kole gospodyń wiejskich u was każda osoba czymś innym się zajmuje, specjalizuje?
8: Nie. Jak robimy to wszyscy razem. A ja przyjęłam po pani Laszukowej.
7: Pałeczkę.
8: Tak, pałeczkę i prowadziłam do czasu, aż później dziewczyny zaczęły młodsze już tym zarządzać.
7: A macie...
8: Czy cały czas pomagam.
7: A macie panie taki swój własny produkt, z którego jesteście dumne, nie wiem, kulinarny, tak?
9: Przewodnicząca w tym momencie Agnieszka Tąsierowska, tak? Pierogi, to nasze powinno być motto.
7: Czyli jednak pierogi są wszędzie, rządzą.
9: Dokładnie tak.
7: Czy te pierogi to robicie takie na specjalnej bazie własnych farszy?
9: Tak, to jest nasza taka tajemnica, że tak powiem, ale zdradzimy jak będzie trzeba.
7: No to z czym te pierogi robicie, panie?
9: Z soczewicą i z mięsem najczęściej. Przy czym ciasto jest też robione ze szpinakiem. Wtedy ładnie wyglądają i smakują.
7: Bywa tak, że trafia się jakaś duża impreza i musicie, panie, hurtem zrobić pierogi. Ile najwięcej udało się tych pierogów zrobić?
9: Robiłyśmy teraz do parku podwieczorek kuplatera i było zrobionych 1079 dokładnie.
7: Długo czasu to zajmuje, zrobienie tylu pierogu?
9: Cały dzień.
7: Kilka osób, rozumiem?
9: W kilka osób, tak. Oczywiście panie pomagają.
7: Czy panie mają też specjalny przepis na ciasto, żeby ono było takie inne, kleiste?
8: No, według swego uznania. Każda robi po swojemu, ale wychodzą bardzo dobrze.
7: A panie korzystacie z jakichś maszyn do wyrabiania ciasta?
8: Nie, robimy ręcznie.
7: Wszystko ręcznie, 1000 ponad sztuk trzeba ręcznie i ugnieść ciasto, i wyciąć, i farszem nadziewać.
8: Tak, wszystko robimy ręcznie, nadziewamy farszem, wykrawamy.
7: To jest jeszcze tak, że niektóre koła gospodyń wiejskich mają swoje zespoły. Macie też taki zespół u siebie, śpiewaczy?
6: Nie, my same jesteśmy dobre artystki bez śpiewania, proszę pana. Ale mamy też takich zdolnych też, prawda? Jeden jest zdolny na przykład w dekoracjach, inny w pracach kulinarnych. Agnieszka bardzo organizacyjnie jest tutaj, też wyróżnia się. No panie zawsze kulinarnie, tak? No bo ktoś to musi też prowadzić. Tam nie będzie każda jedna wrzucała kostki rosołowej czy czegoś po kolei, tylko nadzorują też, więc na takie doświadczenie jest nam bardzo, bardzo potrzebne i mamy wsparcie i doświadczenie tych naszych pań.
7: A zdarza się, że startujecie w konkursach kulinarnych?
6: Oczywiście.
7: To sukces.
6: Kiedyś w Rozkoszy jakieś tam miejsce zajęłyśmy, prawda? I w Rokitnie też, tak? Tylko tak nie chcemy tutaj jakichś błędnych informacji podawać, bo nie pamiętam miejsca.
7: Ale rozumiem, że pierogi wygrały. A ryżochy, to co to za tajemnica?
10: Starodawne dania były. Ja nazywam się Krystyna Macieju. Robiliśmy właśnie dania starodawne. Pierogi z kaszą gryczaną. Były też z ryżem, takie kotleciki ryżowe z grzybami. Także takie starodawne potrawy.
7: Z kaszą gryczaną samą tylko i wyłącznie, czy to doprawione jakoś?
10: Nie, z kaszą gryczaną. mieszaną i z serem białym. Robiliśmy też z ziemniakami takimi tartymi, surowymi i później podsmażane i też były nadziewane takie pierogi ze skwareczkami, takie swojskie, no dawniejsze te pierogi.
7: A pani od jak dawna jest w kole?
10: No, wiem, że 30 lat pewnie. Dość dawno jestem. Ja jeszcze przeważnie robię kulinarnie.
7: Przez te 30 lat to jest co wspominać?
10: No bardzo dużo robiliśmy tych różnych takich potraw i przygotowywaliśmy na różne imprezy.
6: Andrzejki, Sylwester,
10: no robimy
6: Dzień
10: też
6: Matki.
10: Jeszcze takie, że zapraszamy wszystkie koła z gminy, z naszej gminy i to jest takie wspólne świętowanie, no jak na przykład Dzień Kobiet, Opłatek, to Dzień Matki, to robimy już takie wspólne. Teraz byliśmy w Gnojnie, było święcenie wody i każdy robił sobie wianek, rzucaliśmy na wodę te wianki i też później ognisko, takie wspólne świętowanie.
7: A to jest tak, że panie jako KGW rywalizujecie ze sobą, czy jednak współpracujecie?
6: Nie, współpracujemy razem, gotujemy, bawimy się, wspólnie sobie pomagamy, umawiamy się. Jedno koło na przykład przygotowuje ciasto, inne pierogi, sałatki. Także my tutaj z tymi kołami dookoła nas, że tak powiem, Gnojno, Komarno, Antolin, to my współpracujemy cały czas.
7: Organizujecie panie takie zjazdy od czasu do czasu?
6: Pewnie, że tak. Tak, oczywiście, Konstantynów najbliżej, prawda? Także bardzo często takie są spotkania, to jest bardzo integracyjne. I myślę, że to jest potrzebne tym kobietom tutaj.
7: O, dzisiaj w dobie każdy pędzi za pieniądzem i nie ma tego czasu za wiele, a panie jakoś radzicie sobie z tym czasem, czy tam pozostali członkowie?
6: Pan nie chciałby po takim ciężkim tygodniu i miesiącu zrelaksować się i pośmiać trochę i popracować i zrobić coś bezinteresownie, żeby ucieszyło?
7: No tak, dla idei trzeba coś robić.
10: Dla nas jest odskocznia. Idzie się między ludzi, coś się robi i inaczej wygląda to inaczej. Człowiek się czuje inaczej między ludźmi.
7: Tutaj macie gdzieś w pobliżu pana Marczuka, który bardzo często przygrywa, to rozumiem, że przychodzić z instrumentem i śpiewacie.
6: Ostatnio była impreza w Stodole, on teraz takie potańcówki w Stodole organizuje, chyba to była druga teraz, tak? To też nasze koło uczestniczyło również z bigosem i pierogiem.
7: Czy na bigos też macie specjalny przepis?
11: Tak.
7: Tak krótko.
11: Zawsze wychodzi smaczny.
7: Ale to jest taki na śliwkach suszonych, czy jaki to jest?
11: Dokładnie, na śliwkach suszonych, tak.
7: Czyli jednak ta śliwka daje smaku i co, dużo kiełbasy pewnie?
8: Tak, dużo kiełbasy, śliwka, golonka, także to wszystko daje...
7: Czy taki bigos musi się faktycznie 10 dni gotować?
8: Nie, ale 2 dni to na pewno, tak.
7: To macie panie jakieś teraz plany na ten rok, a może na przyszłą, może jakieś marzenia?
6: O, marzeń to mamy na pewno dużo, to może zacznijmy od planów. Teraz mamy w planie Andrzejki, Sylwester. Jeszcze dzień historyczny w najbliższym czasie. Także tych planów jest na pewno dużo. Dzień ziemniakach w Komarnie to jest wrzesień zazwyczaj, także to tak miesiącami jest poustawiane.
7: Na dzień ziemniaka to co, te pierogi z ziemniakami wjeżdżają?
10: Coś ziemniaków robię, niekoniecznie pierogi. Niekoniecznie. Robiliśmy knedle, takie ziemniaczane z ziemniaków, no. Coś innego, pierogi.
7: A kto jest takim głównym degustatorem u was w KGW? No przecież musi te potrawy zatwierdzać.
11: Pan nas widzi, to jak pan patrzy, która najgrubsza, to pewnie ja. Wszystkie się częstujemy i wszystkie jemy, o tak. Nie ma jakiejś tam konkretnej. No ja zapewne najwięcej zjem, ale to tak zawsze wychodzi.
6: No to, co gotują zazwyczaj, prawda, co, że tak powiem, przyprawiają, no to one już mają wyczucie tego smaku, no bo latami przecież te potrawy robią, to wiedzą, czego jest za mało, czego jest za dużo i co tutaj zmienić, żeby było dobrze. Więc myślę, że to nasze te główne panie kucharki, co zawsze przede wszystkim pani Dorotka, prawda, też one jej tutaj nie ma.
7: Czyli są panie, które farszem rządzą?
6: To są, no bo są, tak jak mówię, jedna jest od organizacji, druga jest od dekoracji, trzecia jest od podania, czwarta jest od gotowania.
7: Czyli jednak każdy jakąś rolę ma.
6: W sumie wszyscy razem się staramy wspierać, więc i w gotowaniu, i we wszystkich innych obowiązkach wspieramy się, ale jakaś osoba musi być dominująca.
7: A myślałyście panie, że skoro w tych pierogach też się specjalizujecie, zawiązać kombinat i w komercję wejść i sprzedawać do sklepu?
6: Rancho pan oglądał.
7: Oczywiście, że oglądałem.
6: Nie zastanawiałyśmy się nad tym, ale możemy to przedyskutować przy najbliższym spotkaniu, bo to jest bardzo dobry pomysł.
7: No, niektórzy w maszyny inwestują, ale podobno w maszynę nie ma co iść, tylko warto jednak ręcznie, bo dużo serca wtedy się wkłada w pierogi.
6: No tak, no bo to jest prawda. W każdej jednej kategorii uważam, że ta ręczna praca jest doceniana, bo to jest, tak jak pan mówi, z sercem robione, a nie taśmowo.
7: No ja widzę, że panie kronikę prowadzą. Jest też, widzę, album ze zdjęciami. To te najważniejsze wydarzenia tutaj archiwizujecie?
6: Tak, najważniejsze wydarzenia. W sumie też i mamy takie grille swoje, tak? Takie tylko dla nas, że tak powiem, żebyśmy mogli się wspólnie spotkać bez wobec innych uczestników. Także też tutaj są opisywane. To zależy, co dla kogo jest najważniejsze, bo w ten sposób panu powiem. Bo...
7: Ale ktoś decyduje, co umieścić w kronice.
6: Ja.
7: Nieskromnie mówiąc.
6: Nie, no żartuję. Myślę, że wybieramy to, co jest, tak jak pan powiedział, najważniejsze, ale też i dla nas najważniejsze, a nie tylko dla oczu zewnętrznych, że tak powiem, bo ktoś tam, prawda, zrobił jakąś imprezę, my tam byliśmy i to musi być. To, co uważamy za stosowne i dla nas było ważne, to tutaj jest.
7: A są takie imprezy, a może jest jedna taka impreza, na którą zawsze rokrocznie czekacie, panie?
6: Właściwie to i dożynki, i sylwestry, i Andrzejki, i Dzień Kobiet. Nie ma takich imprez, które są tylko i tak, i tylko nam się podoba akurat ta. W sumie to, tak jak mówię, to ludzie tworzą tą atmosferę, prawda? Nie okoliczność.
7: Czy panie liczyły, ile od tych 60. lat przewinęło się członkiń przez koło gospodyń wiejskich?
6: Nie liczyłyśmy, ale myślę, że bardzo dużo się przewinęło, ponieważ startowo, że tak powiem, to było prawie 50 osób. W tej chwili jest 18, a przez te lata to mnóstwo osób się przewinęło, na pewno.
7: Pierogi to jedna rzecz, ale wypieki jakieś, cokolwiek, no z czego panie jeszcze słyną?
11: Szarlotka na przykład. Często robimy, jak jest dzień szarlotki w Komarnie.
6: Bardzo dobre pączki. Ja nie robiłam, ale dziewczyny robiły. Były przepyszne pączki. Pączki były na sprzedaż. Można było sobie zakupić. Tych pączków było mnóstwo. Ile rzeczy wtedy zrobiły?
10: Ja nie pamiętam. Dużo.
6: Bardzo, bardzo dużo. I wszyscy chwalili. W sumie jeszcze zabrakło tych pączków, bo było
10: około 1000.
6: Że było bardzo dużo chętnych, bo były przepyszne.
7: Czyli jednak nie tylko 1000 pierogów, ale i 1000 pączków, jak trzeba jest.
6: Czyli takie, tak jak pan mówił, wszystko to, co jest takie swojskie, że tak powiem, i robione domowym sposobem, jak to kiedyś babcie robiły. To najlepiej schodzi.
7: Czyli już jednak z tą komercją panie się zderzyły, więc pewnie Solejukowa będzie z was dumna, jak otworzycie biznes.
6: O niej myślałam. Mamy Adamczykową, no to będzie przewodniczyła temu. Coś wymyślimy, może pomyślimy nad tym.
7: Jest coś takiego, co bardzo mocno w karty waszej historii wpisało się? Same fajne rzeczy są, więc wszystko się wpisuje.
6: My się bardzo cieszymy z tego, że to koło istnieje, że funkcjonuje i że spotykamy się z radością, a nie z obowiązkiem. Także to nas bardzo też cieszy.
7: Odskocznia od codzienności.
10: Kiedyś była dokładnie ta świetlica, teraz przecież jest nowoczesna świetlica, mamy wyposażenie, naczynia, wszystko mamy, obrusy, całą zastawę, także można wypożyczyć u nas. Także nie potrzebujemy do nikogo się zwracać, mamy na swoje potrzeby, jeszcze wypożyczamy.
8: Jeszcze kiedyś za mego działania, to nie mieliśmy ani świetlicy, ani niczego. Spotykaliśmy się po domach. Robiliśmy tam u kogoś na przykład ciasta jakieś, uczyliśmy się wypiekać. Sprowadzałam kurczaki przez koło rolnicze. Także dużo się działo.
7: Jak ktoś przychodzi do pani i mówi, że chce zorganizować imprezę, to panie potrafią zapewnić catering?
8: Tak, oczywiście. Z podawaniem posiłku.
7: Jesteście, panie, wszechstronnie uzdolnione, pełna obsługa, jak ktoś przychodzi, to klient raczej jest zadowolony, z reguły.
11: Bardzo zadowoleni są i bardzo często po prostu proszą nas o pomoc i tą pomoc dostają.
7: I to było koło gospodyń wiejskich zza kanala, z którego bardzo często klienci są zadowoleni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
10: My również dziękujemy.
4: Jak większość kół, taki koło zza kanala specjalizuje się w pierogach, aczkolwiek ostatnimi czasy prawdziwą furorę robią tam pączki, których podczas jednej z imprez zabrakło, a było ich ponad 1000. Jest nie tylko kolekcjonerem winyli, ale też miłośnikiem muzyki oraz pasjonatem fotografii. Mariusz Kuc z Białej Podlaskiej zwiedza Europę z aparatem. Ma swoje wystawy oraz wygłasza związane z tym prelekcje. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
12: Dzień dobry, Mariusz Kuc.
7: Pasjonat fotografii, ale też miłośnik fotografii innych fotografów.
12: Tak, bo to, że robię zdjęcia, to jest tylko namiastka tego, co mnie w fotografii najbardziej kręci, bo fotografia to przede wszystkim oddziaływanie poprzez obraz na nasze serca, poprzez oczy, mózg, aż sygnał dociera właśnie do serc i tam się dzieje najwięcej. I to mniej więcej tak samo jest, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo zdjęcie robimy też nie oczyma, nie aparatem, ale głównie głową, rozumem i sercem. I podobnie jest z oglądaniem zdjęć, bo one też w pewien sposób na nas oddziałują. I żeby nie być gołosłownym, można na przykład sięgnąć po znane zdjęcie Roberta Kappy. Był taki fotograf, który wojnę fotografował. Jego zdjęcia zmieniały świat, zmieniały historię. Po jego zdjęciach o o konfliktach było głośno. To samo było z, na przykład ze zdjęciami Steve'a McCurry, który jako pierwszy sfotografował konflikt i ofiary tego konfliktu w Afganistanie. Zresztą to po jego fotografiach, które przemycił z Afganistanu, klisze pozaszywane w ubraniach wręcz, bo tylko tak można było się stamtąd wydostać w całości. Więc jak już wysłał te klisze i zdjęcia, zostały opublikowane w największych magazynach światowych, po raz pierwszy świat ujrzał, co się dzieje w Afganistanie, i to zmieniło oblicze tego konfliktu, bo ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęło być o tym głośno i zobaczyli, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Także fotografia jest medium, które w zasadzie od samego początku zmienia losy świata, i stąd moja taka wycieczka w stronę tego, że fotografia oddziałuje na serca również.
1: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale przed nami jest sterta albumów. Rozumiem, że to są ci, którymi się inspirujesz.
12: Tak, przyniosłem ze sobą kilka albumów, no nawet nie tych wszystkich ukochanych artystów, fotografików, kilku wyłącznie, co mi się udało udźwignąć, bo albumy bywają potwornie duże i potwornie ciężkie, więc to by było niezłe wyzwanie. Natomiast w albumach odnajduję bardzo dużo inspiracji, ale też bardzo dużo uczuć, jak oglądam te fotografie, co lubię bardzo robić. To można porównać do czytania książek, do czytania poezji, do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Generalnie w zasadzie w tym wszystkim chodzi o to samo, o wzbudzenie emocji i o to, co te emocje z nami robią, bo te emocje nas odmieniają od środka, i jak oglądam takie zdjęcia na przykład Ernesto Bazana z Kuby, no to trudno się przy nich nie wzruszyć, trudno przy nich nie wysnuć kilku co najmniej refleksji, i ja bardzo wierzę w to, że takie postrzeganie fotografii i takie podejście do fotografii, że robi z nami coś dobrego, że to nie jest tylko oglądanie zdjęć dla oglądania zdjęć, ale te fotografie autentycznie nas zmieniają, pozostawiają po sobie w nas ślad. Mocno wierzę, że sprawia, że stajemy się po prostu lepsi.
1: Inspirujesz się, ale też fotografujesz. Czy również wydajesz własne albumy fotograficzne?
12: Do tego nie dorosłem. Tak, fotografuję moje zdjęcia na ścianie kawiarni Coffee Love na przykład, można zobaczyć. Fotografuję, próbuję odnaleźć piękno w życiu, w tym, co wokół nas, choć nie zawsze to wszystko jest takie piękne, ale czasami droga do tego piękna bywa przez trochę mniej piękne widoki, skróćmy w ten sposób sprawę, więc próbuję fotografować, to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swoich emocji, ale też właśnie takiego poszukiwania, bo samo fotografowanie dla mnie to są takie ćwiczenia emocjonalne, często z empatii, często z próby zrozumienia innych, próby zrozumienia tego, jak inni żyją, jakie mają uczucia, emocji międzyludzkich, więc to wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Za to na przykład nie przepadam za fotografią przyrody, bo uważam, że mistrzowie, którzy fotografują dla choćby National Geographic, robią to w sposób niedościgniony, i w zasadzie przyroda jest piękna sama w sobie, tam poszukiwać tego piękna w niej chyba nie trzeba. Natomiast piękno w tym, co się dzieje na ulicy, w tym, jak się ludzie do siebie odnoszą, jak czasami sobie patrzą w oczy, jak potrafią się przywitać, pocałować, jak się do siebie odnoszą, w jaki sposób język ciała pokazuje, jak na siebie reagują. W tym wszystkim jest dosyć dużo zagadek i dosyć dużo pięknych momentów, i uważam, że to jest coś, czego warto poszukiwać w życiu, i jeśli się uda, to zatrzymać na tą 1/250 sekundy, naciskając migawkę aparatu, no i potem nam zostaje takie wspomnienie. Bo fotografia to też trochę, a nawet bardzo, ja tak w to wierzę i tak na to patrzę, to nie jest zatrzymywanie chwili w czasie, to jest raczej zapamiętywanie siebie i swoich odczuć z danego momentu, więc to trochę taki pamiętnik, trochę taki brudnopis, notatnik codzienności, i jak potem do tego sięgamy, często po latach, no to tam odnajdujemy właśnie nie tych ludzi, których sfotografowaliśmy, tylko często odnajdujemy samego siebie, więc jest to coś, co w sposób taki bardzo emocjonalny nas potrafi poruszyć, cofnąć, coś przypomnieć, no i o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby nie być tylko takim odbiorcą wszystkiego, co wokół, ale też próbować coś z tego życia dla siebie zatrzymać, z tego, co się przeżyło, z tego, co się widziało.
1: Nawet ci bardzo znani specjaliści od fotografowania korzystają z tak zwanej edycji fotografii. Czy ty również w edycję fotografii bawisz się?
12: Edycja fotografii to jest jeden z trudniejszych tematów. Nie wiem, czy mogę pozdrowić Darka Szubińskiego przy okazji. Dla mnie to jest mistrz edycji fotografii, i żeby od razu wyjaśnić temat, edycja fotografii to nie jest edytowanie zdjęć rozumiane jako obróbka czy jakieś rzeczy związane z balansem bieli, z intensywnością koloru czy czegokolwiek. Edycja to jest wybieranie i układanie zdjęć w historię, tak żeby kilka zdjęć, choćby dwa albo 12, żeby ułożyły jakąś historię i żeby tę historię opowiedziały tak, że ta historia staje się interesująca dla tego, kto te zdjęcia ogląda. Więc jest to bardzo trudny temat, bo oczywiście można pojechać do Wiednia choćby, pstryknąć zdjęcie wysiadając z samolotu, potem kilka widoków z Wiednia, 2-3 osoby. Te widoki spowodują, że nawet kiedy nie będzie widać, że to jest Wiedeń, to i tak rozpoznają pewnie jakieś elementy charakterystyczne, ale w tym nie ma nic interesującego, bo pocztówki możemy kupić sobie w już nieistniejących kioskach ruchu albo w jakichkolwiek innych miejscach, ale zrobienie zestawu zdjęć, który wywoła jakieś emocje w odbiorcy, to trochę więcej. I tu już nie wystarczy kilka widoków, to trzeba dosyć intensywnie pomyśleć o tym, które zdjęcia pokazać, i nie zawsze te najlepsze zdjęcia trafiają do takiego zestawu, które wykonaliśmy w danym zestawie, czy podczas danej podróży, czy w ogóle. Więc taki dobrze zedytowany zestaw to nie jest takie the best of, to nie jest portfolio najlepszych fotografii. To ma być coś, co prowadzi historię od początku do końca, od A do Z, i pokazuje ją w sposób interesujący i taki, żeby intrygować, ale żeby trochę też więcej pokazać o tym miejscu, tego, co my myślimy i jak my widzimy jako osoby fotografujące to miejsce. No więc taki zestaw, on wtedy mówi sam za siebie. O takich zdjęciach się mówi, że ich nie trzeba opowiadać, ich nie trzeba wyjaśniać. Ktoś, kto ogląda taki zestaw zdjęć, jakby od razu jest w stanie swoje zdanie na ten temat zbudować.
1: To jeszcze zapytam, czy cały czas nosisz aparat fotograficzny przy sobie? Ja nie mówię o telefonie, bo wiadomo, że w telefonie to jest ten aparat, który zawsze gdzieś tam pod ręką masz, ale czy podróżujesz cały czas z takim typowym aparatem fotograficznym?
12: Staram się tak często, jak to możliwe. Oczywiście nie cały czas i biję się w piersi, żałuję, to jest coś, co mam sobie za złe. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jadę samochodem z domu do gdzieś jakąś sprawę załatwić, no to trudno mieć ze sobą aparat. Czy znaczy, można, tylko po co? Nie będę się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie gdzieś po drodze, bo ten moment, który najczęściej zauważamy, on po prostu w ułamku sekundy ucieka, więc albo mamy aparat w ręku, gotowy zawsze do użycia i jesteśmy na tyle wyposażeni w wiedzę, żeby wiedzieć, jak poustawiać ten aparat w mgnieniu oka, tak żeby uchwycić scenę, którą chcemy uchwycić, albo po prostu nie ma sensu, tak mi się wydaje, żeby leżał gdzieś w schowku w samochodzie albo na tylnym siedzeniu. Natomiast jeżeli gdzieś podróżuję poza takim typowym scenariuszem, dom, sklep, dom, kawiarnia czy gdziekolwiek, no to mam ze sobą aparat. Wyjeżdżam zawsze z aparatem. To jest absolutnie obligatoryjne w moim przypadku, co nie zawsze znaczy, że robię zdjęcia, bo wiele zdjęć robię bez podnoszenia aparatu. Ja je robię tak trochę dla siebie samego, oczyma i głową wspomnianą, i one tam zostają. Więc uważam, że nie wszystko trzeba sfotografować. Niektóre rzeczy wystarczy zobaczyć i zapamiętać. Natomiast no, jeżeli scena jest naprawdę ciekawa i coś jakby każe sama siebie sfotografować, to jak najbardziej wtedy warto użyć aparatu i warto go przede wszystkim mieć, no bo jak się go nie ma, no to nic z tego użycia. Więc to też ciekawy temat jest z tym robieniem zdjęć, bo pamiętam siebie samego sprzed kilkunastu lat, kiedy potrafiłem, będąc choćby, nie wiem, w Barcelonie, jednego dnia strzelić 300-400 zdjęć. Po prostu strzelałem jak szalony, robiłem jedno po drugim. Oczywiście z tych zdjęć 95% nadawała się do wyrzucenia. Dzisiaj, kiedy uważam się za trochę bardziej świadomego człowieka, potrafię zrobić 3 zdjęcia, 10, 20, w zależności od tego, co oglądamy. Ostatnio fotografowałem obchody czy celebracje święta świętej Agaty w Katanii, no więc tamtych zdjęć troszkę więcej zrobiłem niż 20 dziennie, no ale i temat to był trudny, bo tam się bardzo dużo działo, więc trzeba było próbować wyłuskać z tego jak najwięcej i jakby sam sobie trochę, sam przed sobą wytłumaczyłem siebie z dużej ilości kadrów. Wciąż nie jest to 400 jak dawnymi czasy, po prostu teraz podnosząc aparat do oka, ja już wiem, co chcę sfotografować i w jaki sposób, i tych zdjęć po prostu potrzebuję zrobić o wiele, wiele mniej. Jak już robię, no to mam nadzieję, że coś z tego po prostu porządnego zostanie zachowana.
1: Teraz bardziej czujesz się jako taki myśliwy dobrych ujęć.
12: Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Ja wciąż szukam ujęcia na pewno. Dobre kadry, które potrafią zrobić wrażenie, choćby na mnie samym później, a jak na kimś jeszcze, to tym bardziej przyjemnie. Dobre kadry są na wagę złota, bo tak naprawdę jest masa ciekawych ujęć, które można zrobić, tylko one są ciekawe w danym momencie. Jeżeli idziemy ulicą i zobaczymy coś fajnego, coś, co przykuje nasz wzrok, piękny uśmiech kogoś, zamyślenie pana czytającego gazetę, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza, i tak bardzo pochłoniętego tym czytaniem, że to po prostu widać na jego twarzy. No, możemy zrobić takie zdjęcie, tylko potem co z tym zdjęciem? Takie typowe portrety uliczne, kiedy ktoś idzie ulicą i robimy mu zdjęcie, bo wydaje nam się, że wygląda ciekawie. To nie jest chyba na tyle ciekawe, żeby coś takiego robić, przynajmniej nie dla mnie. Natomiast coś, co powoduje, że skłania nas do jakiejś refleksji, to już tak, więc te kadry są dużo bardziej cenne, takie kadry są dużo bardziej interesujące i je na dłużej zapamiętujemy. Ja właśnie takich kadrów szukam. Staram się, żeby były to takie kadry, które nie zginą w przestrzeni czasu i w przestrzeni milionów zdjęć robionych każdego dnia, bo dzisiaj w zasadzie każdy jest fotografem, każdy ma w kieszeni albo w ręku telefon. Co więcej, dużo ludzi robi telefonami znakomite zdjęcia. Natomiast to są pojedyncze ujęcia, które po prostu po opublikowaniu na Instagramie przepadają. Nie pamiętamy o nich. Dobre zdjęcie to jest takie, które nie do końca pozwala nam o sobie zapomnieć, które gdzieś, jak już w nas wejdzie, to potem ono w nas jest. I czasami wracamy do tego zdjęcia, nawet go nie widząc. I to są doskonałe kadry. I na takich mi najbardziej zależy, co oczywiście jest szalenie trudne, bo czegoż mamy wielkich mistrzów fotografii, jak choćby Tomasz Tomaszewski z Polski. No więc on też nie strzela zdjęć nie wiadomo ile i nie jest poszukiwaczem miłych scenek ulicznych, a raczej pokazuje zdjęcia nie zawsze nawet miłe oku, ale te zdjęcia zapamiętujemy z innych powodów i one mimo wszystko gdzieś w nas potem wiercą dziurę, przypominając nam o czymś albo próbują coś podpowiedzieć, próbują pokazać, kim jesteśmy, kim powinniśmy być. No więc to jest dla mnie taka rola fotografii.
1: Mówisz, że już starasz się tych zdjęć robić trochę mniej i żeby te ujęcia były bardziej wyszukane, ale jednak w momencie, kiedy już zgrywasz je na komputer i musisz wybrać te najlepsze, nadal jest ten problem z wybraniem tych, które ty uważasz za najlepsze i chciałbyś je zachować?
12: No tak, bo mimo wszystko tutaj wciąż wpadamy w taką pułapkę, że jak robimy zdjęcie, to jesteśmy do niego trochę emocjonalnie przywiązani, bo mamy z tym zdjęciem też różnego rodzaju wspomnienia, a to pamiętamy przez przynajmniej krótką chwilę jakieś zapachy, jakąś większą scenę, czego na kadrze nie widać i czego nie widzą również ci, którzy będą to zdjęcie oglądali. Co więcej, możemy pamiętać nasz jakiś nastrój, który nas dobrze podkręcił. Więc dużo wspomnień ze zdjęciem mamy w momencie już robienia zdjęcia. Natomiast dwa dni później okazuje się, że część z tych zdjęć trochę blaknie. Po miesiącu te wspomnienia zacierają się i te zdjęcia już nie mają takiego ładunku emocjonalnego, więc jest to trochę takie mimo wszystko grzebanie wciąż w za dużej ilości zdjęć, chociaż ich jest naprawdę niewiele, to wciąż z tej ilości zdjęć jeszcze jest sporo zdjęć, które pozostaną chyba na zawsze takim niewiele znaczącym ujęciem, które może kiedyś nam coś przypomni, ale one niczego z nami więcej nie zrobią, więc zrobienie kilku kadrów dobrych, takich naprawdę dobrych, poruszających, no to nie jest aż taka prosta sprawa i najwięksi fotograficy potrafią chodzić całymi dniami, zrobić kilka klisz dziennie, dawniej, dzisiaj już na matrycy oczywiście i wciąż z tych wszystkich zdjęć uznają, że tylko jedno jest dobre, bo to są takie zdjęcia, które naprawdę powinny się wyróżniać w natłoku milionów zdjęć codziennie publikowanych. Kiedyś tych zdjęć tyle nie było, bo kiedyś ludzie robili zdjęcia na kliszy i nie było innej opcji. Nie każdy wiedział, jak to zrobić, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie każdy miał ochotę wywoływać te zdjęcia, robić odbitki i nie wiadomo, co z tym potem jeszcze robić, więc nawet jeżeli mój ojciec na przykład miał aparat analogowy, no to on robił po prostu zdjęcia do albumu rodzinnego i na tym się wszystko kończyło i tak swoją drogą to był pierwszy aparat, który miałem w ręku pewnie ze 40 parę lat temu i do dziś pamiętam jego ciężar. Pamiętam ciężką lampę błyskową, która była w specjalnej walizeczce zawieszona na ramieniu i dopiero od tej walizeczki był prąd poprowadzony do lampy błyskowej, więc to takie czasy były dosyć siermiężne pod tym względem, a mimo to ludzie próbowali robić zdjęcia, no ale tych zdjęć wciąż stosunkowo było niewiele w porównaniu do zalewu tego, który mamy dzisiaj. Dzisiaj na Instagramie jest kilkanaście milionów zdjęć każdego dnia publikowanych, więc to jest teraz jak odnaleźć te wartościowe? No, każde zdjęcie jest na tyle dobre, na ile kogoś zatrzyma.
1: Publikujesz swoje zdjęcia w social mediach?
12: Niewiele, ale tak, zdarzają się. Rzucam na Facebooka, na Instagrama, tam czasami coś się pojawia. Natomiast to jest wciąż, te zdjęcia nigdy nie będą tak popularne jak zdjęcia, i żeby od razu było jasne, ja nie szukam takiej popularności, jak zdjęcia różnego rodzaju celebrytów, czy instagramerów, czy jak tam nazwiemy tych różnych ludzi. I oczywiście ja nie chcę nikogo oceniać, bo to zupełnie nie o tym rozmowa. Natomiast zdjęcie, które pokazuje, że tak użyję no, mocnego skrótu, dosyć mocno obnażoną, piękną dziewczynę, ono oczywiście, że zdobędzie serduszek setki, jak nie tysiące i to jest wszystko w porządku, jeżeli tak to wygląda i jeżeli tego świat potrzebuje. Natomiast ja szukam czegoś innego w zdjęciach, zresztą tego samego, czego ludzie szukają w literaturze, czy w poezji, czy w dobrym filmie. Każdy z nas ma swoje jakieś ulubione wyobrażenie tego, co go porusza. W moim przypadku są to na przykład zdjęcia, jest to muzyka, jest to poezja, czy literatura, czy film. I też spotkania międzyludzkie, takie, kiedy można sobie porozmawiać. I jakby to wszystko jakoś tak pięknie mi się zazębia, bo jak oglądam albumy fotograficzne, to zawsze leci muzyka w tle. Jak siedzę przy komputerze i wybieram zdjęcia, obrabiam je, czy próbuję edytować, no to ta muzyka często też jest gdzieś w tle. Jak oglądam oglądam film, to patrzę też często oczyma, no tak trochę za wizjera obiektywu i czasami podziwiam niektóre ujęcia filmowe. One są oczywiście wyreżyserowane, więc jest troszkę łatwiej takie ujęcie zbudować od początku do końca, ale w wielu filmach, szczególnie tych starszych, naprawdę widać znakomity, niedościgniony kunszt osób, które filmowały i one naprawdę wiedziały, co robią. Więc to wszystko gdzieś ze sobą się tak pięknie przenika i powoduje, że jakoś tak chce się żyć i tym wszystkim dzielić.
1: Co bardziej wolisz, fotografię czarno-białą czy kolorową?
12: Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie fotografia czarno-biała i z prostego powodu. Kolor czasami jest zbyt dominujący i czasami odciąga uwagę od treści samego zdjęcia. Natomiast znam kilka osób, które bardzo szanuję i podziwiam wręcz, które mówią, że świat jest kolorowy, my go takim widzimy, więc fotografia kolorowa powinna być. No i to są oczywiście różne zdania. Ja wciąż się skłaniam bardziej ku fotografii czarno-białej, aczkolwiek trudno jest fotografować Lizbonę, Barcelonę czarno-białą. Próbowałem. Mam kilka, uważam, niezłych kadrów z Lizbony czarno-białych, ale te kolorowe też po prostu są, o, te kolory tam są tak cudownie nasycone, tam słońce pada inaczej, więc te kolory wydobywają inne jakby tony z siebie, nie wiem jak to nazwać, ale one są po prostu dużo bardziej bogate i w jakiś taki dziwny, wspaniały wręcz sposób potrafią nami zawładnąć, więc bardzo trudno jest fotografować niektóre miejsca w czerni i bieli. Były próby, no zanim była klisza kolorowa, to oczywiście, że na całym świecie przecież używano negatywów czarno-białych. Afrykę fotografowano w czerni i bieli dawnymi laty. Dzisiaj mało kto się na to jest w stanie zdobyć. Znam jedną osobę, która próbowała to robić, poddała się, powiedziała, że nie, absolutnie, to jest nie do udźwignięcia. Nie jest w stanie oddać bogactwa tego wszystkiego wokół, jedynie w odcieniach czerni i bieli, w tych tonach pomiędzy czernią a bielą bez koloru. I jest, no coś w tym jest. Natomiast wciąż, myślę, takie 75-80% moich zdjęć to są zdjęcia czarno-białe, bo na nich jest mi chyba trochę łatwiej pokazać to, o co mi chodzi na zdjęciu.
1: Masz swoje ulubione miejsca do fotografowania?
12: Tak. Jednym z ukochanych miejsc jest wspomniana Lizbona. Jest to miejsce, gdzie życie po prostu tętni i nie sposób po prostu nie robić tam fajnych zdjęć. To miejsce aż po prostu krzyczy o bycie fotografowanym. Natomiast jest też coś takiego, że w krajach na południu Europy na przykład dużo łatwiej się fotografuje na ulicy ludzi, bo tam ludzie nie uciekają, nie chowają się, wręcz czasami nawet dziękują za zrobienie zdjęcia. Czasami proszą, żeby potem wysłać takie zdjęcie, ale to nie jest tam nic niezwykłego. W Polsce ja dosyć niewielkiego aparatu używam, takiego nierzucającego się w oczy, ale nawet z takim małym aparatem, jak się pojawię na ulicy, to ludzie często potrafią przejść na drugą stronę ulicy, bo zobaczą, że ktoś ma aparat w dłoni, jakby to było coś innego niż telefon, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia. Bo oczywiście jest to coś innego, natomiast dla większości ludzi zdjęcie to jest po prostu zdjęcie i już bez wchodzenia w aspekty techniczne, że w aparacie nie da się wielu rzeczy, w aparacie, w telefonie wielu rzeczy ustawić, no to jakby efekt jest ten sam, tym efektem jest po prostu zdjęcie. I jeżeli nie przeszkadza im bycie fotografowanym telefonem, to co im przeszkadza bycie fotografowanym aparatem? Co więcej, jest to jakiś taki koszmar, który też instytucje różnego rodzaju kultywują, bo niektórych obiektów nie należy fotografować. No okej, jeżeli to są obiekty strategiczne, wojskowe, transport, coś tam, no rozumiem. Natomiast jest dużo miejsc, gdzie po prostu nie ma żadnego znaku, że nie można fotografować i prawo tego nie zabrania. Natomiast jeżeli w takim obiekcie jest na przykład jakiś pan ochroniarz, to potrafi wybiec i próbować przepytywać, po co komu te zdjęcia, w jakim celu, albo po prostu powiedzieć, że nie można, że trzeba skasować, cokolwiek. W tym samym czasie setki ludzi fotografują te same miejsce telefonem i tu jest jakiś taki śmieszny dysonans, więc jakby no jest to taka jeszcze rzecz, z którą chyba się musimy uporać jako społeczeństwo. Natomiast wracając do tych ulubionych miejsc, to południe Europy jest na pewno takim szeroko pojętym miejscem, gdzie się robi zdjęcia trochę inaczej i nie ma tej presji, że będzie się zaatakowanym przez kogoś, komu się robi zdjęcie, bo w Polsce ludzie bywają agresywni, chociaż nigdy nie udało mi się w nos dostać, ani nikt na mnie nie nakrzyczał. A w Londynie kiedyś młody, przyjemny z wyglądu pan zrobił mi karczemną awanturę za bycie sfotografowanym na przykład, nie? Więc to jest... Natomiast no co, no wtedy się zawsze uśmiechamy, wyjaśniamy albo mówimy przepraszam i tyle. Można też udać głupka i powiedzieć, że się nic nie rozumie. jeśli jest się za granicą szczególnie. Natomiast to jakby nie o to chodzi. No i tu też możemy dojść do takiego punktu, czy pytać o to, czy możemy kogoś sfotografować, bo też ludzie na to różnie patrzą.
7: No jak zapytasz, to rozumiem, że później ta osoba będzie, jeśli się zgodzi, pozować, a to już nie będzie tej natury.
12: Dokładnie. Poza tym, no pozowany to tylko portret tak naprawdę dobrze wychodzi i też nie zawsze. Czasami takie zaskoczenia są o wiele lepsze. Natomiast no nie zapytamy, jeżeli jest jakaś scenka, którą koniecznie chcemy uwiecznić, no to już tutaj po prostu nie sposób zapytać, bo przerwiemy tą scenkę, zakłócimy ją, wpłyniemy na jej przebieg i to wszystko będzie po prostu bez sensu, więc chyba nie o to nam chodzi. Właśnie tak spoglądam na albumy, bo... Tak...
7: No właśnie miałem wrócić do tych albumów, który ma dla ciebie tutaj największe znaczenie.
12: No jest...
7: Wszystkie rozumiem, ale ten jeden może jest.
12: Największe znaczenie ma chyba dla mnie album, którego tutaj... No nie, okej, drugie znaczenie, już jak mam wartościować. Największe znaczenie jest taki album, który jest moim absolutnie ukochanym albumem. To jest album Ernesto Bazana pod tytułem Kuba.
7: Czarno-biały.
12: Tak, chociaż Ernesto też fotografował kolorowo, miał taki epizod, natomiast głównie fotografuje, to już jest w tej chwili starszy pan, natomiast jego zdjęcia są po prostu porażające.
7: Życie na Kubie.
12: Tak, on generalnie żył na Kubie i z tej Kuby musiał wyjechać ze względów politycznych, potem przez długi czas tam nie wracał. Na zdjęciach oddawał to, jak mu się na chwilę udało tam być, to oddał to, co tak naprawdę tam się dzieje, na czym polega tam życie. Te zdjęcia są pełne prawdy, pełne emocji, uczuć, namiętności, choć to często nie jest namiętność związana z erotyką, to są po prostu rzeczy, którymi tam ludzie się zajmują. Oni tam żyją do tej pory, wydaje mi się, nigdy nie byłem, ale na ile rozumiem te sprawy, żyją

0: on chyba najwięcej razy spowodował, że no zamarłem ze wzruszenia, że trudno się było oderwać od tych zdjęć, przeglądając je na spokojnie, no bo takie albumy...
1: Chyba przeglądając taki album, to trzeba palić cygaro.
0: No może niekoniecznie, natomiast lampka dobrego wina nie zaszkodzi, bo czasami w gardle tak ściśnie, że trunek typu czerwone wino trochę krew poruszy i może będzie trochę spokojniej. Natomiast te wszystkie albumy mają w sobie coś niezwykłego. Drugim takim albumem jest album pod tytułem Genesis brazylijskiego artysty nazwiskiem Sebastião Salgado. To jest chyba w ogóle mój największy bohater, jeśli chodzi o fotografię. Zrobił zdjęcia na całym świecie, zrobił zdjęcia tak poruszające, tak pokazujące różne prawdy o życiu, które dla wielu też nie były widoczne czy znajome. On fotografował wielkie wędrówki ludów w Afryce, fotografował w Kuwejcie pracowników fizycznych, fotografował kopalnie w Afryce, gdzie na wiele pięter ludzie na drewnianych rusztowaniach, tam dziennie ginęło kilka osób. Nikt się tym nie przejmował, bo tam życie jest mniej często warte od życia na przykład krowy, która potrafi wyżywić rodzinę, a nawet dwie, a jedno życie, cóż, no ktoś zapłacze, ale są tam większe tragedie. Natomiast właśnie problem zrozumienia innych ludzi, innych, nie chcę powiedzieć nacji, bo tak nie możemy mówić o ludziach, ale po prostu ludzi mieszkających w innych miejscach, myślących inaczej, więc próba zrozumienia tego wszystkiego, to jest nie taka prosta sprawa, a zdjęcia potrafią tę sprawę nieco uprościć. Z drugiej strony ja zawsze lubię cytować coś, co kiedyś usłyszałem od bliskiej mi osoby. Im więcej wiem, tym mniej rozumiem. I zdjęcia są takim bardziej zadawaczem pytań niż odpowiedzią na nie. One prowokują powstawanie pytań w głowie, w sercu, prowokują myślenie, prowokują zastanawianie się, wzbudzają w nas efekt myślowy i rzadko dając odpowiedź. Natomiast ja myślę, że to jest dobre, bo właśnie, jak już wspomniałem, to takie ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z tego, na ile jesteśmy w stanie być zdolnym zrozumieć innych, ale też próbować zrozumieć, bo nawet jak nie zrozumiemy, to jest to wysiłek, który jeżeli podejmiemy, to on jest już wart sam tylko tej próby. I to wszystko powoduje, że my patrzymy inaczej na świat. I teraz jakby można pójść w drugą stronę, bo to są zdjęcia takie, no lekkie to one nie są, to nie są zdjęcia do oglądania przy obiedzie albo w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim daniem, jeżeli ktoś tak jada. Na drugim biegunie mamy zdjęcia na przykład Alexa Webba i od razu, nie wiem czy to ma sens, ale zareklamuję w galerii fotograficznej na Krótkiej w Bialskiej. Będę prowadził taki warsztat, to może dużo powiedziane, ale po prostu będzie spotkanie na temat zdjęć Alexa Webba, coś co niedawno prowadziłem na temat innego artysty i więc tam oglądamy zdjęcia, jest jak taki slideshow ze zdjęciami, które oglądamy przez chwilę z podkładem muzycznym. Później te zdjęcia, przynajmniej kilka z nich omawiamy i zastanawiamy się, co w nich jest wspaniałego albo nie, dlaczego nas poruszają, dlaczego są takie, a nie inne emocje wywołane przez te zdjęcia. Więc tenże Alex Webb to z kolei człowiek, który operuje kolorem i operuje w sposób absolutnie mistrzowski. Głównie świat Ameryki Łacińskiej fotografuje, ale on tam, na jego zdjęciach widać dużo życia, dużo piękna, dużo scen, które powodują, że po prostu się uśmiechamy, że jest nam przyjemnie, że te zdjęcia się bardzo dobrze ogląda. To jest jednocześnie mistrz światła i cienia oraz mistrz wielowątkowości. Tworzyłem album na przypadkowej stronie i widzimy na jednym zdjęciu co najmniej cztery różne sytuacje, a to jest wciąż ta sama fotografia. Trudno je nam ze sobą powiązać, bo wszystkie sytuacje są oddzielone cieniem. Więc zrobienie takiego zdjęcia to jest absolutne mistrzostwo i to jest coś, co podziwiam i kocham w tym człowieku. Dla mnie osobiście to jest też jedna z osób, które bardzo mocno wpływają na to, co widzę w zdjęciach.
1: To jeszcze powiedz, czy jest takie miejsce, które chciałbyś sfotografować, a na razie jest to takie w tej chwili niedoścignione marzenie?
0: Dla mnie są dwa takie miejsca. Jedno zdjęcie to jest Japonia. Bardzo bym chciał pojechać do Japonii, niekoniecznie do Tokio oczywiście też, bo przywiózłem stamtąd trochę płyt, zakładam, i może coś jeszcze, natomiast no, przede wszystkim masę wspomnień. Natomiast bardziej niż Tokio interesuje mnie prowincja i małe miasta, gdzie ta dawna kultura japońska jeszcze wciąż drzemie. Kyoto to jest duże miasto, ale ono wciąż się opiera współczesnemu światu i w jakiś sposób zachowuje tradycje minionych nie tyle lat, co wieków nawet. Więc choćby Kyoto i kilka tego typu wiosek w tym takim starym stylu to jest absolutnie moje marzenie. Drugą taką destynacją to jest Ameryka Łacińska. Szczególnie czule myślę o Peru. Natomiast też nie myślę o dużych miastach, choć tam oczywiście, że dużo się dzieje i przyjechałbym cały szczęśliwy z kilkoma kartami zapełnionymi zdjęciami. Natomiast dotarcie też do mniejszych osad gdzieś w górach, nie wiem, czy to się kiedyś ziści, no ale o czymś marzyć przecież trzeba.
1: Wspaniałe opowieści o pasji do fotografowania i o tych najlepszych fotografach, a opowiadał o tym Mariusz Kuc.

0: bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy.
1: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
2: Obecnie marzeniem, które dojrzewa w głowie pasjonaty, aby je zrealizować, jest wycieczka z aparatem po Japonii.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

dva.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.